zabójstwach celowanych nawet 30-40 Palestyńczyków dziennie w Strefie Gazy. Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka, dziennikarka i reporterka, wróciła z Izraela, z Jerozolimy i zagości na Dachu Świata. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Izraelu, bo zresztą tam też niedługo wybory pod koniec października. Wizyta dyrektora CIA w Moskwie, o czym rozmawiał z szefem wywiadu zagranicznego Rosji. Czy to dla Europy oznacza mocniejsze, ostrzejsze rosyjskie prowokacje? Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, z nim rozmawiałem o tej sprawie i staraliśmy się zebrać wszystkiego rodzaju domysły, sugestie i, no, można powiedzieć, analizy publicystyczne, bo przecież nie ma oficjalnych informacji, o czym rozmawiano, ale rozmawiano najprawdopodobniej o tym, by Rosja nie prowokowała Europy i państw NATO. Będzie także o tym, między innymi rozmawialiśmy także o niesamowitej historii szpiegowskiej, czyli o wysadzeniu największych podmorskich linii gazociągów Nord Stream we wrześniu 2022 roku. Teraz pojawiła się na ten temat książka Wysadzić Nord Stream, sabotaż, który wstrząsnął światem, Bojana Pancewskiego. I uwaga, uwaga, cały wywiad z Wojciechem Konończukiem dzisiaj na naszym YouTubie, czyli Radio 357 Talk. I wreszcie będzie w drugiej części audycji Tierras Raras i Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański o nowych prezydentach w Ameryce Łacińskiej, o tym, dlaczego patrzą i są, takie odnosimy wrażenie, w jakiś stopniu uzależnieni od polityki amerykańskiej. I też będzie trochę o polityce izraelskiej, bo te kraje zaczynają mówić łagodnym tonem wobec Izraela. Także duża zmiana, o tym Wojciech Ganczarek i Tierras Raras w drugiej części. Za chwilę Urszula Ptak, ale wcześniej Du Lebst in Deiner Welt.

0: No i proszę, Peter Thomas, Sound Orchester, wprowadził nas w politykę niemiecką, o której będziemy rozmawiali. Urszula Ptak, Niemcy od środka, jest już z nami. Połączyliśmy się z Berlinem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No, du lebst in deiner Welt, czyli żyjesz w swoim świecie, tak? Czy jak to można przetłumaczyć?
1: Du lebst in deiner Welt, tak. No, żyjesz w swoim świecie, no.
0: No, żyjesz w swoim świecie. No, mam nadzieję, że ta piosenka spodobała się w Berlinie. To jest oczywiście... to jest piosenka z filmu fantastycznego, czyli science fiction bardziej, bo Peter Thomas tam pisał swoje piosenki i swoje utwory. Natomiast, no, my przejdźmy do tej rzeczywistości politycznej. Ostatni odcinek waszego podcastu, bo pani współprowadzi ten podcast z panem Łukaszem Sołtysiakiem, tak. Herr Hamburgerem, jak się przedstawia w trakcie tego podcastu, ale to jest tylko świetny podcast, który opowiada o tym, co się dzieje wewnątrz Niemiec, Niemcy od środka, czyli tak jak powiedziałem, czy niemieckie wsie i miasteczka staną się zapalnikiem politycznej rewolucji? Pamiętajmy to pytanie, które stawiacie w tym podcaście. Taki jest tytuł tego ostatniego. Natomiast tak. No, co się dzieje teraz w Saksonii-Anhalt? 6 września wybory. Są wiece wyborcze AfD. Na czym polega ten fenomen? Czy rzeczywiście AfD może wygrać w tym landzie?
1: To znaczy, że AfD wygra, to już w zasadzie jest pewne. W tej chwili stawiamy sobie wszyscy pytanie, czy wygra tak silnie, żeby stworzyć samodzielnie rząd, czyli będzie miało większość w Landtagu. I tutaj byłabym ostrożna, brakuje im średnio 2-3 punkty procentowe do osiągnięcia większości. Więc to jest w tej chwili największe pytanie, ponieważ oni mają poparcie między 42-43% w tej chwili. Także kwestia wygranej jest bezsporna. Pytanie jest takie, czy po wyborach, które są za tydzień z hakiem, uda im się stworzyć samodzielnie rząd, czy zostaną odsunięci i pod przewodnictwem CDU, które ma 22% teraz w sondażach, uda się sklecić jakąś anty-AfD koalicję, która notabene może się rozbić o to, czy drobne partie typu SPD, socjaldemokracja rządowa notabene, jest drobną partią w Saksonii.
0: To jest niesamowite. To już pani opowiada o tym, co się wydarzyło w polityce niemieckiej w ostatnich latach.
1: Tak. Rządowa partia, która w tej chwili szef tej partii jest wicekanclerzem do spraw finansów i tak dalej, jest, oni w tej chwili walczą o to, czy będą mieli 5% w Saksonii-Anhalt. Tak samo walczą Zieloni i tak samo walczy Sojusz Sary Wagenknecht.
0: Walczą o to, żeby mieć 5%. Tak. No, kolejny
1: żeby mieć
0: po prostu.
1: 5%. Tak, ale to jest niesamowita układanka, bo jeżeli 5% udałoby się uzyskać sojuszowi Sary Wagenknecht, to ona poprze AfD. Bardzo drogo się sprzeda, ale poprze AfD, co zapowiedziała już. Więc naprawdę wszyscy, nerwy leżą, po niemiecku się mówi blank, wszyscy są po prostu absolutnie poddenerwowani. Sytuacja jest przedstawiana jako jakiś Armagedon, gdzie science fiction staje się reality. I dlatego, że to, jak się tak racjonalnie patrzy, to są to wybory w małym landzie. To jest dawny wschodnio-niemiecki land z dawnego NRD. Tam jest 2 miliony z hakiem mieszkańców. W zasadzie prowincjonalne, prowincja. Prowincja prowincji, powiedzielibyśmy.
0: Czyli te niemieckie wsie i miasteczka, o których mówicie w podcaście.
1: Niemieckie wsie, miasteczka, stolica w Magdeburgu. Magdeburg jest takim, no powiedziałabym, dosyć smutnawym miastem. Był mocno zbombardowany. Zresztą ta część Niemiec też była mocno zbombardowana w czasie II wojny światowej. Potem pod rządami komunistów część tych miast nie została w ogóle odnowiona. Tam po prostu pustki, potem postawili bloki. Takie powiedziałabym, średnie miejsca do życia. Tak wizualnie. Tam po prostu jak się jedzie, to nie ma się wrażenia, że jest się na zachodzie. Po prostu się nie ma tego wrażenia. Oczywiście nie wszędzie, bo są też i pięknie odnowione miasteczka, gdzie czyściutko, uroczo i jakie życie się toczy. Ale ogólnie jest to prowincja prowincji. I jest w tej chwili mnóstwo analiz. Nie dlaczego tylko i wyłącznie AfD tam jest tak silna, tylko co się stało z Niemcami Wschodnimi po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku.
0: Proszę bardzo.
1: To jest to główne pytanie.
0: No to wie pani, ale to trochę późno się zorientowano, że zadają sobie takie pytania w 2026.
1: Tak.
0: Trochę czasu
1: zadają
0: minęło.
1: Sobie pytania, tak, jak się dziecko zbuntowało, prawda? Mhm. 36 lat minęło i myślę, że część sukcesu AfD polega na tym, że generacja, która po NRD stała się, no nie wiem, Niemcami, mhm, zachodnimi, można powiedzieć, bo Niemcy zachodnie przejęły i narzuciły całkowicie swoją wersję rzeczywistości. Ta generacja już w tej chwili straciła złudzenia, że coś się zmieni. Że na przykład im uda się, nie wiem, ożywienie gospodarcze, że szanse ich dzieci w mieście urodzenia, w regionie pochodzenia będą rosły. Oni się pożegnali z tym obrazem. Wszyscy, którzy są jakoś prężni i tak dalej, wyjeżdżają albo na studia, albo za pracą i nie wracają później do tych miasteczek i wsi. Mhm. Także wszyscy tam prawie stracili mieszkańców. Tam są ubytki mieszkańców do 30% w wielu miejscach. I ci, którzy zostali, no to częściowo frustracja, ale częściowo też taka irytacja, że tyle naobiecywano, a w zasadzie wszyscy ich zapomnieli i jeszcze mają być wdzięczni za to, że żyją w demokracji. No to oni mówią, to korzystamy z demokracji i wybieramy AfD.
0: I teraz jest coś takiego, że AfD przecież jest na tym rynku politycznym niemieckim od kilkudziesięciu lat. Przecież to nie jest świeżutka partia.
1: Nie,
0: to
1: jest świeża partia od 2013.
0: No tak, ale nie, oczywiście, jeżeli porównamy do SPD, która jest teraz partią pragnącą 5% głosów w Saksonii-Anhalt oraz rządzącą CDU, no to rzeczywiście ma pani rację. Ja tylko mówię, że też to nie jest tak, że dowiedzieliśmy się o tej partii w tym roku czy 3 lata temu. Od 2013 roku partia, która mówiła bardziej, że nie lubi waluty euro niźli i trochę imigrancji, ale nie stała się tą partią, o której my mówimy teraz. To jest coś zupełnie, może nie zupełnie, ale to się...
1: To jest inna jakość.
0: Inna jakość.
1: To jest zupełnie
0: właśnie,
1: inna jakość, tak.
0: I teraz scharakteryzujmy partię Alternative für Deutschland, czyli alternatywa dla Niemiec. Cóż za alternatywę proponuje?
1: No oni proponują całkowity zwrot. Mhm. Oni uważają, że to, co się dzieje i to, jak rządzą aktualne partie, że to się już zużyło, i musi być całkowity zwrot narracji, przede wszystkim takiej narracji tożsamościowej. To jest też koniec polityki wstydu. To jest też termin,
0: to
1: prawda?
0: Za chwilę o niej powiemy, polityka wstydu, tak jest.
1: Polityki wstydu, koniec tego obwiniania się. Oni mają bardzo mocny program gospodarczy, oparty głównie na to, że musi być powrót do taniej energii i to jest ten wątek rosyjski.
0: Tak.
1: Oczywiście są antymigracyjni. Gdyby nie Angela Merkel 2015 rok, AfD zniknęłaby wtedy z mapy politycznej Niemiec. Oni na migracji urośli. To jest w tej chwili główny temat, który ogniskuje ogromną ilość frustracji, ogromną ilość też jednak i takich prawdziwych problemów, którymi się nie zajęły partie, powiedzmy, rządzące do tej pory. Mhm. Także to, że tak powiem, AfD nie spadło znikąd. To nie jest partia z Marsa, która spadła i nagle powiedziała Niemcom, o, macie być prawicowi. Nie, nie, to jest rozwój sytuacji, który można było dosyć dobrze przewidzieć i sporo publicystów, to przepraszam, tu słychać dostarczycieli, bo jestem na ulicy, i sporo publicystów podnosiło te głosy wielokrotnie. Ale w Niemczech jak gdyby udawano, że nie ma problemu. Wypierano kłopoty i przez to po prostu AfD sobie rosła w międzyczasie.
0: Wypierano kłopoty i wręcz wyparcie polegało na tym, że się o AfD raczej niestosownym było opowiadać i mówić, tak? Robić wywiady chociażby z tymi politykami z tej partii, bo to wszystko również wchodziło w skład czegoś, co jest warte, by o tym też powiedzieć, kordon sanitarny ustanowiony przez
1: zapora
0: partię...
1: Zapora ogniowa.
0: Zapora ogniowa. Sanitarny.
1: Zapora
0: ogniowa. Wiele takich rzeczy narosło.

0: wzrost ich popularności przez to, że z nimi rozmawiamy.
1: Jasne.
0: I dlatego wycofywano się rakiem, ale popełniono poważny błąd, dlatego że AfD wyłapywała wszystkie błędy polityczne popełnione przez CDU i SPD i na tych błędach mówiła, no widzicie, problemy są, a oni nawet o tym nie chcą mówić. I tak. Na tym oni rośli. Także oni rośli mimo woli, są też nowe czasy, nie trzeba mieć koniecznie mediów publicznych, żeby coś znaczyć. Oni stworzyli potężne kanały w mediach społecznościowych, potężne, mają najlepszy kanał, najlepszy dopływ informacji, mają swoich dziennikarzy. Notabene to jest też ogromna ilość dziennikarzy, która kiedyś pracowała w tradycyjnych mediach, którym nie odpowiada lewicowy skręt. Więc oni z tej pozycji konserwatywnych również się z czasem, przez te parę lat, radykalizowali na ultrakonserwatywne pozycje. I w tej chwili w AfD są różne nurty. I są nawet takie nurty, z których są dosyć liberalne i są bardzo, bardzo radykalne, a środek po prostu płynie z falą, bo to już zaczyna być w tej chwili taka jakość, która wiadomo jest, że będzie rządzić po prostu.
1: Pani mówi o wychwytywaniu, ale ja myślę, że tam doszło do wychwytywania również zwolenników CDU, czyli Partii Chrześcijańskich Demokratów, czyli nazwijmy to prawicy centrowej.
0: Konserwatywnej partii,
1: i AfD przyciągało ludzi zdegustowanych swoją partią, którzy mówili, nie mogę być w CDU, gdyż ta partia nie dba o Niemcy, nie dba o nas.
0: Tak,
1: byłem
0: tak,
1: kiedyś na takim
0: tak.
1: spotkaniu w Brandenburgii, rozmawiałem z tymi uciekinierami z CDU do AfD. Nie wyglądają na radykalnych zwolenników polityki antyimigracyjnej, co jest warte by też powiedzieć, że to nie jest tak, że to są wszyscy ludzie z nożami w zębach. To nie jest tak. To są ludzie, którzy są mocno rozczarowani i mówią, zaraz, to my tutaj siedzimy w miasteczku naszym pod Berlinem, nie mamy do końca, musimy płacić czynsze za nasze mieszkania, a imigranci dostają nowe mieszkania i tutaj oproszę w tych wybudowanych domach. I to było spotkanie z wyborcami, czyli Stammtisch, tak? Czyli takie spotkanie partyjne z wyborcami, co też jest bardzo ciekawą specyfiką polityki niemieckiej.
0: Zgadza się. I tym bardziej, że te rzeczy są prawdą. I teraz w tej głównej narracji było, po co o tym mówić. Jak będziemy o tym mówić, no to jesteśmy antymigracyjni, a my jesteśmy z frakcji postępowej, więc jesteśmy promigracyjni. I tym sposobem ta konserwatywna strona, czyli na przykład CDU, wmanewrowała się w bycie zakładnikiem również koalicyjnym partii lewicowych, które oczywiście po prostu wszystkie treści, które są w nurcie konserwatywnym, odrzucają. I CDU w tej chwili ma najpoważniejszy problem z wszystkich niemieckich partii. Powiedzmy, że SPD upada i będzie walczyć pewnie coraz częściej o te 5%.
1: W różnych landach, prawda?
0: W różnych landach, a w wyborach do Bundestagu mają w tej chwili poparcie na poziomie 12, to może będą walczyć o 10. Ale CDU jako największa partia, filar, to w zasadzie CDU zbudowało RFN. Zbudowało te Niemcy, które były po II wojnie światowej, po tej katastrofie, zaczęły być podziwiane za cud gospodarczy, za wzorcową demokrację. Jak w zasadzie wszystko, co kojarzymy z RFN-em, to tak naprawdę to kanclerze z CDU i czasami tam z SPD, jak Willy Brandt, stworzyli. I teraz CDU ma problem. To jest skala tej tragedii, która się rozgrywa. W tej chwili mówi się nawet, że właśnie ta zapora ogniowa, że albo ona pęknie, albo tak, inaczej, kto pęknie pierwszy? Ta zapora ogniowa, czyli możliwość współpracy z AfD, czy pierwsze pęknie CDU? Czyli partia się rozpadnie. To jest do tego stopnia doszło.
1: To jest już problem egzystencjalny wręcz w tych wyborach.
0: Tak, ja tak uważam, bo te wybory w Saksonii-Anhalt, późniejsze wybory w Berlinie 20 września, gdzie prawdopodobnie wygra kandydatka radykalnej komunistycznej lewicy i wybory w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, gdzie też AfD jest na pierwszym miejscu.
1: No to jest, wie pani, to jest też niesamowite, że jeszcze raz powtórzę wiadomości, jak w szkole. SPD, czyli socjaldemokracja, najstarsza chyba partia niemiecka.
0: Tak, 1800, 160 lat.

0: wyższy o 5%, czyli to już jest poziom satyry politycznej. CDU może się rozpaść, czyli to jest partia, która stawiała nowoczesne Niemcy na nogi po II wojnie światowej. Do gry z całym impetem wchodzi AfD przy wsparciu swoich również dziennikarzy w mediach społecznościowych. Przed chwilą pani powiedziała o wyborach w Berlinie i radykalnej lewicy, wręcz komunistycznej. Ta pani się nazywa chyba... jak się nazywa liderka tego ruchu? Jeszcze tylko przypomnijmy.
1: Już moment, w tej chwili mi wleciało.
0: No właśnie, też mi taki mamy moment, że wyskoczyło to nam z głowy. W każdym razie...
1: Ja bardzo się skupiłam na AfD, wleciałam.
0: Jest to mocna, skrajna lewica, która też nie wnosi niczego, bym powiedział, związanego z nurtem konserwatywnym do życia politycznego Niemiec.
1: Nie, no absolutnie. Ona się nazywa Erald.
0: Tak jest.
1: Erald z nazwiska, tak. Erald. Mhm. To jest... jak to na lewicy? Zazwyczaj bardzo sympatyczna osoba.
0: Tak jest.
1: Bardzo sympatyczna osoba, która ma bardzo radykalny program. Partia Die Linke. Mhm. Oni w tej chwili głównym hasłem jest nacjonalizacja firm, czy odebranie firmom mieszkaniowym, dużym właścicielom mieszkaniowym, znacjonalizowanie mieszkań, czyli przywrócenie mieszkań do miasta, do kasy publicznej, powiedziałabym, czy takich spółdzielni, żeby wróciły do miasta. To jest w ogóle strasznie, strasznie ważna rzecz, dlatego że rynek mieszkaniowy w Berlinie jest bardzo, bardzo trudny. Nie można znaleźć żadnego lokum poza sektorem własnościowych mieszkań w bardzo wysokiej półce.
0: Tak.
1: 15% mieszkań własnościowych, 80% najmu, więc to jest tykająca bomba, ponieważ ludzie się nie mają gdzie wyprowadzić, nie ma, jak się powiększa rodzina, nie mają co z sobą zrobić.
0: Czyli to Die Linke trochę ma racji w tym, co mówi, prawda? Tylko, że niekoniecznie sposób
1: nie
0: jest dobry, dobrany.
1: Dlatego, że od nacjonalizacji ilość mieszkań się nie zwiększy.
0: Nie, ja mówię, tylko, że jakby diagnoza problemu, że jest, to jest jedno, a jak go rozwiązać, to drugie. I to drugie nie do końca jest dobre w tym wypadku.
1: Mieszkania, które oni chcą znacjonalizować, są przecież wynajęte, więc tylko się zmieni właściciel. Notabene partia przed Die Linke, która jest częścią składową Die Linke, wcześniej te mieszkania w Berlinie sprzedała. Także oni w tej chwili, oni byli odpowiedzialni za sprzedaż tych mieszkań. To były mieszkania spółdzielcze, które przyjęły prywatne firmy. I w tej chwili oni chcą tym firmom te mieszkania odebrać. I to jest ich główna, część programu. Najpierw mówiono, że nie będą mieli koalicjanta do takiego programu, ale już zieloni się zaczynają mięknąć. I ktoś tam wczoraj powiedział, że też by był za nacjonalizacją. Także,
0: dobrze, to teraz zostawmy już Die Linke, bo to jest temat na przyszłość i do Berlina się zbliżymy, mam nadzieję, jeszcze w przyszłości. Natomiast AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, czyli nasz dzisiejszy temat. Czytam za pani tłumaczeniem i z Facebooka z pani Walla, jak to się mówi. To jest wywiad dla Die Welt szefowej AfD. Proszę bardzo, jednak się już udaje. Pani Weidel. Nie chcę już być okłamywana przez jakichś półgłówków, którzy siedzą tam na górze, obiecują jedno, a robią coś zupełnie przeciwnego. Niemcy są niszczone. Albo nie potrafią czegoś zrobić, albo robią to celowo. Pan Merz nie potrafi, pan Klingbeil też nie potrafi. To jest minister finansów Lars Klingbeil. A Friedrich Merz to jest kanclerz Niemiec z CDU, które się może rozsypać. To są ostre słowa i teraz do czego zmierzam? Pani powiedziała o tych dziennikarzach, którzy pracują na rzecz AfD, nazwijmy to, czy są zatrudniani. Mhm. Problem mediów w Niemczech to jest problem bardzo poważny i między innymi to jest też jedna z przyczyn popularności takich partii jak AfD. Pamiętamy Kolonię, gdzie kilkanaście lat temu doszło do zamieszek, można powiedzieć.
1: Milczenia.
0: Milczenia
1: po zamieszkach.
0: Po zamieszkach i po tym, jak kilkudziesięciu imigrantów napastowało kobiety w środku miasta. I to zostało przemilczane przez kilka dni. I dziennikarze się wtedy tłumaczyli, że robiliśmy to w imię interesu państwa. Że gdyby nie mogliśmy podawać tych informacji, bo nie byliśmy pewni, policja nam nie mówiła, nie wiedzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. To była taka historia, która też zapoczątkowała ten kryzys zaufania do mediów, bo przecież ludzie wiedzieli, co się wydarzyło, media o tym nie mówiły. Prawda?
1: Tak, to też ja myślę, że to jest, to jest jeden z fundamentów sukcesu AfD. To jest jeden z filarów. Ta noc sylwestrowa wtedy w Kolonii to jest jedna z czterech nóg, na których urosła AfD. Dlatego, że oni trąbili o tym. Było mnóstwo filmików na Twitterze wtedy. Te rzeczy rzeczywiście miały miejsce. Ta próba założenia takiego kordonu milczenia, powiedziałabym wtedy, odbija się czkawką do dzisiaj. Absolutnie. Od tego momentu wzrosło takie hasło AfD, Lügenpresse, czyli że prasa kłamie. I to w zasadzie, ja byłam na kilku takich demonstracjach AfD, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
0: No właśnie, jak one wyglądają.
1: To w zasadzie gra do dzisiaj. To jest jeden z filarów sukcesu AfD. Te demonstracje ja widziałam w Berlinie przy kilku tematach. Wszyscy mnie pytali, czy się bałam chodzić.
0: Tak.
1: I muszę państwu powiedzieć, że w ogóle, dlatego że panuje tam familijna atmosfera, niezwykle serdeczna. To jest tak, jakby zwolennicy jakiejś teorii, jakiejś koncepcji się spotykali na pikniku i wzajemnie się pozdrawiali i cieszyli się, że jest ich tak dużo.
0: No i wie pani, no i mają rację trochę, że się cieszą, że jest ich dużo.
1: To jest taki nowy ruch religijny, powiedziałabym. No. Także ja nie miałam żadnego problemu, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby pytać ich o motywację, co oznaczają jakieś hasła. Wszystko mi wyjaśniali. Ja mówiłam, że jestem z Polski i to bardzo, bardzo dobrze grało w ogóle. Żadnego problemu po prostu. Ale wiem, że są różne tam nurty. I nie tylko takie szczęśliwe panie i panowie.
0: No młodzieżówka AfD jest dość radykalna,
1: tak,
0: prawda?
1: Młodzieżówka AfD, właśnie kolega z podcastu, Łukasz, był na takiej świadkiem takiej demonstracji w Schwerinie i tam już atmosfera była bardziej napięta, powiedziałabym.
0: To znaczy?
1: W sensie nieprzyjemnie napięta. No
0: nie
1: to
0: można
1: znaczy
0: by było
1: widać, że... No raczej tam by nikt nikogo nie witał z otwartymi ramionami. Być może to się też zmienia, dlatego że partia AfD, na przykład 5 lat temu i dzisiaj, to jest również trochę inna partia.
0: Aha.
1: Oni też dojrzewają, oni też widzą, które tematy załapują, na czym im rośnie po prostu najlepiej, ale po prawdzie to... CDU i SPD, czyli rząd federalny, wykonują za nich całą robotę, ponieważ porażek tego rządu jest ilość nieskończona, więc oni mają od czego się odbijać. Mówią, patrzcie, rozdają pieniądze na projekty feministyczne w Afryce. Pyk, dziennikarze sprawdzają, no faktycznie rozdają. A remont ulicy w naszym mieście jest robiony na kredyt. Sprawdzają? No tak, jest robiony na kredyt. W związku z czym po prostu ludzie mówią, jaka jest logika za tym? Dlaczego wspiera się, nie wiem, jakieś, tu się w Berlinie się bardzo często mówi o tym, ścieżki rowerowe w Peru, a w Berlinie można sobie zęby wybić, bo są poprzerastane korzeniami na przykład. I to wszystko jak gdyby się ludziom skleja.
0: Jasne. Ja myślę, że do tematów Niemiec będziemy jeszcze wracali. Ja bardzo serdecznie panią zapraszam na Dach Świata oczywiście. I jeszcze tylko powiedzmy jedną rzecz, bo dotknęliśmy tylko tematu, nakreśliliśmy, bym powiedział,
1: tak,
0: atmosferę i nakreśliliśmy problemy, które są. Natomiast jeszcze tylko o tej polityce wstydu, bo to jest ten wątek, który jest ważny dla Polaków, dlatego że stosunek AfD do Rosji tutaj stoi za tym, surowce stoją za tym i tak dalej, dlatego on jest przychylny. AfD ma też dobre, szerokie kontakty z Rosją. To jest też jakby rozdział do opowiedzenia. Ale stosunek do przeszłości jeszcze powiedzmy na koniec. To nie jest tak, że oni nie mówią, że była druga wojna światowa. Oni po prostu mówią, ale nic się złego nie stało.
1: Nie, też nie mówią. Nie, też w ten sposób nie. Mówią, w Niemczech takie wypieranie się odpowiedzialności za drugą wojnę światową jest źle widziane nawet na prawicy. To nie jest tak, że to jest taki czysty nazizm, reinkarnacja. Nie dałabym sobie za to ręki obciąć. Ale jest takie podejście, dosyć tego kajania się, dosyć tego, że Niemców wszędzie obrażają, a równocześnie wyciągają rękę po pieniądze.
0: Mm-hmm.
1: to jest ta narracja. To jest na przykład odbicie polskiej prawicy, bo polska prawica nie znosi Niemiec. Uważa, no po prostu kartą niemiecką się gra w polskich wyborach. A Niemcy opowiadają, no tak, ale nasze pieniądze lubicie. Nasze pieniądze, czyli te pieniądze, które idą z Brukseli, kto finansuje Unię Europejską? Głównie Niemcy. Prawda? I tutaj oczywiście od razu emocje są podkręcone na maksa, dlatego że po polskiej stronie mówi się, że no ale przecież te euro wracają do nich i tak dalej, niemiecki przemysł, poddostawcy i te sprawy. Tylko że w takim ogólnym odbiorze społecznym to nikogo nie interesuje. Interesuje ich to, że takie ogromne sumy idą do Brukseli i Polska jest największym beneficjentem. I teraz Polska notabene odnosi sukces ekonomiczny. To jest pierwszy raz, chyba w tym roku nastąpił taki przełom, gdzie Polska jest podawana bardzo często za pozytywny przykład.
0: Tak.
1: Również często wśród zwolenników AfD, dlatego że w Polsce nie ma migrantów i jest czysto. To jest pierwsza refleksja. Po stronie takiej bardziej środkowej jest trochę takie rozczarowanie, że ta karta wojenna jest ciągle jest grana w wielu krajach. A Niemcy, on to już jest w tej chwili trzecia generacja, czwarta generacja po wojnie. Bardzo często jest ogromna ilość Niemców już z pochodzeniem migracyjnym, którzy nie mają żadnego historycznego związku z tymi dawnymi Niemcami.
0: Tak jest.
1: I tutaj jest takie rozbicie, no ale o co wam chodzi? No to co mamy zrobić? Prawda?
0: Tak, tylko że wie pani, jest problem taki, że jak czytamy w Szpiglu, ja tutaj cytuję za Polską Agencją Prasową, jeden z ostatnich wydań Szpigla, dziennikarz pisze w ten sposób. Rząd Tuska nie domaga się 10 tysięcy złotych jako rekompensaty czy repatriacji za całokształt bezprawia, czyli II wojny światowej. Tu chodzi o gest. Większość Niemców, pisze dziennikarz, nie ma pojęcia o tym, co ich przodkowie wyrządzili Polakom. Zagłada Żydów? Tak, coś takiego było, ale akcja przeciwko inteligencji, czyli to ma swoją niemiecką nazwę przecież, systematyczne wymordowanie polskich nauczycieli i profesorów nigdy nie słyszeliśmy. Tak można przeczytać w Szpiglu. No i w tym momencie AfD też się wpisuje w ten nurt,
1: to
0: mam
1: prawda.
0: Wrażenie, bo oni no nie do końca przyznają, że Wehrmacht na przykład uczestniczył w mordowaniu polskiej ludności 1 września i podczas
1: to
0: kampanii
1: prawda.
0: Wrześniowej.
1: Znajdzie się argumenty na każdą tezę i wypowiedź prawdopodobnie też się na każdą tezę znajdzie. Pytanie jest takie, co jest w głównym nurcie.
0: Jasne.
1: W głównym nurcie ideologiem AfD jest Björn Höcke. Björn Höcke jest szefem frakcji AfD w Turyngii. Notabene dzisiaj poddawał się pod głosowanie jako premier Turyngii i przegrał. Po raz kolejny, zresztą to było oczywiste, że przegra, bo frakcja AfD nie ma wystarczającej ilości głosów. Ale on jest historykiem z wykształcenia. I to jest człowiek, który na pewno jest doskonale poinformowany o tym, co działo się na przykład na ziemiach polskich, a jednocześnie jest, no powiedzmy, ojcem tej takiej folkistowskiej ideologii w Niemczech, czyli nie zapieramy się przeszłości, nie mówimy, że Niemcy to czyste zło było w przeszłości, że jakby racjonalizujemy to, że przeszłość jest przeszłością i nie chcemy się za nią wstydzić. Bardzo częstym taką opinią wśród ludzi jest, że takie były czasy.
0: No tak, takie były czasy. Tak. To jest, ale wie takie pani, że to jest czasy. Szokujące dla na przykład tak. mojego pokolenia. No to jest coś, co... Ja pamiętam, kiedyś spędziłem, wie pani, urocze, bym powiedział, 2 tygodnie za AfD w Brandenburgii i rzeczywiście przypominam sobie to stwierdzenie, takie były czasy. I to jeszcze brzmi po niemiecku świetnie, filmowo bym powiedział nawet. Także to jest też... Tak. Dobrze, to jest tak, 6 września Saksonia-Anhalt będzie teatrem politycznego, no, niebywałego starcia.
1: Wielkiego boom.
0: Wielkiego boom. I zobaczymy, boom, czy tak. AfD wygra tam.
1: Co dalej?
0: Właśnie premiera tego landu. Bardzo pani dziękuję. Myślę, że jeszcze się, mam nadzieję, spotkamy na dachu świata i porozmawiamy o tej polityce niemieckiej, która jest z jednej strony troszkę przerażająca, ale z drugiej strony rzeczywiście fascynująca. Stare odchodzi, nowe przychodzi, co jest nowym i jak wygląda społeczeństwo niemieckie. O tym też można usłyszeć w podcaście Niemcy od środka, Urszuli Ptak, a także Łukasza Sołtysiaka. Zapraszam do słuchania, a także na Facebook, gdzie Ula Ptak, bo pod takim nickiem pani tam występuje, przeglądy prasy, wiele mówiące o Niemczech. Także naprawdę bardzo ciekawe spojrzenie na sytuację wewnętrzną w Niemczech, społeczną, kulturową również. Także to jest wszystko, co powinniśmy wiedzieć na pewno o naszym sąsiedzie, prawda?
1: Prawda, prawda.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do czytania. Dobrze wiedzieć. Do
0: tak
1: widzenia.
0: Jest. Dziękuję, Bisbald. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Urszula Ptak z Berlina. Za chwilę posłuchamy Wojciecha Konończuka, dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich. Temat niemiecki trochę też się pojawi, ale to za sprawą książki Bojana Pancewskiego Wysadzić Nord Stream, czyli sabotaż, który wstrząsnął światem. To są rurociągi największe na świecie podwodne, które zostały wysadzone 6 miesięcy po wybuchu Wielkiej Wojny Rosji z Ukrainą w 2022 roku. Jak do tego doszło? O tajnym komandzie ukraińskim to ta książka mówi. Natomiast wcześniej z Wojciechem Konończukiem rozmawiałem o szefie CIA w Moskwie. Za chwilę o tym porozmawiamy, a skoro temat jest szpiegowski, to nie może zabraknąć tej piosenki Roberty Flack.
2: I said I love the lie, lie the love, hanging on with push.

0: Roberta Fleck, Compared to What, no wspaniały kontrabas w tym utworze, wspaniale. To zostało zagrane, zaśpiewane, no to już w ogóle. Ale dlaczego Roberta Fleck? Dlatego, że to był utwór, który był no, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Kryptonim Uncle. To jest fantastyczny film Guya Ritchiego. Agenci CIA i KGB biorą udział w misji przeciwko tajemniczej organizacji przestępczej, która dąży do rozprzestrzeniania broni jądrowej. No może organizacji przestępczej, która ma broń jądrową, tu nie ma w życiu rzeczywistym. Natomiast agenci CIA i KGB, czyli na przykład SWR, czyli Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji, no akurat ci są i ci się najprawdopodobniej spotkali w Moskwie, czyli John Radcliffe i Siergiej Naryszkin. John Radcliffe, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej, i Siergiej Naryszkin, czyli szef wywiadu zagranicznego Rosji. Tak mówią media. Dyrektor CIA był w Moskwie z niezapowiedzianą, nagłą wizytą, która wywołała wiele nerwowości i dzwonków alarmowych od Helsinek do Warszawy, przez Tallin, Rygę, Wilno. Jedna z gazet amerykańskich Wall Street Journal i portal Politico ogłosiły, że to była misja, która miała na celu powstrzymanie Kremla od kolejnych, mocno uderzających w kraje NATO prowokacji. Czy rzeczywiście ta wizyta to alarm dla Europy o zbliżającym się jeszcze poważniejszym zagrożeniu? O to pytałem dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciecha Konończuka.
1: Wizyta szefa CIA w Moskwie jest zawsze wydarzeniem niestandardowym. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatniej dekady, ponad dekady, dwukrotnie tylko był szef CIA. W tym ta pierwsza wizyta w tym okresie, czyli Billa Burnsa w listopadzie 2021 roku, no, poprzedzała pełnoskalową agresję rosyjską. I to było rzeczywiście, wiemy, co tam się wydarzyło, bo Bill Burns mówił o tym kilkukrotnie już po post factum, że to było takie niemal ostatnie ostrzeżenie amerykańskie. Wiemy, co szykujecie, patrzymy wam na ręce, nie róbcie tego. Jak wiemy, Rosjanie to zignorowali. To też pokazuje, że tego typu wizyty, one zapalają czerwone lampki w niektórych stolicach, ale zarazem to wcale nie oznacza, że strona rosyjska postawione, nie wiem, ultimatum czy różne ostrzeżenia, że ona je przyjmuje. Ale gdybyśmy teraz pospekulowali, o co mogło chodzić w wizycie Radcliffe'a, który też, powiedzmy, o ile Burns był specjalistą od spraw Rosji, był ambasadorem i dobrze znał i zna i rozumie ten kraj, to Radcliffe jest byłym adwokatem. Wprawdzie miał taki krótki okres w czasie pierwszej kadencji Putina, Trumpa, kiedy był jeszcze szefem wywiadu narodowego, ale nie jest to osoba, która jest specjalistą od Rosji.
0: Choć jest też jastrzębiem, czyli mocno zaangażowany w ostre działania przeciwko Rosji. Tak przynajmniej taką opinię możemy przeczytać w gazetach. Ja cały czas się upieram, że my czytamy o tym też.
1: Tak, oczywiście. A przynajmniej jego agencja na pewno, tak. Prawda? Bo to jest jak gdyby to głębokie państwo amerykańskie, instytucja, która ma oczy i uszy szeroko otwarte. Dwa wątki, które mógł Radcliffe poruszać w Moskwie, no to jest albo sprawa Iranu, bo tam też się, jak wiemy, bardzo ciekawe rzeczy dzieją i nowe sankcje amerykańskie, które mają być, jak twierdzi Trump, zmasowane i bezprecedensowe.
0: Ekonomiczne, tak.
1: A drugi trop, nam bliższy, to jest trop rosyjsko, wojny rosyjsko-ukraińskiej. I tutaj dzisiaj z kolei służby ukraińskie poinformowały, że według ich informacji, a tutaj też trzeba zrobić ukłon w stronę naszych ukraińskich partnerów, że oni, jeśli chodzi o wywiad szczególnie ludzki, tak zwany humint na Rosję, mają całkiem dobry, więc być może rzeczywiście jest coś na rzeczy. Więc dzisiaj służby ukraińskie powiedziały, że ta nowa, szykująca się mobilizacja ma objąć łącznie 600 tysięcy osób w dwóch odsłonach, po 300 tysięcy każda. Czy to był trop związany z przyjazdem Radcliffe'a do Moskwy? Znowu nie wiemy, tak twierdzą niektóre media zachodnie, które sobie spekulują, ale to rzeczywiście mnie się wydaje, że ten wątek związany jednak z działaniami Rosji w Europie, nie tylko wobec Ukrainy, to warto podkreślić, że wydaje się bardziej prawdopodobny.
0: Tak, tutaj wchodzi nam szerszy zakres niż tylko Ukraina i to jest, myślę, że kolejny niepokojący sygnał, dlatego i te sygnały cały czas nadchodzą i to w zwiększonej dawce. Rakieta, która przyleciała do Polski, rosyjska rakieta H-101, no według jednak już zbliżającego się werdyktu, to ona nie spadła sobie, bo straciła jakieś tam koordynaty, natomiast uderzyła w miejsce, w które miała uderzyć. No i teraz zobaczymy, czy to rzeczywiście się potwierdzi. Natomiast no, to, co się stało w Lipsku, też dowiadujemy się, że ten dron, to rzeczywiście to jest dron wykazujący cechy drona, który jest rosyjskim dronem wykorzystywanym przez wywiad wojskowy rosyjski. No i teraz dzisiaj, jeszcze w dodatku, kiedy rozmawiamy, Święto Niepodległości Mołdawii, drony w Mołdawii, rosyjskie drony. I teraz mamy tego bardzo dużo, ale też jest jedna kolejna nagła sprawa. Mianowicie w ubiegłym tygodniu wielkie, bardzo też i agresywne w swoim wymiarze wojskowym manewry NATO nad terytorium Polski wokół obwodu kaliningradzkiego, wokół Królewca, czyli terytorium Rosji. To też jest, jak weźmiemy wydarzenia z ubiegłego tygodnia i tą nagłą wizytę Radcliffe'a w Moskwie, no to daje nam to obraz bardzo niewesoły i, tak jak mówię, tych dzwonów alarmowych.
1: W pełni się zgadzam z twoją diagnozą. Do tego bym jeszcze dołożył serię zagadkowych pożarów w różnych fabrykach, które produkują sprzęt wojskowy. Estonia, Bułgaria, Holandia. Więc to jest seria nieprzypadkowa. Rosjanie regularnie przekraczają kolejne czerwone linie. To rzecz jasna jeszcze nie oznacza tego, że jesteśmy my dzisiaj w stanie wojny z Rosją, chociaż Rosjanie regularnie mówią, że tak naprawdę Ukraina jest tylko proxy, że to NATO prowadzi wojnę z Rosją, ale i być może z tym związana była wizyta szefa CIA w Rosji. To nie jest koniec. Ja też zresztą tak uważam, że to jest raczej nawet nie początek już, że to jest kolejne odsłony różnych działań, które czasami są nazywane hybrydowymi, ale to słowo hybrydowe jest już za miękkie. Tak? To są tak naprawdę działania już dywersyjne, poniżej wprawdzie progu pełnoskalowej napaści czy agresji. Natomiast no, oczywiście my będziemy mieć coraz większy problem z tym, jak na tego typu politycznie, być może nie tylko reagować, tego typu działania rosyjskie, bo z całą pewnością Rosjanie testują granice, znaczy gdzie, jak daleko mogą się posunąć. I tego typu manewry, o których wspomniałeś, natowskie...
0: Ja powiedziałem agresywne, ale nie dlatego, że atakujące miałyby atakować Rosję. Chodzi o to, że to nie były takie sobie sprawdzania możliwości koordynacji różnych obszarów wojskowości, czy sił powietrznych, sił lądowych. Nie, nie, nie. Tutaj naprawdę to miało konkretny wymiar, no właśnie dający sygnał Rosji bardzo poważny.
1: Tak jest. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra odpowiedź. W sensie, że to jest coś, co pokazuje gotowość Sojuszu Północnoatlantyckiego do dania potencjalnie odpowiedzi, jeśli taka potrzeba będzie. I też po to pamiętajmy, że po to zostało NATO powołane, żeby nas bronić. Znaczy nie jest to sojusz obronny. Ale Rosjanie, myślę, że sami, dyskutując sami ze sobą wewnątrz Rosji, zadają sobie pytania, gdzie będzie odpowiedź, i czy będzie odpowiedź polityczna? Znaczy, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy coś się dzieje, co do tej pory się nie działo. Znaczy, nie mówię, że nagle wjedzie batalion rosyjski do któregoś z państw bałtyckich, czy gdzieś na wschodniej flance, ale jeśli już spada albo spadnie rosyjski pocisk, rakieta i Rosjanie powiedzą, a przygotowują do tego własne społeczeństwo, że to jest atak na zakład zbrojeniowy, który dostarcza broń Ukrainie, z której to broni są potem zabijani rosyjscy żołnierze.
0: I Rosja o tym mówi głośno.
1: I Rosja powie potencjalnie o tym głośno. No to pytanie, jaka wtedy będzie odpowiedź ze strony natowskiej. I Rosjanie też tego nie wiedzą, ale niewykluczone, że ta rosnąca też myślę nerwowość po stronie rosyjskiej, wiązana z fiaskiem operacji przez te 4,5 roku, fiaskiem operacji kolejnych celów rosyjskich, jakie sobie stawia Putin właśnie na Ukrainie, udane ataki ukraińskie wewnątrz Rosji, że to jest coś, co może skłaniać, ja tak uważam, że to będzie coraz mocniej skłaniać Kreml do tego, żeby wojnę eskalować poza Ukrainą, co znowu chcę tutaj jasno podkreślić, to nie oznacza, że Rosjanie otworzą drugi front.
0: Nie, tu nie mówimy o klasycznej wojnie konwencjonalnej czy ataku konwencjonalnym. Tu mówimy o pewnego rodzaju zagonach, takich rzeczach, które później okazują się zaskakująco proste, jak nie prostackie nawet w swoim wymiarze wojskowym, militarnym czy formie narobienia jakiegoś zamieszania, prawda?
1: Tak, bo Rosjanie mają ten problem, że oni z jednej strony im się wydaje, że nas rozumieją, ale z drugiej te granice, które jak daleko mogą się posunąć, prawda? Że to jest dla nich cały czas mają różne znaki zapytania. I myślę, że będą nas testować. To jest forma prowadzenia wojny. Nawet jeśli poniżej progu, to jednak jest to forma podnoszenia ceny politycznej dla elit politycznych rządzących Europą i zastraszanie społeczeństw.
0: Oczywiście, przecież przeszliśmy od dronów w ubiegłym roku. Jeszcze nie minął rok od wlotu tych kilkunastu dronów przez Białoruś z Rosji do Polski, a już mamy za sobą właśnie rakietę manewrującą. Jeszcze nie ma balistycznej. Ta, która trafia w cele i tylko można ją zbić za pomocą rakiet systemów Patriot.
1: No właśnie, więc to widać, że takie...
0: Idziemy w górę z eskalacją.
1: Że to jednak są coraz dalej idące działania, które znowu są nie pod flagą rosyjską, aczkolwiek zobaczymy, jak słusznie powiedziałeś, co to śledztwo pokaże, jeśli chodzi o ten rosyjski H-101 pocisk manewrujący strategiczny, bo to będzie bardzo ciekawe.
0: To jest kluczowe nawet w pewnym momencie.
1: Więc znowu uważam, że to nie jest ostatnie słowo rosyjskie i że tego typu działań wymierzonych bezpośrednio, pytanie, czy sposób otwarty, czy nie, czy zakamuflowany, ale będziemy obserwować więcej.
0: Kraje bałtyckie. Ja specjalnie zapowiadając naszą rozmowę, powiedziałem o tych, wymieniłem nazwy stolic. Helsinki, Tallinn, Ryga, Wilno, Warszawa, bo tutaj stąd płyną największe sygnały, już w ogóle to, co się wyprawia w Skandynawii, jeżeli chodzi o sferę publicystyki i zwracania uwagi na agresywną postawę Rosji, no to wychodzi ponad normy tego, co mieliśmy do tej pory. Tam jest co chwilę jakieś ostrzeżenie, czy wywiadu któregoś z państw Skandynawii, czy publicystów, którzy dostają takie sygnały przecież. Te wszystkie przecieki, o których mówimy też, dotyczące wizyty, nagłej wizyty szefa CIA w Moskwie, Wall Street Journal, Politico, to są dziennikarze, którzy dostają pewnego rodzaju cynk. Oni o tym mówią, ponieważ politykom też zależy na tym, by o tym opinia publiczna się dowiadywała.
1: To też sprawia, że trochę jako społeczeństwa państw graniczących z Rosją, trochę się do tej sytuacji życia w zagrożeniu przyzwyczajamy. To nie znaczy, że strach można w pełni oswoić, prawda? Natomiast tego typu doniesień jest na tyle dużo, że pewnie czasami są trochę robione na zaś, prawda? Na zasadzie na wszelki wypadek. Natomiast mimo tego, że mamy te sygnały od tych czy innych służb specjalnych, to ja, Ośrodek Studiów Wschodnich, ale też wielu innych analityków, raczej skłaniamy się ku myśli, że to się rzeczywiście... zbliżamy się niebezpiecznie do granicy, kiedy Rosjanie mogą coś zrobić właśnie pod własną flagą, mając nadzieję, że to będzie taki przełom, który pozwoli im rozstrzygnąć wojnę na Ukrainie na swoich własnych warunkach. Czy tak będzie, zobaczymy, ale myślę, że to jest niestety scenariusz, o którym trzeba mówić.
0: Mówisz o własnej fladze, ale też się mówi o fałszywej fladze. To właśnie kraje bałtyckie bardzo się obawiają służby tamtych krajów i o tym właśnie dają też wyraźny znak via media, że może być przeprowadzana prowokacja przy użyciu przechwyconych albo skonstruowanych z części rozbitych dronów ukraińskich. I te drony ukraińskie mogą być użyte do jakiejś prowokacji właśnie w krajach bałtyckich. I to jest też pokaz, w jaki sposób Rosjanie mogą zadziałać w przyszłości, niedalekiej zresztą.
1: Masz na myśli, że zrobić to jakoby rękami ukraińskimi, no, prawda? Chociaż byłaby to działanie de facto rosyjskie.
0: W Polsce mieliśmy przypadek z rakietą ukraińską, tak, na granicy polsko-ukraińskiej. I też drony ukraińskie pojawiły się przecież nieoczekiwanie w innych częściach Europy. Mówię o krajach bałtyckich. To jest efekt wojny, a nie ataków ukraińskich, prawda? Natomiast właśnie też ta fałszywa flaga, czyli używanie dronów ukraińskich do spowodowania wrażenia, że to Ukraina coś robi.
1: No też pamiętajmy, że te drony rosyjskie nad Polską we wrześniu ubiegłego roku, tak. Część polskiego społeczeństwa niestety uwierzyła, że to były drony ukraińskie, a nie rosyjskie. Rosjanie regularnie zresztą mówią, rosyjska propaganda może bardziej w tą stronę, że to przez państwa bałtyckie czy Finlandię ukraińskie drony mogą operować na terytorium Rosji. To, że spadają drony czy odłamki dronów ukraińskich na terytorium Estonii, Finlandii, Rumunii, Mołdawii, no to też jest niestety już rzeczywistość.
0: Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawialiśmy o wizycie szefa dyrektora CIA, Centralnej Agencji Wywiadowczej w Moskwie i spotkaniem najprawdopodobniej z Siergiejem Naryszkinem, czyli szefem wywiadu zagranicznego Rosji SWR. To jest wizyta, to była wizyta niezapowiedziana. Tydzień po tym, jak były niezapowiedziane wielkie manewry, między innymi, a właściwie głównie nad Polską, wokół Królewca, manewry NATO. Co z tego wynika? Te komentarze cały czas spływają, także myślę, że warto zajrzeć na stronę na YouTubie i posłuchać całego wywiadu z Wojciechem Konończukiem, Radio 357 TOK. Tam również o tym, co się wydarzyło tuż po wybuchu wojny, wielkiej wojny Rosji z Ukrainą, czyli we wrześniu 2022 roku doszło do ataku na Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli gazociągi łączące Rosję z Niemcami, tłoczące miliardy metrów sześciennych gazu, surowca do Niemiec. Niezwykłe przedsięwzięcie, które doprowadziło do tego, że te rurociągi przestały działać. Sabotaż ukraiński. To wszystko w książce Wysadzić Nord Stream. Sabotaż, który wstrząsnął światem. Bojan Pancewski jest autorem. Z Wojciechem Konończukiem rozmawiałem o tym. Jeden cytat. Bliźniacze rurociągi Nord Stream, każde o przepustowości 55 miliardów metrów sześciennych, stanowiły największą na świecie sieć gazociągów morskich. Zostały zaprojektowane, by tłoczyć rosyjski gaz do Europy Zachodniej przez co najmniej pół wieku. Ilość gazu, jaka mogła przepłynąć tymi rurami w rok, dałaby więcej prądu, niż zużywają całe Niemcy. To moc przekraczająca wydajność 70 reaktorów jądrowych. Już nie mówiąc o miliardach euro, które kosztowały wybudowanie tych i położenie tych gazociągów. Jeszcze posłuchajmy chwilę Wojtka Konończuka. Zadałem mu pytanie, co go zaciekawiło w tej książce najbardziej.
1: Pytałeś, co mnie zaskoczyło w tej książce jeszcze. Zaskoczyło mnie to, ile mogą wywiady dzięki nowym technologiom. To, że Władimir Żurawliow, mieszkając w Polsce i mając potencjalnie polską komórkę, polski telefon, był 24 godziny śledzony przez wywiad niemiecki. I to, że jak wywiad niemiecki ma podobno najlepszych na świecie kryptologów, jak Amerykanie nie mogą jakiegoś telefonu, jakiegoś islamisty czy kogokolwiek innego odblokować, to go wysyłają do niewielkiego miasta w zachodnich Niemczech, gdzie jest wywiad kryptologiczny policji niemieckiej.
0: To jest niesamowite.
1: To jest bardzo ciekawe i to przynajmniej ja o tym wcześniej nie wiedziałem. No i wreszcie to, co jest trochę też przyznaję, może przerażające za dużo powiedziane, ale przynajmniej wywołuje pewien strach. To jest wspomniany w książce telefon Samsunga, który, jak śledztwo niemieckie chciało wyciągnąć z niego sprzed kilku lat różne informacje, ja mam tutaj Samsunga zresztą, to napisało do siedziby firmy w Korei Południowej i dostało to, co chciało.
0: No i o tych grach wywiadów, między innymi w książce, ale też na Radio 357 TOK w rozmowie z Wojciechem Konończukiem. A w studiu jest już Agnieszka Zagner, Tygodnik Polityka, dziennikarka, reporterka, jedyna w Polsce, która właściwie co miesiąc jest w Izraelu i w Palestynie i pisze, opowiada o tym, co tam się dzieje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zanim porozmawiamy o polityce Izraela, zanim porozmawiamy o bramie damasceńskiej, przy której po prostu myślę, że nie ma człowieka, który jadąc do Jerozolimy nie wie, gdzie jest brama damasceńska, może mieć problem ze znalezieniem bramy starożytnej bramy, jak to się nazywa?
2: Tak. Szarcha Kadosz. No tak, bo rzeczywiście zapadają bardzo dziwne decyzje w ostatnim czasie. Pojawiła się rzeczywiście tabliczka na tej bramie, którą wszyscy właściwie turyści znają jako brama damasceńska. Arabowie mówią o niej Baba al-Amud, a Żydzi raczej Shaar Shechem, czyli to jest ta brama, która wskazywała kiedyś kierunek Nablusu, i dalej, prawda, Damaszku. Teraz ma się nazywać Bramą Starożytności. To bardzo szczególne miejsce w Jerozolimie rzeczywiście, bo tędy właściwie prowadzi główny szlak i na wzgórze świątynne, i pod ścianę płaczu.
0: Za chwilę o tym porozmawiamy, ale też trochę muzyki. Tamer Nafar, czyli między innymi twórca rapu palestyńsko-izraelskiego z miejscowości Lod.

0: Na dachu świata Agnieszka Zagner, Tygodnik Polityka, reporterka, dziennikarka. Świeżo przyjechała z Jerozolimy, z Izraela. I właśnie, poza tym, że skala ataków osadników żydowskich zwiększa się, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień, przynajmniej z tych, o których my wiemy, bo jeszcze są te, których nie ujmuje ją żadne statystyki, jest porażająca, jeżeli chodzi o stopień agresywności z osadników. Wsparcie armii izraelskiej jest.
1: Jest. No, nawet widzieliśmy to w ostatnich dniach, kiedy jeden z posłów Knesetu poszedł rozwalić ten monument upamiętniający tak zwanych męczenników palestyńskich. Towarzyszyło mu wojsko, to znaczy on zagroził najpierw, że pójdzie tam sam, no i potencjalnie armia, żeby nie dopuścić do jakiejś przemocy, no po prostu zapewniła mu ochronę. Co pokazuje, ten deputowany nazywa się Cvi Sukot i reprezentuje partię religijny syjonizm Becelela Smotricha, więc to jest oczywiście nie przypadek, że akurat ta osoba dopuściła się zniszczenia tego monumentu, ale co ciekawsze jest właśnie to, na co ty zwracasz uwagę, że bardzo wiele tych aktów przemocy odbywa się w towarzystwie lub z jakimś udziałem żołnierzy, więc to jest bardzo niepokojące, bo to pokazuje, że w pewnym sensie zawodzi całe państwo, to znaczy instytucje państwa, które są właściwie dedykowane do tego, żeby pilnować porządku, a tak się składa, że te akty przemocy, które się zdarzają bardzo często właśnie w tak zwanym obszarze B, to jest taki specjalny, bo wiadomo, zachodni brzeg jest podzielony na strefę A, B i C. Strefa B to jest ta strefa, w której cywilna administracja typu szkoły, nie wiem, edukacja, prawda, należy do władz autonomii palestyńskiej, ale za bezpieczeństwo odpowiada Izrael. I w tym przypadku to bezpieczeństwo musi być zapewnione zarówno również Palestyńczykom, więc to jest postawienie sprawy na głowie i to jest bardzo niepokojące, ale szczerze mówiąc nie dziwi mnie to, że to odbywa się teraz, dlatego że teraz Izrael jest w bardzo gorącym sytuacji przedwyborczej i to po prostu dzieje się na porządku dziennym. No mieliśmy wczoraj przecież zresztą próbkę tego, co Bezalel Smotrich powiedział, prawda, że...
0: Minister finansów.
1: Minister finansów, sam osadnik, który de facto tak jest skonstruowany ten izraelski system, że on odpowiada za jakby cywilnie za i osadników i to, co się dzieje na zachodnim brzegu. I on wczoraj powiedział, że on będzie przeprowadzał taką rewolucję w kierunku judeizacji zarówno północy Izraela, czyli Galilei, jak i Negewu, gdzie jego zdaniem mieszkający tam izraelscy Arabowie okupują te terytoria i on zamierza tam wprowadzić około miliona Żydów, którzy mają teraz jakby, jak rozumiem, w pewnym sensie, znaczy nawet nie w pewnym sensie, on to nazwał konkretnie, judeizować te terytorium.
0: To jest niesamowite,
1: To jest niesamowite.
0: Przecież to są Arabowie 1948, tak są nazywani, 1948 roku, czyli ci, którzy zostali, którzy nie uciekli przed, no właśnie, w czasie powstawania państwa Izrael.
1: To jest 20% obywateli Izraela.
0: Ale to jest 20% obywateli Izraela, którzy umieją poruszać się pomiędzy tymi dwoma światami, arabskim, palestyńskim, tym, który nie jest w Izraelu i izraelskim.
1: No tak, ale...
0: Czyli uderzenie jest, dla mnie to jest szokujące.
1: No, to jest szokujące, ale tak jak mówię, to wszystko jest utrzymywane jednak w jakiejś strukturze kampanii wyborczej, która w Izraelu rzeczywiście nabiera rumieńców. To nie jest przypadkiem. Nie jest przypadkiem, że na przykład teraz Benjamin Netanyahu wezwał Itamara Ben-Gwira, również osadnika, czyli ministra bezpieczeństwa narodowego, by połączył się z partią Smotricha, ponieważ Smotrichowi, mówiąc wprost, grozi to, że wypadnie poza Kneset, ponieważ również po tej prawicowej, tej skrajnie prawicowej stronie izraelskiej sceny politycznej wyrastają konkurenci dla Smotricha.
0: Zaraz, ale są bardziej radykalni?
1: Bardziej radykalni, ale nie skażeni na przykład tym, że rządzili. Czyli taka ichniejsza konfederacja, która może powiedzieć, no dobrze, ale
0: Albo
1: my jeszcze...
0: AfD, o której przed chwilą rozmawiałem.
1: Dokładnie, ale my jeszcze nie rządziliśmy i jest taki generał, były generał rezerwy Ofer Winter, który, Winter. założył nową partię Amcha Izrael, czyli Lud Izraela, który ma właściwie poglądy i agendę polityczną bardzo podobną do Smotricha, czyli skierowaną właśnie do tych ortodoksów. On w tej chwili w ostatnich sondażach bierze 6 mandatów w Knesecie, to jest bardzo dużo, a według, gdyby rzeczywiście doszło do połączenia Ben-Gwira ze Smotrichem, zresztą w tej konfiguracji oni startowali w ostatnich wyborach. Gdyby powtórzyli to, to Ben-Gwir popatrzył na sondaże i zobaczył, że odpłynęłoby 80% właśnie elektoratu Smotricha w kierunku tego Wintera. W związku z tym mu się po prostu ten ruch politycznie nie opłaca.
0: W związku z tym trzeba ogłosić, że Negev i Galileja jest nasze,
1: Można
0: tak?
1: wszystko...
0: Tylko nasze, przepraszam. Michał, nie nasze, tylko...
1: Michał, ale kto politykowi również w Izraelu zabroni ogłaszać czegokolwiek. Ja niedawno robiłam artykuł o...
0: Ben-Gwir z kolei w tym samym czasie niemal mówi o tym, że 30-40 Palestyńczyków
1: na noc
0: należałoby w sposób celowy zabijać w Strefie Gazy. To jest ten targeted killing, czyli no, operacje służb specjalnych miałyby temu służyć. No, tak? Chyba tak to rozumiem. Trochę go usprawiedliwiając, bo nie wyobrażam sobie, że w nocy można zabijać, mówiąc o po prostu takim...
1: No dobrze, a czy zgodziłbyś się z tym, co mówi na przykład, nie wiem, Jonathan Pollard, prawda? Czyli ten słynny szpieg, o którym niedawno pisałam, dla którego jedynym rozwiązaniem tak zwanego problemu Gazy jest po prostu wysiedlenie wszystkich Palestyńczyków tam mieszkających. No to są z naszego punktu widzenia sprawy, znaczy to są poglądy szokujące. Ale jak tak pojedziesz do Izraela, wiem, że też niedawno byłeś i posłuchasz, co mówią Izraelczycy, to masz wrażenie, że ich tak bardzo te poglądy nie szokują. Oczywiście jak popatrzymy na sondaże i ile mniej więcej te partie mają poparcia, no to rzeczywiście te skrajne, no to nie są większości, prawda? No ale jednak ktoś głosuje i wybiera tych polityków, którzy potem no, podejmują tego typu działania.
0: Bezalel Smotrich to jest, i mówisz też o Itamarze Ben-Gwirze, no to jest ta najbardziej ortodoksyjna prawica, tak? Czy najbardziej skrajna, bym powiedział, czy właściwie faszyzująca według niektórych. Benjamin Netanyahu ze swoją partią Likud wydaje się być centrystą, porównując do nich. Benjamin Netanyahu ma pomysł na Izrael do wyborów.
1: Tak.
0: Mówi o tym, co chce z tym Izraelem dalej robić.
1: Tak. Pomysł Benjamina Netanyahu do wyborów jest taki, aby wygrać wybory. To znaczy dla niego te wybory są ogromnym testem. To nie jest tylko plebiscyt, czy jesteśmy za, czy przeciwko Netanyahu. Netanyahu idzie do tych wyborów z ogromnym brzemieniem. To brzemię nazywa się 7 października. I to są pierwsze wybory, które odbywają się po 20, bo ostatnie były w listopadzie 2022 roku, potem był październik 2023 roku i od tego czasu nie było powszechnych wyborów parlamentarnych w Izraelu.
0: Czyli październik, czyli atak Hamasu na kibuce i miasta w Izraelu przygranicznej i zabicie 1200 osób i porwanie też mniej więcej
1: 250
0: zakładników trzymanych przez kilka lat w lochach i w tunelach Strefy Gazy.
1: Problem jest taki, że Benjamin Netanyahu wszelkimi sposobami próbuje nie doprowadzić do powstania takiej niezależnej komisji, która by wyjaśniła wszystkie okoliczności tego 7 października, dlaczego tak się w taki tajemniczy sposób doszło do tego, że wtedy mieszkańcy tych ponad 20 miejscowości i też uczestnicy tej słynnej imprezy muzycznej w Reim, dlaczego oni godzinami czekali na przybycie wojska. Polityczna odpowiedzialność spoczywa na Benjaminie Netanyahu. O tym Izraelczycy wiedzą, to pokazują sondaże. On sobie również z tego zdaje sprawę. Pytanie jest takie, czy Benjamin Netanyahu w tych wyborach po raz kolejny przekona, że tylko on zasługuje na miano tak zwanego pana bezpieczeństwo. Czy tylko on jako jedyny jest w stanie zapewnić Izraelczykom bezpieczeństwo? 7 października pokazał, że nie. nie jest w stanie zapewnić Izraelczykom bezpieczeństwa, ale Benjamin Netanyahu jest politykiem niezwykle zręcznym, sprawnym i on wie, jak wygrywać wybory. Więc do tych wyborów zostały jeszcze dwa miesiące. To jest bardzo dużo czasu w polityce. Jeszcze bardzo wiele rzeczy się może zdarzyć.
0: Mogą się nie odbyć te wybory.
1: Chodzą takie plotki. Rzeczywiście jest pewna obawa w części Izraelczyków, że może coś takiego się wydarzyć. Miałoby temu służyć na przykład otwarcie kolejnego lub już zagojonego frontu wojennego, a tych frontów jest bez liku, prawda, bo mamy i Gazę, i mamy Liban, i jest Syria w tej chwili, prawda, w której się cały czas coś dzieje, i mamy Iran, prawda, i mamy Zachodni Brzeg. Przecież to, o czym mówiliśmy na początku, czyli ta przemoc osadników, ona nie dzieje się w próżni, to znaczy ta przemoc napędza się wzajemnie z ekstremistów po obu stronach, również po stronie palestyńskiej. Ataki osadników wywołują również reakcję ze strony Palestyńczyków. To może doprowadzić do niekontrolowanego rozlewu przemocy. Cały czas trzecia intifada. Zdarzają się na przykład takie zamachy na przykład na posterunkach, prawda, jakieś ugadzenia nożem. Mhm. Na Zachodnim Brzegu wciąż jest bardzo dużo broni. W Dżenin właściwie został w większości

0: ich ciał, znaczy do parlamentu, powiedzmy, palestyńskiego, i też jest dość duży znak zapytania, czy te wybory się odbędą.
1: Ale te wybory to są epokowe.
0: No bardzo
1: przecież
0: epokowe.
1: Palestyńczycy nie wybierali od, nie wiem, dekad? Ile to trwa?
0: 15 lat
1: nie 20, wybierali nikogo.
0: 20, tak.
1: Ich przywódca, prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas jest politykiem powyżej 90. No niestety namaścił swojego syna, zdaje się, na...
0: No, Hassan Sheikh, czyli wiceprezydent...
1: Znaczy wiceprezydent jest, sprawuje jakby obowiązki.
0: Tak, natomiast wybory prezydenckie mają się odbyć do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Mówi się o marcu i również w tych wyborach jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy, dlatego że tutaj w grze jest kilka różnych scenariuszy, łącznie z tym, że bardzo popularny polityk, czyli Dahlan, może wziąć w nich udział w jakiejś konfiguracji z Hamasem, przebrandowanym na jakąś inną partię. Tutaj jeszcze po tej stronie palestyńskiej bardzo dużo się może wydarzyć, łącznie z tym, że te wybory się nie odbędą. Ja słyszałam, że jest taki pomysł, że gdyby rzeczywiście był problem ze zorganizowaniem ich w Gazie i we wschodniej Jerozolimie, mogłoby być to pretekstem, tak jak w 2021 roku, był to powód, dla którego te wybory zostały przesunięte, odwołane, one miały się wtedy odbyć i się nie odbyły. Może też okazać się, że tym razem również nie odbędą, ponieważ Fatah, czyli partia Mahmuda Abbasa, czyli tak zwanego Abu Mazena, prezydenta Palestyny, szoruje właściwie w tych sondażach, więc tutaj rzeczywiście Dahlan ma szansę całkiem nieźle ugrać, dobry wynik uzyskać, no i wtedy te struktury Fatahu mogą się znaleźć w opałach, a to jest po prostu dość silnie zakorzeniona, no w zasadzie nie bójmy się tego słowa, sieć również korupcyjna, to są ludzie, którzy są po prostu ustawieni od lat, czerpiący ogromne zyski, również z pomocy międzynarodowej, która na tereny palestyńskie płynie.
1: No, można powiedzieć, że bardzo dobrze się utrzymująca i prosperująca jest to elita władzy, jeżeli chodzi o pomoc międzynarodową. To są też informacje i fakty, które czasami umykają w tej debacie publicznej na temat Izraela i Palestyny. Ja tylko chciałem się odnieść do jednej rzeczy. Yasser Abbas, syn prezydenta autonomii palestyńskiej, właśnie Mahmuda Abbasa, został wybrany do Komitetu Centralnego Fatah.
0: Tak.
1: I chciałem przez to powiedzieć, że my opowiadamy o liczbach, cyfrach, poparciach, podziałach, polityce, wyborach. Za tym wszystkim też są ludzie, to znaczy ci wyborcy, o których walczą. Ben-Gwir ze Smotriczem opowiadają szokujące słowa, wypowiadają szokujące słowa i ogłaszają szokujące zamiary, tak? No włącznie z tym, że Ben-Gwir na przykład pokazuje więzienie dla Palestyńczyków,
0: z aligatorami,
1: gdzie miały być aligatory, które miały pilnować więźniów. No tych filmików w sferze mediów społecznościowych jest całe mnóstwo różnych, ale również i politycy autonomii palestyńskiej starają się wygrać swoich młodych, zdesperowanych, wściekłych na nich ludzi, bo to nie są ludzie, którzy mówią, my się nie zgadzamy z naszymi przywódcami. My ich nienawidzimy za kolaborację z Izraelem, za korupcję i za to, że doprowadzili autonomię palestyńską do stanu niebytu tak naprawdę.
0: Tak, oczywiście. I ja te głosy bardzo często słyszę od właśnie tak jak mówisz, młodych, przede wszystkim młodych Palestyńczyków, bo to jest właściwie...
1: Wykształconych, bardzo mądrych, z ambicjami, aspiracjami.
0: Zwłaszcza młodych kobiet. Ja znam bardzo wiele młodych palestyńskich kobiet, dla których kolejny rok, kolejne 5 lat tej sytuacji, no jest w zasadzie, no to jest podcinanie im skrzydeł, to jest właściwie uniemożliwianie w ogóle jakiegokolwiek rozwoju. Palestyńczycy bardzo często, właściwie słyszę bardzo często jedno zdanie, że to wszystko, co się dzieje wobec nich, ze strony osadników, ale również władz izraelskich, oni to nazywają słowem okupacja, tak? Mhm. Okupacja, czyli w skrócie, czyli wszyscy żołnierze, prawda, czy tak zwana policja graniczna, no wszyscy, z kim oni mają do czynienia, że im chodzi tylko o to, aby oni po prostu mieli już tego wszystkiego dość i po prostu, nie wiem,

0: uciekli, umarli, no żeby po prostu się ich stamtąd pozbyć, że to służy wyłącznie uprzykrzaniu im życia do tego stopnia, aby nie wyobrażali sobie dłużej życia na terenach palestyńskich. Ja mam nawet zresztą takiego znajomego w Ramalli, młodego chłopaka, który no właśnie teraz myśli o tym, żeby właśnie ożenić się z pewną dziewczyną z Europy, spróbować innego życia poza autonomią palestyńską, ale jeszcze kilka lat temu, kiedy go o to pytałam, on w ogóle sobie nie wyobrażał życia poza autonomią palestyńską. Dzisiaj on, kiedy musi wracać, prawda, z powrotem do Ramalli po odwiedzinach u tej swojej narzeczonej, dla niego to jest najgorsza sytuacja, ponieważ jego perspektywa, mimo że to jest nawet chłopak, który nie wiem, ma jakiś mały biznes, teoretycznie no jeszcze jakąś pracę ma, ale mimo wszystko ta sytuacja beznadziei również popycha go do tego, żeby się po prostu stamtąd wynieść.
1: I ta beznadzieja młodych ludzi jest pogłębiana nie tylko przez okupację izraelską, tak zwane latające checkpointy, czy te posterunki armii izraelskiej, niezwykle upierdliwe, a wręcz czasami chamskie wobec Palestyńczyków, ale również no, własne władze i chociażby też siły bezpieczeństwa, czy wywiad po prostu palestyński też nie jest dla tych, którzy mówią inaczej, miły. I ci młodzi ludzie widzą, że właśnie Mahmud Abbas swojego syna deleguje do Komitetu Centralnego o Fatah, a jego syn ma 64 lata i jest biznesmenem, jak możemy przeczytać.
0: On chyba większość swojego życia spędził poza terenami palestyńskimi.
1: I to dla Palestyńczyków jest kolejny etap frustracji, no bo to pokazuje, że przyszłe wybory na przykład i próba zmiany jakiejkolwiek, no może się po prostu nie nastąpić. To jest tak przynajmniej czasami to widać. Ale ty byłaś również w miejscowości Tajbe na zachodnim brzegu i teraz to jest miejscowość no, z dziada pradziada, tradycyjnie chrześcijańska, tak? Z browarem chrześcijańskim.
0: Oj, to jest
1: w ogóle fenomenalne miejsce do obejrzenia.
0: To jest
1: też
0: niesamowite miejsce. Bardzo maleńka wioska. Jedyna w całości chrześcijańska wioska na zachodnim brzegu. No, według tradycji tam ukrywał się przez parę dni nawet Jezus. Rozmawiałam z mieszkańcami miasta, mam tam takiego zaprzyjaźnionego mnicha, którego zwykle odwiedzam. No, rozmawiałam po prostu z tymi ludźmi, właśnie z dyrektorką tego browaru, o którym wspomniałeś, też o nazwie Tajbe. Produkują zresztą bardzo dobre piwo.
1: Zresztą to jest fantastyczna historia też ambicji, aspiracji i możliwości Palestyńczyków, ale to jest dygresja.
0: To jest dygresja, tak, natomiast to jest miejsce z jednej strony senne, urocze, starówka, jakieś ruiny tam z kościoła z V wieku, no takie senne palestyńskie miasteczko, ale jednak z pewną groźbą, która otacza to miasteczko. Mianowicie ja rozmawiając z dyrektorką tego browaru, ona mi pokazywała, że te otaczające wzgórza, tam po prostu pokazywała mi, gdzie właśnie został założony przyczółek izraelski, w którym
1: osadniczy,
0: tak, gdzie są osiedla. Tajbe otoczony jest chyba trzema takimi większymi osiedlami izraelskimi, żydowskimi i on, no i ci osadnicy po prostu sprawiają kłopoty na każdym kroku mieszkańcom. Tam mieszka zaledwie 1000 osób, to jest naprawdę maleńka mieścina. W różny sposób, no na przykład przyszli do lokalnego kamieniołomu, prawda, osadzili flagę izraelską, zamknęli to miejsce, no i uznali, że tutaj będzie ich przyczółek, tak? Albo przychodzą, na przykład próbują, nie wiem, ukraść zwierzęta gospodarskie. Lub właśnie opowiadali mi historię mieszkańcy taką, że osadnicy przyjechali na wielbłądach i te wielbłądy zaczęły wyjadać resztki po prostu liści na drzewach, bo tak. Rzeczywiście to, znaczy tam nie ma zbyt wiele roślinności w takich maleńkich miasteczkach, ze względu przede wszystkim na brak wody, to znaczy rzeczywiście, ponieważ ilość wody, dystrybucją wody zajmuje się Izrael, w tym sensie, że on decyduje, jaka ilość wody do danej społeczności dopłynie, to w związku z tym tej wody właściwie wszędzie dramatycznie brakuje, więc jakby tutaj dla mieszkańców, no nawet to, że przyjadą osadnicy i kręcą się przez kilka godzin po ich miasteczku, no wywołuje pewną traumę. Akurat ta Madis Khoury, czyli ta dyrektorka, opowiadała mi o historii swojej rodziny, kiedy właśnie ukradziono konia i źrebaka jej bodajże kuzynowi. Żołnierze uznali, że to nie jest prawdą, że te zwierzęta należały do tej rodziny. Osadnicy po prostu zabrali i szukaj wiatru w polu. Właściwie nic nie można w tej sprawie zrobić. I jak pojedziesz właśnie do takich ludzi i posłuchasz takich zwykłych niby historii, prawda? W jaki sposób ci osadnicy uprzykrzają to życie, to z naszej perspektywy wydaje się to po prostu absurdalne, irracjonalne.
1: Nawet naiwne, bym powiedział, bo przecież to, no jak...
0: Ale ja na przykład, ja bardzo dużo podróżuję i staram się podróżować najczęściej tak, jak podróżują Palestyńczycy. Mm-hmm. Czyli właśnie tam między tymi checkpointami, żeby wiedzieć, który otwarty, który zamknięty. I wiesz, jak ja słucham też tego, jaki oni muszą wysiłek wkładać na przykład w to, żeby przemieścić się z jednego punktu do drugiego, prawda? Ile czasami, nie wiem, zajmuje czasami podróż, która normalnie, nie wiem, godzinę między, nie wiem, Betlejem a Hebronem może zająć. Czasami to trwa nawet 10 godzin, prawda? Więc wiesz, no takie rzeczy, które wpływają na codzienne życie Palestyńczyków, które właśnie sprawiają, że oni nie widzą swojej przyszłości w tym miejscu. No tylko pytanie,
1: gdzie
0: mogą ją zobaczyć, kiedy właściwie na przykład w Europie, prawda, większość państw, łącznie z Polską, prowadzi dzisiaj politykę no dość restrykcyjną, jeżeli chodzi o migrację. Więc oni są z jednej strony skazani na tę wegetację i no przemoc. No i tak.
1: No tak, ale to ja rozumiem, polityka jest restrykcyjna, to byśmy musieli rozmawiać w ogóle o Europie, natomiast i stosunku do samej imigracji. Natomiast to są ludzie tamtej ziemi.
0: Otóż to. I mają prawo tam być. To
1: czy
0: jest
1: tajbę chrześcijańska, jak mówisz, ze swoimi i legendami, i może prawdą, i z tradycją, historią przebogatą.
0: Tak, to prawda.
1: Która miesza się ze współczesnością dynamiczną. Ten browar, to nie chodzi o to, że piwo jest dobre, tu chodzi o to, jak to dobre piwo zostało zrobione, uważone. To znaczy genialny przykład na możliwości, jakie tam można zrobić, można wykorzystać.
0: Tak, zwłaszcza opowiadała mi ta dziewczyna, ta dyrektorka, że na przykład oni próbują jakichś dziwnych smaków, jakieś połączenie rozmarynu z czekoladą, chili, jakieś dziwne smaki.
1: Ale
0: w ogóle.
1: Ale w Jerozolimie, jeżeli przejdziesz bramą damasceńską do lokalu, to możesz mieć szansę na napicie się tego piwa.
0: Absolutnie, piwo tajbe. Zresztą alkohol, jak pójdziesz na terenach palestyńskich do sklepu z alkoholem, to tak. ono jest zawsze sprzedawane przez chrześcijan, to znaczy muzułmanie jakby z tradycyjnych powodów.
1: To jest Bliski Wschód w ogóle.
0: Tak. Wiadomo, że zajmują się tym wyłącznie chrześcijanie. Piwa tajbe oczywiście można się napić spokojnie w wschodniej Jerozolimie.
1: Oczywiście nie namawiamy do alkoholu i tak dalej. To chodzi o coś innego.
0: To chodzi o pewną tradycję. To jest pierwszy, właściwie największy browar palestyński na zachodnim brzegu. Miejsce właściwie szczególne właśnie z tego choćby powodu. Ci chrześcijanie tam mają rzeczywiście dość mocno pod górkę, ale oni mają tak samo pod górkę, jak i muzułmanie na zachodnim brzegu. To znaczy, ci są szczególni, bo oni żyją w tej swojej takiej małej enklawie, prawda? Rzeczywiście takiej takiej homogenicznej pod względem religijnym. Ale te problemy dotyczą ich tak samo, jak muzułmanów na zachodnim brzegu.
1: Oczywiście nie porozmawialiśmy jeszcze o Izraelu jako o samym państwie i o społeczeństwie, bo to też jest arcyciekawa opowieść. Do tego jeszcze wrócimy w naszych spotkaniach. Natomiast tak jeszcze w skrócie, jak ty oglądasz Izrael przecież tak często i skupiasz się na tej polityce izraelskiej, masz takie wrażenie, że Izrael stara się być tym mocarstwem takim i regionalnym, i ponadregionalnym. To znaczy to, co teraz widzimy, to nie chodzi mi o usprawiedliwiania tych, czy inwazji na Liban, czy na Gazę i tak dalej. Sam motyw bycia mocarstwem przeniknął do społeczeństwa izraelskiego?
0: Absolutnie tak. Jest to ogromnym przekleństwem tego państwa, ponieważ Izraelczycy nie widzą innej możliwości niż właśnie prężenie mózgów, ubieranie, zakładanie szat w postaci mundurów, logikę wojny. Tam nie ma myślenia przyszłościowego w kierunku, nie wiem, dokonywania, nie wiem, rozstrzygnięć na pokojowych, prawda, czyli negocjacji z Palestyńczykami, co by się wiązało na przykład ze zgodą na państwo palestyńskie, prawda? Nie ma tego myślenia, w ogóle nie ma tego myślenia. Pytanie, czy te wybory coś mogą zmienić? Tak, coś mogą zmienić, ale nie zmienią one radykalnie, bo jeżeli wygra konkurent Benjamina Netanyahu, czyli Gadi Eisenkot, który notabene
1: pan
0: jest...
1: Pan generał zresztą.
0: Generał, ale...
1: Dla odmiany w polityce izraelskiej, generał.
0: Ale nie można mu odmówić jednej rzeczy. No
1: ironia
0: wiesz,
1: zamierzona.
0: Benjamin Netanyahu też ma bardzo długą, szlachetną
1: drogę komandosa
0: w Sejeret Matkal, prawda? Zresztą w...
1: Bardzo wyrafinowanej jednostce.
0: Jednostce, w której zresztą służył i zginął jego brat Joni. Więc jakby tutaj w Izraelu
1: pomnik
0: to jest...
1: Joniego zresztą jest w Ugandzie na lotnisko Entebbe, gdzie on odbijał przecież zakładników.
0: A rocznica tego wydarzenia była dosłownie miesiąc temu, 50 lat temu dokładnie. Rzeczywiście, Gadi Eisenkot jest absolutnie zaprzeczeniem Benjamina Netanyahu pod każdym względem. Może nie ma, przede wszystkim nie ma charyzmy Netanyahu, co jest jego wielką słabością, ale poza tym jest człowiekiem otoczonym ogromnym autorytetem, szacunkiem. Facet, który właściwie przeszedł całą drogę od szeregowego żołnierza do szefa sztabu izraelskiej armii, co jest sporym osiągnięciem dla tak zwanego Mizrahi, czyli tego Żyda orientalnego, prawda?
1: No, który między innymi jest Itamar Ben-Gwir.
0: Tak,
1: który jest
0: ale...
1: Żydem z Iraku.
0: Ale Gadi Eisenkot ma jeszcze jedną rzecz, której nie ma Benjamin Netanyahu, mianowicie on poniósł ofiarę krwi w postaci śmierci swojego syna, tak, który zginął w Gazie w 2023 roku. Dzisiaj to jest wykorzystywane w sposób obrzydliwy w kampanii przeciwko Eisenkotowi, ale rzeczywiście, jeżeli nawet Eisenkot wygra, nie zmieni się radykalnie nastawienie i do Palestyńczyków, i do tego, co w przyszłości mogłoby się stać z Izraelem.
1: Agnieszka Zagner, bardzo cię, bardzo, bardzo miło było widzieć na dachu świata.
0: Wzajemnie, bardzo dziękuję.
1: dziękuję
0: za zaproszenie.
1: Dziękuję. Kiedyś mieliśmy się zobaczyć na dachu świata, ale ja się rozchorowałem i w końcu się widzimy. Agnieszka Zagner, Tygodnik Polityka, dziennikarka, reporterka, właśnie zajmująca się Izraelem i Palestyną. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Za chwilę Tieras Raras, Wojciech Ganczarek. Mam nadzieję, że jest już połączony. Temat Izraela też nam się tam przewinie, co nie jest dziwne, bo Ameryka Południowa to też jest miejsce, gdzie i tego typu interesy też są widziane. Za chwilę też o prezydentach, nowych prezydentach Ameryki Łacińskiej, ale jak to jest właśnie na dachu świata i w Tieras Raras Wojtek Ganczarek proponuje pieśń. I oto ona, a za chwilę wyjaśni o czym, kto i dlaczego.

0: Wojciech Ganczarek, Tierra Serraras, Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry, Michale.
0: Wiem, co powiesz, tak, ten Bliski Wschód, który wchodzi w strefę Tierra Serraras i zabiera cenny czas i tak dalej, ale myślę, że bardzo ciekawie było, to jest po pierwsze, a po drugie, bardzo się cieszę, że cię słyszę.
1: Ja również, nawet dedykuję ci tę piosenkę, którą właśnie usłyszeliśmy.
0: Tak, proszę.
1: Dedykuję ci ją jako wielkiemu, znanemu w świecie instagramowym producentowi pomidorów, którym stałeś się ostatnie miesiące, prawda?
0: A właśnie, bo ja tam widziałem w tytule pomidory, ale nie wierzyłem, że to chodzi rzeczywiście o pomidory, bo ten język bywa
1: zdradliwy.
0: I moja nieznajomość hiszpańskiego mogłaby mnie doprowadzić do jakiejś kompromitacji wielkiej, ale rzeczywiście. Hugo de Tomate, tak? To jest to?
1: To pozwolisz, że się przetłumaczę fragmencik.
0: Koniecznie.
1: Piosenka zaczyna się bardzo głęboko, jak to dawniej zaczynały się piosenki, i mówi, że ziemia daje ci życie i daje ci czas, żeby decydować. Wybierając inteligentnie, wszyscy na świecie moglibyśmy być szczęśliwi. A jak wybierać inteligentnie? Otóż Hugo de Tomate Frio, czyli zimny sok pomidorowy. Zimny sok pomidorowy, Michale, w żyłach powinieneś mieć. Tak się zaczyna piosenka. A kończy się tak, że jeżeli chcesz być człowiekiem ważnym, takim, żeby wszyscy o tobie mówili i się zinmortalizować, czyli unieśmiertelnić, to też powinieneś pić taki sok zimny z pomidora albo używać usług botowych i trollowych pana Fernanda Serimedo, to wtedy masz szansę zostania prezydentem lub prezydentką w krajach Ameryki Łacińskiej.
0: No ale pan Fernando Serimedo ma trochę problemów prawnych teraz. Zaraz ta postać się pojawi jako producent pomidorów. No nie wiedziałem, że aż tak... Tu możemy to wprowadzić ten temat. Przepraszam, że tak się śmieję, ale to jest naprawdę przeurocze i niezwykle ciekawe, żeby być nieśmiertelnym, pijmy sok pomidorowy. Dzisiejsze wezwanie w Tierra Serraras.
1: Zimny
0: sok pomidorowy. Dobrze, słuchaj, ale dziękuję ci za promocję mojej strefy pomidorów na Instagramie, ale przejdźmy
1: do... Jest jeszcze taka piosenka, że czosnek jest dobry na wszystko. To do następnej audycji. Albo tak w jesieni może wrócimy.
0: Jesienią, zimą. Myślę, że o czosnku możemy spokojnie wtedy dużo powiedzieć. Słuchaj, dobrze, to w takim razie, żeby te pomidory nam służyły i ten potas nam dawał siłę do dyskusji, to nie gubmy tej melodii i mówmy dalej o tym, co się dzieje w polityce w krajach Ameryki Południowej, nie we wszystkich oczywiście, w tych, które mają nowych prezydentów. No i teraz pytanie jest, co tam się dzieje, bo ty jakby sprawdziłeś ich poczynania i masz pewnego rodzaju teorię, którą się proszę podziel teraz.
1: Tak, moja teoria jest taka, że w Waszyngtonie stoi taka kserokopiarka do kopiowania prezydentów. Tylko się zmienia się flagi tam na czapkach czy na flagach. Ale tak jak popatrzymy na ich poczynania, to tam jest dużo wspólnego jeśli te osoby mają ze sobą, więc przytoczę kilka takich przykładów.
0: No proszę.
1: Jeśli pozwolisz.
0: No oczywiście.
1: Na przykład pani Keiko Fujimori. Pani Keiko Fujimori, jakie ma propozycje?
0: Kim jest jeszcze tylko pani Keiko Fujimori?
1: A ta pani jest dokładnie od miesiąca. Dziś równo od miesiąca jest prezydentką Peru.
0: Tak jest. Z rodziny Fujimori, znanej rodziny właśnie peruwiańskiej, no o korzeniach japońskich zdaje się, tak?
1: Tak, która wsławiła się głównie tym, że prowadziła przymusowe sterylizacje ludności andyjskiej, kiedy rządził pan ojciec, pani Keiko. No więc pani Keiko ma takie super nowoczesne propozycje, słuchaj, że nawet by się nie spodziewał, a mianowicie wydobycie ropy naftowej w Amazonii, zwłaszcza na ziemiach nieskontaktowanych plemion rdzennych. I oczywiście... Tak jak Javier Milei również bardzo chciał od samego początku, ubiega się o to, żeby kongres peruwiański dał jej na 120 dni możliwość rządzenia przez dekrety z pominięciem tegoż kongresu. Kongresy, okazuje się, bardzo lubią głosować takie propozycje, czyli umywanie sobie rąk i niech sobie prezydentka rządzi i robi co chce. I kolejną taką propozycją, która, jak zobaczymy, zaraz się będzie powtarzać wśród innych nowych prezydentów, jest zniesienie lub silne ograniczenie tego, co jest uznawane, tutaj cytat, za istotną przeszkodę dla projektów inwestycyjnych. Tą istotną przeszkodą są regulacje ochrony środowiska, więc należy je zminimalizować i przyspieszyć ścieżkę zatwierdzania tego typu projektów.
0: I gdzie tak się dzieje jeszcze, powiedz?
1: To się dzieje w Peru. To się dzieje w Peru
0: i jeszcze gdzieś to ma miejsce? Jeszcze gdzieś to też ma takie pomysły?
1: W Argentynie, w Chile, w Boliwii i w Kolumbii też ma to miejsce jak najbardziej.
0: Dobrze, to jeszcze tylko wyjaśnimy jeden termin. Nieskontaktowane plemiona rdzenne. To rozumiem, że jest, tak się określa, te plemiona, które po prostu nie mają związków z cywilizacją, tak? Czy z współczesnym, systemem społecznym, który jest w danym kraju, tak? O to chodzi?
1: No tak, głównie w Amazonii i w mniejszym stopniu w Chaco. Są takie grupy rdzenne, które możemy się domyśleć, że najczęściej wiedzą, że my oczywiście istniejemy, natomiast nie chcą w sposób, tak decydują, żeby się z nami jednak nie kontaktować i nie mieszkać w naszych miastach i w naszym systemie, tylko na osobności sobie żyć, do czego oczywiście potrzebują terytorium. Mhm. Więc jeżeli na tym terytorium zorganizujemy odkrywkową kopalnię złota albo będziemy wydobywać ropę naftową, no to prawdopodobnie ich życie już nie będzie możliwe w taki sposób, jaki to robili do tej pory. I to oczywiście można, każdy może mieć swoje widzimisię, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być, natomiast oni mają takie widzimisię, żeby jednak się do nas nie przyłączać i żyć po swojemu.
0: No nie przyłączać się do nas nie mogą, nie chcą, natomiast rozumiem, że te czasami filmy, które pokazują jakichś tam ludzi gdzieś w Amazonii, zdaje się, były takie filmy, że oto proszę ludzie, którzy nigdy wcześniej nie byli widziani, tak? Chodzi o takie właśnie plemiona, tak?
1: Jak już zostali pokazani, to pewnie już byli widziani.
0: No już wtedy byli widziani, ale rozumiem, ale chodzi mi o to, że w trakcie kręcenia filmu już byli widziani, ale wcześniej nie byli widziani, oczywiście.
1: To jest zresztą cała afera, bo jest taka afera teraz w Paragwaju.
0: Do tego też zmierzam.
1: Że jeden z youtuberów chce jak najbardziej się udać do tych Adioreos, którzy są nieskomunikowani, no i właśnie ludzie chcą jednak mu to uniemożliwić, prawda? No jest to kwestia delikatna bardzo, bo najczęściej takie, albo bardzo często takie pierwsze spotkanie jest śmiertelne ze względu na choroby, które się przynoszą, nie? Nawet, już nie chodzi o wszystkie kolejne konsekwencje, jakie tam mogą być, ale wiemy zresztą z historii, że większa część mieszkańców Ameryki Łacińskiej zmarła po spotkaniu nie tyle z bronią przywiezioną przez Hiszpanów, co z zarazkami, jakie ze sobą przywieźli.
0: No dobrze, i teraz tak, ta ludność jest zagrożona, jej egzystencja w Peru jest zagrożona, rozumiem, pomysłami pani Fujimori.
1: Ale to jest szybki przegląd, idziemy dalej, bo proszę bardzo. Nie będzie czasu.
0: Bo czeka na nas jeszcze pan Fernando.
1: Dokładnie, bo tam jest wszystko identyczne. Potem przychodzi pan de la Espriella, czyli nowy Abelardo de la Espriella, czyli nowy prezydent Kolumbii, i on proponuje dokładnie to samo, czyli znosi rezerwaty, w szczególności odwołuje rezerwat wysokogórski Paramo Santurban, i tam już Kanadyjczycy z Alice Mining przygotowują wielkoskalowe wydobycie złota. Wprowadza stan nadzwyczajny, który daje mu, uwaga, nowość, możliwość rządzenia przez dekrety bez konsultacji z parlamentem, czyli to samo, co zrobił, jak już powiedzieliśmy, Milei, i to samo, co zrobiła Kajko. I też taka ciekawostka, zupełnie dokładnie to samo, co robi Kajko, czyli wprowadzenie wydobycia, czy rozszerzenie wydobycia ropy naftowej, z tym, że przy pomocy frackingu, czyli tego wyjątkowo brudnego sposobu wydobycia, bo to są detonacje podziemne, które robią z całych tych, jakby to powiedzieć, wód podziemnych kisiel, zmieszany z chemikaliami i z ropą i z gazem. A do tego taka ciekawostka bliskowschodnia, bo skoro miało być o Bliskim Wschodzie, to już ci zrobię taką wrzutkę.
0: No proszę, izraelska nawet,
1: dokładnie,
0: bym powiedział.
1: Dokładnie wtedy, kiedy odbywa się trzęsienie ziemi w Kolumbii, jak pewnie pamiętasz, 10 sierpnia, pierwszą odpowiedzią, jaka może być pierwsza odpowiedź prezydenta de la Espriella na sytuację trzęsienia ziemi? Co ci przychodzi do głowy?
0: Wiesz co, ty ten temat delikatnie dotknąłeś. Ja już tylko nie pamiętam, bo wiem tylko, że...
1: No więc najlepsze, co możesz zrobić dla populacji, która jest dotknięta trzęsieniem ziemi, to uznanie wzgórz Golan za część integralną zbrodniczego państwa Izrael. To ja myślę, że bardzo pomogło Kolumbijczykom w uporaniu się z trzęsieniem ziemi.
0: Państwa Izrael może jednak bez tych przydomków bym tak proponował, bo to jest
1: no,
0: też...
1: Co oni robią? No, ale słuchaj, robią. Sami powiedzieliście, posłuchałem.
0: Słuchałeś, ale nie robimy w ten sposób. To jest, wiesz, to już jest ocenne, bardzo bym powiedział ocenne. Trochę... Nie, no słuchaj, no bo możemy, wiesz, zacząć rozmawiać o Hamasie i też będziemy się ścigali. Tutaj ja bym tutaj formułował inaczej wnioski na ten temat. Natomiast co do tego, co jeszcze Kolumbia zrobiła wobec Izraela, no to zgodziła się na przeniesienie ambasady z tego, co pamiętam. Pamiętam, z Tel Awiwu do Jerozolimy, tak? Za właśnie tego nowego prezydenta.
1: Tak, i Izraelczycy wysłali grupę pomocową właśnie, tylko że już za późno wysłali, bo wysłali ją już po tym, jak ofiary, które mogły jeszcze być w gruzach, już zmarły. Ja tam nie byłem na miejscu, żeby to oglądać, prawda? Mm-hmm. Natomiast Kolumbijczycy komentują to w ten sposób, że no oni tam przyjeżdżali, robili sobie zdjęcia i robili sobie nagrania, natomiast nie za bardzo rzeczywiście pomagali. Trudno powiedzieć, no tak jak mówię, w pierwszej osobie tego nie widziałem, natomiast takie są komentarze Kolumbijczyków, którzy byli w tych sytuacjach i zresztą nagrania, które widać w internecie publikowane przez Izraelczyków, no jakoś tak zwracają uwagę, że oni oczywiście jacyś tacy czyści są strasznie w tych, tak. W tych całych gruzowiskach. Jakby nie zbrudzili się za bardzo. No i już jest oświadczenie, że oni jak najbardziej tam chętnie pozostaną w Kolumbii, żeby Kolumbię odbudowywać.
0: Słuchaj, dobrze, no to w takim razie proponuję, byśmy przeszli do doradcy politycznego pana Fernando, tak, Sarimedo, czy jak on się dokładnie nazywa, bo ma problemy, ale to jest też niezwykła postać, jeżeli chodzi o politykę współczesną Ameryki Łacińskiej.
1: Tak jest. On doradzał, był doradcą pani Keiko Fujimori, pana Casta, czyli prezydenta Chile, który również chce rządzić przez dekrety, a nawet bardziej, bo chce wprowadzać stan wyjątkowy i wprowadzić wojska na ulicę, bo tak mi przyszło do głowy, nie wiem dlaczego. Może lubi. Czy Rodrigo Paz, który również bardzo lubi wydawać dekrety, a do tego chce ułatwić drogę wydobyciu na, jak to się mówi, odkrywkowym, czyli dokładnie tak jak pani Keiko. I on również był ten Cerimedo doradcą tego Rodrigo Paza. Jeszcze tydzień temu już nie jest, bo trafił za kratki po tym, jak jego partnerka Nadia Beller dostała 3 kule od 2 sprawców, którzy, takie są oskarżenia, zostali nasłani przez samego Cerimedo, żeby Nadię Beller zlikwidować. I miało tak być, to są oczywiście, dochodzenia trwają, natomiast takie są deklaracje policji czy i samej Nadii Beller, że to zlecenie zabójstwa miało wiązać się z tym, że Nadia Beller posiada informacje dotyczące afer korupcyjnych między rządem Rodrigo Paza i Javiera Milei w Argentynie.
0: A sam Cerimedo jest jakiej narodowości, żebyśmy tak jeszcze uściślili, bo jak on doradza...
1: Sam Cerimedo jest Argentyńczykiem, natomiast jest to niewiarygodne, czy trudne może do wyobrażenia sobie, że no ten człowiek rzeczywiście był uwikłany w procesy wyborcze na całym kontynencie. Nie wspomnieliśmy jeszcze o Brazylii. On tam zresztą rozpowszechnił w 2022 roku fałszywe informacje dotyczące wyniku wyborów, które niby miały być manipulowane na korzyść Luli, co nie było prawdą. No i tym rozpowszechnieniem tych informacji doprowadził do masowych protestów i był jedną z głównych kolumn, można powiedzieć komunikacyjną kolumną tej próby zamachu na Lulę, po którym Lula oczywiście się wybronił z tego zamachu, natomiast Bolsonaro, czyli głowa całej akcji, no, siedzi w więzieniu do dziś, prawda? Więc podobnie w Chile brał udział w całej kampanii dezinformacyjnej, podczas wyborów w 2025 roku i podczas referendum konstytucyjnym w 2022. Także gdzie by nie spojrzeć w Ameryce Południowej na wybory, w których wygrywali kandydaci prawicowi, czy też jak się przyjęło mówić ultraprawicowi, no Cerimedo zazwyczaj był tam uwikłany.
0: Niesamowita postać.
1: No więc powstaje pytanie, w jakim stopniu ta tak zwana fala prawicowa w Ameryce Łacińskiej została wywołana zza klawiatury.
0: I teraz jego romans z Izraelem i kościołami ewangelikalnymi ze Stanów Zjednoczonych to jest temat, do którego będziemy wracali, bo to jest niezwykle ciekawe, jeżeli chodzi najbardziej o kościoły ewangelikalne, czyli te, które są w Stanach Zjednoczonych, te, które no, stanowią około 60-50 milionów ludzi, zazwyczaj tradycyjnie wspierających partię republikańską i stanowią zaplecze też dla Donalda Trumpa. W skrócie, on jest też w tym jakby sosie też działa, prawda?
1: I wspólnikiem jest pana Brada Pascala, którego pewnie kojarzysz, pana Brada?
0: No niekoniecznie.
1: Byłego szefa kampanii cyfrowej Donalda Trumpa.
0: Ach, rzeczywiście, no tam, tak.
1: Był taki. Mhm. Więc rzeczywiście no to tam wszystko się ciekawie miesza. Ten pan teraz, pan Cerimedo, Fernando Cerimedo, jest zatrzymany, jest w areszcie na najbliższych 180 dni w Boliwii. W Boliwii, gdzie rządzi Rodrigo Paz, oskarżany obecnie przez Nadię Beller, czyli partnerkę Cerimedo, o aferę korupcyjną związaną z handlem właśnie paliw, a tam jest, ciągle są niedobory paliwa w Boliwii, handel złotem. No i mamy sytuację, w której, no właśnie, on jest w więzieniu, teraz Rodrigo Paz jako prezydent oczywiście ma pewną moc wpływu na to, co się z nim stanie. Z tym, że pozycja Rodrigo Paza, jak pamiętamy, od samego początku jest bardzo słaba w Boliwii. On tam stale jest na skraju opuszczenia prezydenckiego fotela i obecnie właśnie po tym, jak wyszedł skandal z Fernando Cerimedo, ponownie uaktywniły się masowe protesty na ulicach w Boliwii. Pamiętamy, ostatni protest trwał prawie 2 miesiące i to był kompletny paraliż miasta i to był paraliż kraju. To był drugi taki masowy i bardzo długi protest w Boliwii w mniej niż rok od objęcia władzy przez Rodrigo Paza. Czyli nie wiem, czy Rodrigo Paz będzie w stanie wpłynąć tutaj na, albo w jakim stopniu będzie w stanie wpłynąć na to, co się będzie działo z Fernando Cerimedo, jakie zarzuty będą ustawiane i jakie badania, jakie jeszcze oskarżenia wypłyną przy procesie, który obecnie się toczy w tym kraju.
0: No ale tak, oczywiście tu są kwestia pieniędzy i narkotyków. Tu wiele jest takich spraw, które dotyczą pana
1: Cerimedo. Narkotyki też, no to podobno coś, bo podobno, mówię podobno, bo toczy się sprawa w tej kwestii, nie jest to jeszcze rozwikłane, natomiast jest oskarżenie i toczy się sprawa dotycząca Fernando Cerimedo, uwikłanego w awionetki wożące kokainę z departamentu Beni, o czym wspominaliśmy, że tak jest to jest taki departament, skąd gdzie tych lotnisk po dżungli są porozrzucane setki. No i podobno Cerimedo też sobie tam swoje awionetki z kokainą wysyłał.
0: I dobrze, i teraz Wojtku, co gramy, co będzie teraz na koniec naszego spotkania w Tierras Raras? O czym jest ta pieśń? Jeszcze powiedz.
1: No właśnie, bo widzisz, myśmy tutaj rozmawiali znowu o tej polityce, o tych prezydentach. To tak naprawdę wszystko nudne, bo zawsze o to chodzi, o to samo chodzi, czyli o przemoc,
0: władza,
1: pieniądze. Nuda to jest straszne. No. Natomiast to, co jest ważne,
0: to miłość.
1: To miłość. Miłość jest ważna. I 2 dni temu zmarł niestety taki apostoł miłości, można powiedzieć, który się nazywał Ruben Rada, i on nam tutaj, Urugwajczyk, i on nam tutaj zaśpiewa na koniec tej audycji i zaśpiewa o tym, że kiedy miłość stanie się tym, co najpilniejsze i zakończą się wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy rasizm nie będzie miał już więcej zwolenników, wtedy dopiero będę czuł się dumny z ludzkości. Ruben Rada.
0: Apostoł miłości, a mówił Wojciech Ganczarek. Podcast latynoamerykański w Tierras Raras. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Michał Żakowski. Do usłyszenia.

Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra.

0: Zabierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Radio 357.

0: Sobota, godzina 7 rano, a to oznacza, że czas na...
1: Resoraki.
0: Ale właśnie, Resoraki, czyli my...
2: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski. Zapraszamy do godziny 8. Będzie słonecznie, będzie pięknie, będzie interesująco.

0: Bo...
1: A, bo ty perkusyjnie udawałeś, tak?
2: A nie?
1: Tak, wiadomo. Born in the USA, Bruce Springsteen, nie przez przypadek, dlatego że chciałem nawiązać do historii. Formułą 1 zarządza firma amerykańska, robi taki marketing, że byłem w takim sklepie, gdzie okazało się, że są przecenione rzeczy McLarena i Alpine i no kupiłem sobie czapeczkę McLarena.
2: Albo ZUV, i... ostatnio mają dobrą serię, no.
1: No i pani, która była ekspedientką, mówi, a McLaren, a co pan lubi, czy Ferrari, czy McLaren, okazało się, prawdopodobnie miała 22, 23, 24 lata. Była tak bardzo zaznajomiona z F1. Miała bilety na przyszły rok na Monako. Była, jej oczy się rozszerzyły, jak się okazało, że ja prowadzę Resoraki z Michałem Gąsiorowskim, którego ogląda jako komentującego F1. Co się takiego zadziało, że bardzo młodzi ludzie, ale to ona to wcale nie była aż tak młoda, natomiast nie wiem, nastolatki, to w ogóle coś nieprawdopodobnego się zadziało, jeśli chodzi o F1 marketingowo, myślę, w Polsce i na całym świecie.
2: Wydaje mi się, że zrobili bardzo dużo ruchów, takich właśnie dobrych ruchów marketingowych. Często o tym mówiliśmy, ale no różne filmy, świetnie prowadzone kanały na social mediach, zwrócenie się do tego młodego widza, takie współprace tam, nie wiem, z Lego, z Hot Wheels, z Disneyem, z markami modowymi. Poza tym chyba to pokolenie odkryło coś, co było troszeczkę zapomniane. To znaczy dyscyplinę sportu, która ma swoich herosów, którzy jeżdżą po 350-370 km na godzinę i są narażeni na poważne wypadki i są młodzi, przystojni i usmarowani czasami smarami albo pachnący benzyną i szampanem. I to wszystko się zaczęło kleić i się stali ogólnoświatowymi bohaterami.
1: A jeszcze ja nawiążę do tej mody, bo rzeczywiście tutaj no akurat była przecena, natomiast te rzeczy formułowe nie są najtańsze, natomiast ta cała historia vintage kurtki, jakieś, nie wiem, wyobrażam sobie, jakieś czapeczki, koszulki, cała ta merch, no mówiąc prosto merch, no świat kocha merch koncertowy, to wiem, bo sam kocham, merch związany z, nie wiem, sztuką, merch związany z każdym rodzajem sportu, no mniej w tej chwili jest inwazyjna koszykówka, chociaż z tego co wiem, wszyscy noszą koszulki New York Knicks, to teraz, kiedyś Bulls.
2: No nie wiem, Donald Trump chyba nie nosi koszulki New York Knicks.
1: Tak, tak, Donald Trump nie. Natomiast rzeczywiście coś pięknego dzieje się w F1, mnie nie przestaje to zaskakiwać i no jesteś na wznoszącej, panie Michale, komentując F1. Co nowego w
2: fala,
1: F1?
2: Fala, przypłynęła piękna fala, udało się ją złapać w jakimś sensie, publiczność rośnie, coraz więcej kobiet, dziewczyn ogląda Formułę 1 i to widać, i słychać, i coraz więcej młodych widzów właśnie przez to wszystko, co się dzieje dookoła, co Amerykanie potrafili z tego zrobić, wycisnąć, zrobić większy show niż był. I kiedyś Formuła 1 była taka zamknięta trochę
1: do mechaników,
2: takich,
1: no bądźmy szczerzy.
2: No nie chcę powiedzieć tutaj nerdów, żeby nikogo nie obrazić.
1: Nie, no ale do absolwentów wydziału konstrukcji
2: no,
1: maszyn
2: przesad,
1: samochodowych w Politechnik.
2: No nie, nie, nie.
1: Nie?
2: No nie,
1: nie,
2: nie,
1: tak?
2: No nie, no Formuła 1 zawsze, wiesz, była
1: pieniądze
2: rozpoznawalna i miała dużo pieniędzy i myślę, że cieszyła się taką sławą na całym świecie. Natomiast teraz rzeczywiście zrobiła kilka kroków do przodu. To może skoro o formułce...
1: No tak, zachęciłem cię, tak.
2: Trzy króciusieńkie wiadomości. Po pierwsze, bardzo dużo fajnego się dzieje, bo drugi kolejny wyścig wygrał człowiek, którego koszulkę kupiłeś, czyli człowiek z McLarena, czapeczkę, przepraszam, czyli tak. Lando Norris. I się robi coraz ciekawiej, bo teraz już nie wiadomo, czy to wygra Mercedes, Ferrari, McLaren. Max Verstappen się rozbił w Holandii, więc się słabo pożegnał z torem Zandvoort, który organizował F1 przez 6 ostatnich lat, jeden z wyścigów. To jest raz. Dwa, będzie niesamowita akcja z Maxem Verstappenem. Będzie się ścigał z setką amatorów na gokartach. I on oczywiście będzie startował z ostatniego miejsca. No nie muszę dodawać, bo jakby startował z pierwszego, to by nie miał żadnego sensu. Robią z tego giga wydarzenie na Silverstone 16 września. Będzie budowanie napięcia. Bierze w tym udział też jeden polski twórca internetowy. Max będzie miał komunikację radiową, żeby było słychać, co on robi, co komentuje, co mówi.
1: Ale
2: do
1: on
2: innych
1: przeklina przecież.
2: Być może będzie przeklinać. Transmisja w ESPN i na chyba Disney Plus. W związku z tym naprawdę szykuje się mega wydarzenie. Fajna akcja.
1: Tak, super fajna akcja. Bardziej boję się tych przekleństw, ale z drugiej strony może to jest... Ja cały czas szukam tego źródła popularności poza takimi zdolnościami marketingowymi i być może tym źródłem jest właśnie właśnie, że tam czasami brzydkie słowo poleci. Te chłopaki piękne, młode są też niepokorne. Zresztą no, kierowcą Formuły 1 trzeba być, mieć bardzo zdecydowany charakter, żeby w te zakręty wchodzić ostro.
2: Są młodsi i młodsi. Dwa punkty zdobył w Holandii Fernando Alonso, który skończył 45 lat. W ciągu ostatnich 50 lat lista kierowców Formuły 1, którzy mają 45 lat plus i zdobyli punkty w Formule 1, to jest Fernando Alonso.
1: O, rzeczywiście. Wiesz co, jak powiedziałeś Fernando Alonso, to ja od razu pomyślałem, nie mamy tutaj dzisiaj w playliście, ale o ostatniej płycie The Rolling Stones, kiedy są młodzi, którzy zdobywają popularność, no i są starzy, którzy przychodzą z płytą i nagle mówią szachmat. I właśnie do takich zespołów należy The Rolling Stones i Fernando Alonso w Formule 1.
2: I ostatnia króciusieńka w takim razie informacja jest taka, że kolejny wyścig na Monzy we Włoszech, świątynia Ferrari, wiadomo, przygotowują specjalne malowanie Ferrari, gdzie będzie więcej, inny odcień czerwonego i więcej czarnego i złote felgi, i to z okazji 30-lecia zwycięstwa Michaela Schumachera na Monzy, czyli w 96 roku. On wtedy przyszedł do Ferrari, wygrał wcześniej dwa wyścigi, ale fani Ferrari go nie lubili. Lubili wcześniej, nie wiem, Gilles Villeneuve'a, no to kochali, później Jeana Alesiego, a Michaela Schumachera nie lubili. A jak wygrał na Monzy, to go troszkę bardziej polubili. I tak już zostało, jak potem zdobywał dla nich tytuły, no to wiadomo.
1: Troszkę się zmieniło. A co państwo sądzą o F1? Przyjmujemy też odpowiedzi. Nie znam się, ale lubię oglądać, jak się ścigają. Klimek albo Gąs, małpa radio357.pl.

0: God Help Me Now, a zaczęliśmy audycję od Born in USA.
1: Mm-hmm. Born in the USA, Bruce tak. Springsteen.
0: No to tutaj troszeczkę jest na odwrót. Mm-hmm. I nie Born in the USA, bo Polestar nie pochodzi z USA i jeszcze do tego wykopali z USA, bo chodzi o jedną z marek motoryzacyjnych Polestara, który należy do Volvo i jest taką linią...
1: Który należy do Geely, żeby była jasna.
0: Tak jest, czyli mm-hmm. do chińskiego koncernu. I zostali właśnie wykopani ze Stanów.
1: Ależ to jest historia. Ja nie wiem, czy mają pecha, czy nie mają głowy, czy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych od paru lat, jest postawione na głowie, bo nawet ostatnio rozmawiałem ze swoją amerykańską rodziną i oni sami nie wiedzą, jak pewne rzeczy komentować. No ale do rzeczy. Polestar, firma należy do Volvo, Volvo należy do Geely i Polestar wychodzi ze Stanów Zjednoczonych w 2027 roku, dlatego, że ma oprogramowanie, którego to oprogramowania Amerykanie nie dopuszczają u siebie. Departament Handlu powiedział, że tego nie będzie, tam były prośby o wyjaśnienie, o jakieś tłumaczenie. Nie i już. Ale do tego nie i już dochodzi jedna przedziwna historia. To znaczy Volvo może, a Polestar nie. To jest ta sama firma. W gruncie rzeczy te same samochody, tylko Polestary są wyłącznie elektryczne, a Volvo są no i elektryczne, i spalinowe, i hybrydowe, i PHEV. I jedni mogą, drudzy nie. Polestar się zamierza poddać. Jakieś tam mają pytania do Departamentu Handlu, natomiast no, wszystko wskazuje na to, że nie będą walczyć.
0: Nie, no mają się wycofać. Przeciwna sytuacja, no bo dwie marki tego samego koncernu, korzystające z tych samych podzespołów, udzielali wszelkich informacji, współpracowali i na końcu jednym powiedzieli tak, a drugim powiedzieli nie. No i weź coś z tym. Zrób, nic nie zrobią, się wycofają i się skupią na Europie.
1: Ale to jest niesamowite. Ja sobie wyobrażam, oczywiście ponosi mnie wyobraźnia w tym momencie, że ty i ja idziemy sobie do klubu. No i dzień dobry, ładnie jesteśmy ubrani. Dzień dobry, panie ochroniarzu, a pan ochroniarz mówi, pan wchodzi, pan nie. Ale my jesteśmy z Radia 357. Tak, pan wchodzi, pan nie. I ja mówię, ale on jest też z Radia 357. I wtedy ochroniarz mówi, nie, żaden nie wchodzi. Bo Polestar postanowił się odwołać i zapytać, dlaczego Volvo zostało dopuszczone, a oni nie. Ja bym nie wykluczał takiej sytuacji, że Departament Handlu Stanów Zjednoczonych odpowiada, a wiecie co, w sumie macie rację, to Volvo też wyrzucamy, skoro ma to samo oprogramowanie. Wiesz, na tej zasadzie, proszę pani, on też ściągał i wszyscy wylatują z klasy.
0: Wiesz, że w zeszłym roku Polestar sprzedał samochodów w Stanach Zjednoczonych, w całych Stanach?
1: Nie wiem, 500 sztuk.
0: 4200. No nie, także no nie, jest tak. Się o co zabijać. Chociaż mają fabrykę to... w Karolinie Południowej, więc...
1: No, widzisz, i tutaj się robi grubo, tylko że pytanie, dlaczego w takim razie zadają to pytanie? No skoro już się godzą i no tak, informują o tym, że wychodzą ze Stanów Zjednoczonych, to dlaczego swoją siostrzaną markę, tak naprawdę pierwowzór, czyli Volvo, zamierzają wkopać tym pytaniem? Ja bym uważał z amerykańskimi urzędnikami, bo oni podejmują decyzje, tak jak mówię, od lat i pewnie się z tym zgodzi. Dość kontrowersyjne, no po prostu mówiąc wprost, dość chore.
0: Lepiej nie drążyć, panie kolego.
1: Dokładnie.
2: Lepiej tam zostajeś, dobra, to my się wycofujemy. Ważne, że Volvo zostało, bo Amerykanie tam dosyć dobrze
1: lubią Volvo.
2: Volvo.
1: Kochają,
2: tak, zwłaszcza... więc tam się dobrze sprzedaje, więc to my się usuniemy w cień, a wy tam sobie walczcie z tymi Chinami.

0: Powiedzieliśmy parę słów o Why Can't Be We Be Friends od War, to tytuł utworu. Powiedzieliśmy kilka słów o chińskiej motoryzacji, będziemy kontynuować, bo jak się okazuje, chińskie firmy z klientami niekoniecznie mogą być przyjaciółmi. A już mówię dlaczego. Zaczyna mi to przypominać historię taką fast fashion, czyli firm, które produkują masę różnego rodzaju spodni, koszul, wszystkiego tak naprawdę. Mm. I wchodzisz do sklepu, nie wiesz za bardzo co wybrać. No i jesteś w kropce. Tak właśnie wygląda chiński rynek motoryzacyjny, ale w Chinach. I nie zazdroszczę chińskim dziennikarzom motoryzacyjnym, naprawdę im nie zazdroszczę, dlatego, jak się okazuje...
1: A poczekaj, to zadajmy pytanie słuchaczom teraz, tak, na bieżąco. Proszę spróbować sobie wyobrazić i powiedzieć w myślach, ile różnych modeli samochodów Chińczycy zaprezentowali w ciągu pierwszych...
0: Pięciu miesięcy
1: tego roku.
0: Pięć miesięcy...
1: Nie, no proszę strzelać tam. 50, 100, 150, kto komu tam?
0: Może ktoś powie 2000. No. Ale odpowiemy na to pytanie?
1: No teraz.
0: Teraz odpowiadamy. 542 nowe modele samochodów, 3,6 auta dziennie. I teraz siedzi sobie taki gryzi piórek, czyli dziennikarz motoryzacyjny i musi się tego nauczyć, że on się nazywa tak i tak, ma takie i takie cechy, taką i taką baterię albo silnik spalinowy. To jest coś nieprawdopodobnego. Ale co się okazuje i dlaczego powiedziałem o tym fast fashion, o tych firmach, które wszyscy znamy? Dlatego, że okazuje się, że Chińczycy w swojej masie, oczywiście to jest ogromny naród, drugi na świecie, rzucają się na te samochody i ich przywiązanie do nich, do tych nowości trwa bardzo, bardzo, bardzo krótko. 2-3 miesiące i już tracą zainteresowanie. Już przenoszą uwagę na zupełnie inne samochody, inne premiery i bardzo trudno jest chińskim marką, firmą, koncernom utrzymać w ogóle zainteresowanie swoimi wyrobami, które po prostu się zaczynają nudzić. Mam wrażenie, że może być tak jak z fast fashion, czyli 4 kolekcje rocznie i samochody obliczone w swoim działaniu na nie wiem, nie 5 lat, tylko w ogóle pół roku.
1: I nawet BYD zwróciło na to uwagę, że chyba nie tędy droga i chyba tego jest za dużo i sami podcinają sobie skrzydła i gałęzie, na których siedzą. No i też oczywiście skupiają się na eksporcie i tego eksportu jest całkiem dużo, bo tak, BYD eksportuje już około 40% swojej produkcji. Podobny wynik osiąga Chery, a SAIC Motor około 24%. No bo się nie mieszczą już tam na swoim rynku, to muszą oczywiście szukać gdzie indziej, ale sytuacja jest ciekawa. Ciekawa jest też historia samochodu, o którym opowiadaliśmy już, nie wiem kiedy to było, z pół roku temu, z rok temu.
0: Mhm. A czy opowiadaliśmy o nim z niejakim podziwem? Chyba tak.
1: Tak, że taka firma, która produkuje odkurzacze Dreamy, chce wyprodukować samochód Dreamy Auto, które będzie przyspieszać do setki w 0,9 sekundy. Nawet pokazali koncept. Najpierw to była Cosmera Nebula 1. W ogóle jaka nazwa? Nazwa fajna, mi się podoba. A później Nebula Next Jet Edition. I tam miałyby dopalanie rakietowe miało być 0,9 sekundy do setki. Mówiliśmy o tym, że ograniczeniem są opony, które nie wytrzymują przeciążeń, tak generalnie przy tego typu przyspieszeniach, ale oni twierdzili, że to zrobią, że są ekstra i w ogóle też zrobią SUV-a, który będzie rywalizować z Rolls-Royce'em Cullinanem. No więc jak sobie można wyobrazić, mówimy o tym dlatego, że nic z tego nie wyszło, bo gdyby wyszło, to by we wszystkich programach informacyjnych na świecie trąbili. Nic z tego nie wyszło, zwolnili prawie wszystkich, a zatrudniali około 1000 osób. Okazało się, że te prototypy pokazane w ogóle gdzieś tam na jakichś prezentacjach, to były takie modele tylko zamówione i generalnie zrobili sobie akcję marketingową. To i owszem, a

0: nic poza tym. Nie wiem, czy teraz kupi odkurzacz Dreamy, czy nie. Na razie się nie zanosi.
1: A dopuszczasz taką możliwość, że jak powiedzieliśmy dwa razy, no bo pół roku temu i teraz w programach motoryzacyjnych tę firmę Dreamy, to teraz jakoś tak się stanie, że w głowach państwa, a części z państwa zostanie ta nazwa i podczas następnej wizyty w sklepie i potrzeby zakupu odkurzacza to się jakoś uruchomi. No jest taka możliwość. Nie chcieliśmy tego, to się stało niechcący. Chcieliśmy powiedzieć o aucie, które jak się okazało nie powstanie, bo to za szybko.
0: Nikt to może zmieńmy, żeby nie reklamować.
1: Tak,
0: to są odkurzacze Pimi i Timi. Dwa bliźniaki.
1: Gdyby państwo mieli oczywiście pomysł na nazwę takiego odkurzacza albo samochodu, albo po co komu 0,9 sekundy do setki, to w tych sprawach, o których rozmawiamy, poprosimy o maile.
0: Co ciekawe, myślałem, że Pimi i Timi nie ma w Polsce. Okazuje się, że jest, więc no proszę, ciekawie się robi.
1: A powiedz mi, nauczyłbyś się 3,6 auta dziennie nazw i charakterystyk?
0: Ja już się nauczyłem.
1: Okej.

0: Nie ma co ukrywać, państwo o tym wiedzą, my o tym wiemy, że na wschodzie mamy teraz dwa państwa, no, które delikatnie mówiąc nie są nam przyjazne, a my tym państwom. No właśnie nie jedno, tylko dwa, czyli Rosja to oczywistość i Białoruś to druga oczywistość. I właśnie na Białorusi zaczyna się elektromobilność.
1: Słuchaj, można się oczywiście troszeczkę nabijać, ale oni zrobili, a my ciągle nie. Gdzie jest Izera? Gdzie jest Izera? Pytam wszystkich.
0: No wiesz, ale jak jest wąsarz, co trzyma za mordę cały naród, to łatwiej zrobić.
1: A tam zrobili samochód elektryczny Belgii EX50, czyli pierwszy białoruski samochód elektryczny już rozpoczął testy. I to w takich warunkach rzeczywistej eksploatacji. Prototypy pokonały łącznie 7,5 tysiąca kilometrów, a jeden z egzemplarzy trafił do Instytutu Inżynierii Mechanicznej Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Podobno w trakcie tych testów było bez żadnych problemów. Podobno, bo jak wiadomo, informacje mogą być delikatnie przekręcone. W każdym razie bazuje na spalinowym modelu Belgii X50, będącym białoruską wersją chińskiego Geely Coolray'a. Mhm. I na bazie tego, tam jest spalinowy, a tu zrobili samochód elektryczny. 163 konie mocy, akumulator o pojemności 65 kWh. Producent deklaruje zasięg do 400 km na jednym ładowaniu.
0: Czyli wszystko się zgadza. Moje pytanie jest pierwsze.
1: A nie, jeszcze jedna rzecz. Ważna? Mhm. Ważna. Dlatego, że według przedstawicieli programu około 70% kosztów auta przypada już na komponenty pochodzące z Białorusi. Mhm.
0: Zastanawia mnie jedna rzecz. No, Białoruś raczej nie ma jakichś unijnych norm, które nakazują auta elektryczne, więc to jest takie być może wybieganie w przeszłość. Druga rzecz to Białorusini mają coś takiego, że nie chcą tego zgniłego zachodu, a trochę chcą, bo nawet to auto pisze się w taki sam sposób, taki bardzo amerykański można powiedzieć, czyli to jest Bell od Belarus i G od GEE. To się tak pisze bardzo młodzieżowo, że tak powiem, i bardzo w amerykański sposób. Więc to mnie zaskakuje. A jeszcze trzecia rzecz, no to zaryzykowałbym, że to jest po prostu białoruskie Volvo, no bo skoro Geely jest podstawą, a Geely to właściciel Volvo i też Polestara, o którym wspominaliśmy, no to tutaj też dodaje rzeczy dla białoruskich samochodów elektrycznych. Ale dopuszczam też taką możliwość, że po prostu przemawia przeze mnie zazdrość, o której wspominałeś na początku. Czyli oni mają, a my nie mamy. O, i taka to historia.
1: Przypomniało mi się teraz, próbuję gdzieś sprawdzić, ale jakoś mi się nie udaje bardzo szybko. Czy to nie na Białorusi zaprezentowali jakiś ciągnik, traktor, co to miało jechać 200 na godzinę? Pamiętasz?
0: No, tak.
1: To tam było, chyba,
0: tak,
1: nie?
0: No tak. Ale on wyglądał żenująco. Natomiast jest jeden pojazd z Białorusi, który budzi mój ogromny podziw od lat i to jest rzecz wielka, a wielka dosłownie, dlatego że Białorusini produkują największą wywrotkę świata. To jest taka wywrotka, no pewnie mógłbym teraz państwu parametry mówić tego auta, gdzie pewnie opony tego samochodu to jest, nie wiem, 4 piętra wysokości. One służą do kopalni odkrywkowych na Dalekim Wschodzie i te samochody są produkowane w Białorusi.
1: Belgii EX50. Czekamy na dalsze informacje w tej sprawie z wielkim zaciekawieniem.

0: Resuraki.
1: To może to jest dobry moment, Klimciu, żeby powiedzieć, jakie tam się nowe, ciekawe samochody pojawiły na rynku, a kilka jest fantastycznych. Od jakiego chciałbyś zacząć? Czy ja mam zacząć?
2: A ja właściwie, jeżeli mogę, bo śmiało. Tak wybrałem sobie, wylosowało mi się, dobrze mi się wylosowało. Lotus wszedł na polski rynek, można sobie kupić Emirę, to jest coupé, oczywiście. I fantastycznie wygląda, no chyba jak każdy Lotus, kosztuje od 496 tysięcy złotych i myślę, że będzie pięknie konkurować z Porsche. Dla mnie tego typu konkurencja jest zawsze wartościowa. Być może będą tacy, którzy uznają, że wolą trochę więcej oryginalności. Trochę tak jak, wiesz, wybiera się Lexusy zamiast na przykład BMW, Audi, Mercedesa. No i jeżeli Lexus troszkę tutaj namiesza, to będzie lepiej. Oczywiście właścicielem jest marka z Chin.
1: Dwulitrowa turbodoładowana czterocylindrowa wersja 406 albo 421 koni i V6 3,5 litra z mechanicznym doładowaniem, też 406 koni. Wersja 420 Sport rozpędza się do setki w 3,9 sekundy, jedzie 300 na godzinę. Wygląda super, no ale kosztuje też sporo, bo ta Sport 420 630 tysięcy złotych. No to mało nie jest.
2: A propos sporo, czy dałbyś 360 tysięcy w górę za chiński samochód? No to jest ta granica psychologiczna, ale samochód nazywa się Denza Bao 5. Kocham ich nazwy. Bao. Kocham ich nazwy. Mm. 544 konie mechaniczne. Wygląd? No grubo. Wygląda jak taki wygląda samochód sprzed, no nie wiem, powiedzmy, jednocześnie nowoczesny, jednocześnie odwołujący się do przeszłości, której nie ma, no bo to jest nowa marka. To jest po prostu terenówka, taki SUV, ale taki premium rzeczywiście. Plug-in oczywiście, 835 kilometrów zasięgu. Potęga, no taki chyba konkurent Land Cruisera, tak? Dobrze mówię.
1: Właśnie podgryza i Land Cruisera, i nawet cenowo też podgryza Defendera. Mm-hmm. I takie ma plany. No,
2: czyli to się
1: Defendera.
2: Okazuje, że to jest tanio za te 360 tysięcy. Tak, no tak, tak. No, bo to jest tanio za 360, za taką furę.
1: No bo to jest na ramię w ogóle, wiesz, to jest taka pełnowartościowa terenowa.
2: Uwielbiam nazwę. Bao. Bao to taka bułka Bao wietnamska, która służy do tego, żeby ją jeść. No ale dobra, Denza. Co to dalej?
1: Ja o dwóch Mercedesach w takim razie, bo po pierwsze jest nowa elektryczna klasa C i ma być odpowiedzią na BMW i3, jak to zwykle bywa w tej rywalizacji. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? Pierwszą wersją klasy C jest C400 Formatic z dwoma silnikami elektrycznymi i napędem na cztery koła, 489 koni, 4 sekundy do setki, 210 prędkości maksymalnej, akumulator 94 kWh, przyjmuje 330 kW, czyli w 10 minut 325 km zasięgu. To są już naprawdę bardzo dobre wyniki. W kabinie może znaleźć się ten hyperscreen, czyli 40 cali, taki wielki ekran łączący trzy wyświetlacze. Właściwie to jest taka tafla łącząca trzy wyświetlacze. Wszystkie nowoczesne systemy. I teraz będzie mieć między innymi C-klasa. I to jest niesamowite, że coraz częściej te systemy dostępne w dużo bardziej, wydawałoby się, luksusowych samochodach schodzą do tych niższych, czyli będzie mieć zawieszenie Airmatic, znane z klasy S. Będzie mieć skrętną tylną oś oraz, uwaga, i to jest w ogóle sztos. I chciałem, żeby wszyscy zwrócili na to uwagę i pomyśleli sobie, dokąd zmierza motoryzacja. Mianowicie, będzie mieć system zapamiętujący nierówności drogi i ten system działa w chmurze. Więc wszystkie Mercedesy, które są w tej chmurze, dostaną informację o tym, że w tym miejscu na mapie zaznaczonej przez GPS jest dziura i każdy z Mercedes, który jest w tej chmurze i będzie przejeżdżać przez tą dziurę, przygotuje wcześniej zawieszenie na to, że tam jest jakaś nierówność.
2: Za grubo, sorry.
1: Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne.
2: Przepraszam, że mówię takie, ale emocje mnie ponoszą. Słyszę takie rzeczy, no to mnie to z jednej strony budzi podziw, a z drugiej strony rozwala, jak bardzo są rzeczy adaptowane do motoryzacji, które no rzeczywiście nie wpadały mi do głowy, żeby jeden Mercedes wyczuwał coś i informował wszystkie Mercedesy, bo dlaczego by nie?
1: Otóż to. I tak się teraz będzie działo. I pamiętam, że na przykład w Ferrari Italii, jak był launch control, to zapamiętywał miejsce startu i przy kolejnym starcie launch control w tym samym miejscu optymalizował jeszcze bardziej, co to można zrobić lepiej, żeby ta Italia lepiej wystartowała. Ale to był ten sam samochód, a nie, że wszystkie Italie. Tam nie Porsche GT3 z tym zawieszeniem pneumatycznym podnoszonym też automatycznie zapamiętuje miejsce, w którym podnosiłeś i następnym razem może ci tak samo podnieść, żebyś już nie musiał o tym pamiętać. Ale nie, że wszystkie, a tu wszystkie.
2: To Michał, to w takim razie będzie tak, że jak pojedziemy jednym tym Mercedesem na Jagiellońską i na przykład będziemy sobie Jagiellońską jechać, mówię, bo to taka szeroka ulica w Warszawie, i tam będzie jakaś dziura albo nierówność, to później, jak za 2 lata pojedziemy Mercedesem, to on po prostu powie, chłopaki, w ogóle na luzie pokonuję Jagiellońską, mam to. I tego oczekuję. Na koniec... jeszcze coś chciałeś dodać?
1: Tak, bo chciałem jeszcze króciutko, bo jeszcze drugiego Mercedesa. Była ostatnia prezentacja.
2: EQS-a.
1: Tak jest, EQS-a, który... po pierwsze, bazowy EQS 450 Plus ma teraz 408 koni mechanicznych i zasięg do 926 km, czyli o 122 km więcej.
2: To jest duży.
1: Niż poprzednik przed faceliftem, bo to jest facelift tak naprawdę. I do tego jest to 7 tysięcy złotych tańsze, a te wyższe wersje są jeszcze tańsze. Ciekawy zabieg, no ale się zorientowali, że jakoś być może tam z cenami wcześniej przesadzili. Teraz tak, też ma ten system działający w chmurze, bo to nie tylko C-klasy, tylko wszystkie Mercedesy, które są w tej chmurze. Sporo zmieniło się w środku, ale chciałem powiedzieć, co dostajemy w standardzie, w EQS-ie. Wykończenie wnętrza drewnem lipowym, oświetlenie ambiente, 19-calowe felgi, nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością, elektryczna regulacja przednich i tylnych foteli, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, indukcyjna ładowarka z przodu i z tyłu, podgrzewane fotele z przodu i z tyłu, uwaga, z podgrzewanymi pasami bezpieczeństwa.
2: Nie wierzę.
1: Naprawdę.
2: Nie, powiedz to jeszcze raz, naprawdę.
1: Tak, wentylowany schowek, pompę ciepła, inteligentny asystent MBUX, adaptacyjny tempomat z funkcją jazdy w korku, kamerę cofania, komfortowe domykanie drzwi, czy bezkluczykowy dostęp do auta, to jest jasna sprawa. A do tego jeszcze, tam są takie liście laurowe wyszyte w środku, wiesz, z tego z emblematu starego Mercedesa. I o ile z zewnątrz zmieniło się niewiele, o tyle w środku ten EQS dużo bardziej przypomina już S-klasę niż tamten poprzedni EQS wcześniej.
2: Pozwolę sobie oczywiście na... Albo może nie, bo miało być coś o liściach laurowych. Zostawmy to. Lamborghini ściga się samo ze sobą, czyli tworzy auta, które pokonują ich auta. Na koniec tylko. Revuelto to jest fantastyczny model, natomiast stworzono Revuelto ESV, czyli super veloce, 2,4 sekundy do setki. Najszybsze Lamborghini ever na Hockenheim. I to jest samochód, który jest jednak niżej od Fenomeno, ale tak naprawdę pokazuje to, co Lamborghini może pokazywać. Oni mogą produkować samochody, które nie muszą spełniać norm, bo są częścią wielkiego koncernu i tam inne samochody jakoś to wyrównują. Zatem oczywiście, że auto będzie drogie, no ale nie aż tak, żeby tego nie można było robić. Fenomeno to 29 sztuk tylko, więc pewnie... nie zobaczymy tych samochodów tak często. Natomiast Revuelto SV to już 1963 sztuki, więc liczę na to, że mogą się pojawić i w Polsce.
1: Nie, to ja czekam na jakieś bardziej limitowane serie.

0: Fontaines DC, Marianne, smyczki, no i tak się nastrojowo zrobiło. Masz jakiś nastrojowy samochód?
1: Mam nastrojowy samochód. Skoro powiedziałeś o Lamborghini Revuelto, pomyślałem sobie, a wezmę coś z tego samego koncernu i żeby to też był mocny samochód. Chociaż nie jest tak mocny, to jednak najmocniejszy w swojej historii, a chodzi o Skodę Fabię 130, zrobionej z okazji 130-lecia Skody. Nie ma 130 koni, tylko 177.
0: Ale to jest ta 130 Edition.
1: 130
0: Ale
1: Edition.
0: To jest fura fantastyczna.
1: No właśnie, tak ją zapowiedziałeś kiedyś.
0: Tak.
1: I strasznie już nie mogłem się doczekać, kiedy się nią przejadę. Mm-hmm. I chyba moja poprzeczka oczekiwań była zawieszona nieco zbyt wysoko.
0: Okej, okay, czyli tak, jakbym powiedział w knajpce, że na przykład, ojej, ta pizza jest taka rewelacyjna, ty wchodzisz, jesz, no taka 7 na 10 albo 5 na 10.
1: Nie, no ale dobra, o co chodzi? Rzeczywiście 177 koni z silnika 1.5 TSI, więc ma o 27 koni więcej. 250 Nm momentu obrotowego, 7,4 sekundy do setki, 228 prędkości maksymalnej. Nie sprawdziłem tej maksymalnej, ale wierzę im na słowo. I prowadzi się fajnie. Jest dynamiczna i naprawdę brzmi jak hot hatch. Ale nie tak, że jakby mnie wyrwało z kapci. O, to chciałem powiedzieć. Ani stylistycznie, bo ma takie emblematy związane ze 130-leciem Skody. Oczywiście, że tak. Ma też kilka takich drobiazgów stylistycznych. Zawieszenie jest obniżone o 15 mm. Jest trochę sztywniejsze, ma 18-calowe koła. Prowadzi się pewnie, jest dosyć neutralne i przyjemne w zakrętach. Wszystko to się zgadza. Nie jest to też taka super twarda zabawka. Jest dosyć przyjemna. Jest z tych emblematów 130 Sport. Czarne ma dodatki, spoiler, dyfuzor, czerwone zaciski, 18-calowe felgi, oznaczenie 130. To się wszystko zgadza. Ma też sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, kierownicę obszytą perforowaną skórą, karbonowe dekoracje i 10-calowe cyfrowe zegary. Ale jak ty ją zapowiadałeś, to myślałem, że właśnie wyrwie mnie z kapci, a mnie nie wyrwała. Ale na przykład wsiadł do niej mój kolega, który bardzo interesuje się motoryzacją i z kolei nie mógł uwierzyć, że tak teraz wygląda Skoda Fabia i że tak się zmieniła i że ten środek tak wygląda. No więc być może po prostu zbyt wysoko zawiesiłem sobie tę poprzeczkę. Cena od 128 tysięcy złotych, no ale to jest samochód, którym naprawdę w takich krętych drogach można pojechać dynamicznie i mieć z tego sporo frajdy.
0: A ja wiem, dlaczego mogła być taka sytuacja, że ja tak się zachwyciłem. Dlatego, że mogłem przejąć pewne zachwyty. Otóż mój siostrzeniec zrobił prawo jazdy, no wiesz, 18-latek i to był pierwszy samochód, który pojechaliśmy się karnąć. No jak to, wiesz.
1: Wiadomo.
0: I on miał już prawo jazdy. Ja mówię, wiesz, wiesz, wiadomo, jak robił prawo jazdy, no to na takim zwykłym samochodzie i postanowiliśmy się karnąć. No i dostał też 177 koni i jak ja zobaczyłem jego reakcję, to taką jak swoja reakcja na Porsche jakieś 911 i to GT3. Więc być może te jego zachwyty, no tak, piał z zachwytu nad charakterystyką tego auta. Powiedział, że w ogóle Skoda najlepszy samochód świata, tego dla niego, on już to chce kupić i w ogóle składa i w ogóle no, coś niesamowitego. Ta energia jego była niesamowita. Ona mi się udzieliła i być może następnego dnia przekazałem ją tobie, a ty powiedziałeś, ty no Klimciu, bez przesady z tymi zachwytami. Tak mogło być. Ja z kolei postanowiłem zrobić eksperyment. Zostawiamy już Fabię, a to jest eksperyment z samochodem Tiggo 7 PHEV. Cherry Tiggo 7 PHEV, czyli hybryda ładowana z gniazdka. Pomyślałem sobie zaraz. Większość dróg, większość czasu spędzanego w mieście podczas jazdy, no to jest z prędkością 50-70 km na godzinę. Samochód jest hybrydą ładowaną z gniazdka, więc postanowiłem to robić. I wyobraź sobie, że samochodem z normalnym silnikiem spalinowym, dość dobrym, ale też bez przesady, jak to chińskie auto. Wszystko się zgadza, nic nie zachwyca specjalnie. Cały tydzień jeździłem nie na silniku spalinowym, tylko normalnie.
1: Ale nie włączył
0: na legalu.
1: Się?
0: Nie włączył się.
1: No bo się zepsuł? Czy?
0: Nie, po prostu nie pokonywałem, no wiesz. Nie. Nie pokonywałem odległości większych niż tam 70-80 km na godzinę. Jak trzeba było, to dwa razy naładowałem, jak się tam rozładował i po prostu jeździ tylko i wyłącznie na prądzie.
1: To powiem ci szczerze, że jechałem do Zakopanego, tym Cherry Tiggo 7. Mhm. I dla mnie jest za miękki i to było dosyć
0: tak,
1: odczuwalne.
0: Tak, ale w ogóle
1: i w trasie spalił jednak sporo, no bo to była dłuższa trasa. Natomiast później jeździłem Cherry Tiggo 4 i na przykład dużo lepiej mi się jeździło Cherry Tiggo 4 niż 7.
0: Powiem, że ta siódemka, o której mówię, no to jest to auto, które widzicie Państwo na plakatach i Robert Lewandowski i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście już myślę, że powoli wyrabiam sobie takie zdanie, że chińskie samochody mają, niczemu nie odbiegają, natomiast mają generalny, nie każdy samochód, ale generalny problem z zawieszeniem. Ono jest po prostu niezbyt komfortowe, zwłaszcza jak się wsiądzie do samochodów europejskich typu, nie wiem, Seat, Skoda, Opel, Citroen i tak dalej.
1: To szybciutko jeszcze dorzucamy coś do naszego topu motoryzacyjnego, bo by nam umknęło. A tu jest, po polsku.

0: na rytm nie wymieniam.
1: No i tak to, Kamil Piwot, Kamkar będzie na naszej liście zdecydowanie, a my już pomalutku się żegnamy. Bardzo szybko zlatuje zawsze ta godzinka w sobotę.
2: Jak się mówi o koniach mechanicznych, to rzeczywiście tak jest.
1: Bardzo dziękujemy za to wydanie Resoraków. Zapraszamy oczywiście na kolejne za tydzień o tej samej porze.
2: I życzymy wam dobrego ostatniego weekendu wakacji, szanowni państwo.
1: To jest ostatni weekend wakacji?
2: To jest ostatni weekend wakacji.
1: Oj, no to życzymy tak, żeby pięknie upływał. Parcels na koniec. Mówimy do usłyszenia. Michał Gąsiorowski.
2: Marcin Klimkowski.
1: Miłego weekendu. Trzymajcie się.

0: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do makijażu z nowej serii Wonder Match.
1: Minęła ósma. Moja kawa już gotowa.
2: Bistro.
1: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Pierwsze ogłoszenie, najważniejsze. Myślę, że Państwo już posmakowali tego, ale ja przypominam tym, którzy jeszcze nie objadają się pomidorami. Już należy, już trzeba. Ja nakazuję, proszę objadać się pomidorami w dowolnej formie. Mogą Państwo skrapiać je oliwą, odrobina soli i pieprzu i już są cudowne. Można dodać mozzarellę, tak, niech będzie po włosku, ale można też poszatkować szczypiorek albo nawet dobrą, soczystą, taką białą, trochę słodką cebulę i też będzie wspaniale. Ja może uda mi się, jak znajdziemy czas na to, podzielić albo przypomnieć stałym słuchaczom mój przepis na wyjątkowy przecier pomidorowy. Bardzo prosty, ale cudowny, smakowity, nie trzeba nic tam przez sitko przecierać. To będzie ode mnie, a od Michała będzie o grzybach. Tak, zapowiadane w zeszłym tygodniu grzyby zaistnieją dziś, ale będzie też o, uwaga, muzyce rockowej w kontekście zapiekanek. I ja kompletnie nie wiem, jak to można połączyć, ale wie to Michał Bonarowski. A po dziewiątej Marcin Wojtasik, mistrz ramenu, od lat kocha się w ramenie, a my dzięki niemu możemy też zakochać się w tej wyjątkowej zupie. Nie przedłużam już, drodzy Państwo, bo przed nami dużo ciekawych rozmów.

0: Cześć Michał.
1: Cześć Kasia, dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. To będziesz, od czego zaczynasz? Od grzybów czy od pomidorów? A właśnie, jesz pomidory?
1: Kasia, ty mnie pytasz, czy ja jem pomidory? Przecież to, ja dzisiaj jadłem pomidora, nawet rano, już przed naszą audycją. Tak jest, bo teraz jest właśnie taka pora, żeby tego pomidora jeść jak najwięcej. To jest ta najlepsza, absolutnie najlepsza pora na takie smaki, na te aromaty, na tę umamiczność, na te odmiany, na te wszystkie różnice pomiędzy pomidorami śliwkowymi, jajowatymi, malinowymi, żółtymi, ba, nawet zielonymi. Smażone zielone pomidory polecam.
0: Wiesz, że nie robiłam nigdy. Nie
1: gorąco. Jest w tym pewna doza ryzyka. To jest trochę jak z jedzeniem ryby w fugu. Ale cóż, jak się dobrze przyrządzi, to będzie na pewno bardzo dobrze. Tak, ja dzisiaj zacznę od grzybów, bo Państwo nawet mnie mailami poganiają, żeby... No gdzie te grzyby? Przecież ja już tutaj w boksach startowych do lasu. No więc jest. Oczywiście ja im bardziej zagłębiam się w książkę Dania z grzybów...
0: Wspominana w zeszłym tygodniu.
1: I nie tylko. I jeszcze wcześniej wspominana. Okay. I nawet cytaty już były z tej książki. A w każdym razie nazwy takie trochę fikuśne grzybów, które nie na co dzień goszczą na naszych stołach. I jak mnie tak Państwo popędzali, a coraz bardziej się zagłębiam w tę książkę i w książkę, i ona jest coraz ciekawsza, ale powiem Ci, Kasia, o jednej najfajniejszej chyba historii, która dopiero teraz się dla mnie ujawniła, okazała, bo książka po polsku ma tytuł Dania z grzybów. Tak poważnie. Tak poważnie jak las. A w oryginale, bo książka jest niemieckojęzyczna.
0: A to nie polska książka, to nie z polskich lasów.
1: Nein. Nein, o, das ist deutsche książka. To jest proszę.
0: Ale oni mają takie same grzyby jak my? Nasze polskie grzyby
1: oni mają
0: są
1: w mundurkach.
0: Nie, Michał, nie brnijmy dalej, proszę.
1: Dobrze, mocny żart na sobotę rano. Otóż ta książka ma tytuł Pilzliebe.
0: A jak to przetłumaczyć?
1: Miłość do grzybów. Albo grzybowa miłość.
0: Ale to ja bym wolała.
1: To jest właśnie, no właśnie taki powinien być tytuł. Wydawnictwo, niech się wydawnictwo ogarnie, tak.
0: Miłość do grzybów.
1: Tak powinno być. I dalej jest jeszcze, kawałeczek tytułu, mianowicie książka o kucharska o leśnych grzybach. Taki jest tak podtytuł bardziej w tej książce. Także, no i pojawia się tam jeszcze parę innych haseł. Pokochaj grzyby, skarby z lasu. Tak to jest. No cóż, Gerhard Schuster, Christine Schneider i bardzo ciekawi autorzy, ponieważ pan Schuster jest rzecznikiem prasowym niemieckiego towarzystwa mykologicznego. A ja to wszędzie widzę literówki. A pani Christine Schneider jest dyplomowaną biolożką, edukatorką przyrodniczą. No i ona kocha wędrować, tak o niej jest powiedziane, po bawarskich lasach w poszukiwaniu grzybów i dzikich ziół. Może jodłuje też przy okazji. Idzie sobie po tym lesie i jololo, grzyby, kocham was grzyby. I tak sobie śpiewa.
0: Pięknie.
1: Sama książka to jest edukacyjna w moim odczuciu. Im bardziej się w nią zagłębiam, tym bardziej właśnie ta edukacyjność do mnie dociera.
0: Ale to dobrze?
1: No wiesz co, chyba tak. No, fajnie jest w życiu czegoś się uczyć cały czas. Tak. Nie tylko konsumować, przeżerać, prawda? Tak. Więc ich merytoryczne, tych autorów, przygotowanie, wydaje mi się, gwarantuje, że te informacje i o zbieraniu, przechowywaniu, przygotowywaniu, to są bardzo różne procesy, no i smakowaniu też grzybów, będą rzetelne i sprawdzone. Tak je zresztą odbieram, czytając tę książkę. Ta praktyczność prowadzi nas, czytelników, przez ten cały proces grzybowy. Właśnie ten od wzrastania grzybów, przez ich znajdowanie, zbieranie, potem czyszczenie. To jest najgorsze w grzybach, niestety, Kasia. Ja nie wiem.
0: Ale to zależy jakie, wiesz?
1: No wiesz, pieczarki z marketu to nie, ale już takie...
0: Kureczki są najtrudniejsze, ale ja wiesz, że ja kureczki...
1: Płuczę. Tak, każdy z nas płucze, chociaż nie każdy się przyznaje. Bo przecież tych grzybów, i to jest jeden z chyba z mitów trochę, że nie można namaczać, bo one wtedy...
0: No wsiąkają, no ale wiesz co, w te gąbeczki pod kapeluszem...
1: No wiesz co,
0: potem
1: chyba
0: trzeba wycisnąć.
1: Może na moment tak tylko zamoczyć, żeby tam wszystkie brudki uciekły. No nie wiem. W każdym razie Państwo tutaj polecają, żeby grzyby jednak czyścić na sucho. No i finalne przygotowywanie potrawy. To jest ten koniec tego procesu grzybowego. A więc jest taka kompleksowa. Ona też, ta książka, inspiruje do przełamywania pewnych przekonań kulinarnych. No wiesz, jakie masz przekonanie o grzybach?
0: Dusić z cebulką.
1: Wiesz co, chodzi bardziej o mity. Na przykład, że nie wolno odgrzewać potraw grzybami.
0: Nie słyszałam o takim.
1: A no właśnie, ja o tym słyszałem i to słyszałem na wsi podczas grzybobrania zresztą.
0: O!
1: Będąc dzieckiem i zapamiętałem to do dziś, no tu autorzy obalają trochę.
0: No ale pytanie, z jakich grzybów tam
1: mity, wiesz co, no z tych jadalnych.
0: No właśnie.
1: Najważniejsze, ale żeby jednak były...
0: Ale takie są niektóre bardziej jadalne.
1: Jadalne niektóre... więcej niż raz, bo są też grzyby jadalne raz, no ale później już nie ma doświadczeń więcej. No i tych mitów troszeczkę tutaj obalają. Uczą też konkretnych technik smażenia grzybów, a ja tego na przykład nie wiedziałem, że są różne techniki smażenia grzybów. Na przykład takie, żeby nie były gumowate, co jest jedną w ogóle z największych trudności. Kiedy rozmawiam z szefami kuchni czasem o tym, co im sprawia trudność, to często mówią o tym, że właśnie polskie grzyby. Polskie albo niemieckie, bo to też bardzo blisko.
0: Ale szczególnie te ogonki, nóżki, wiesz?
1: Wszystko. Wszystko. I kapelusz też można.
0: No co? Ale kapelusz niestety nie jest gumowany.
1: Może się zgumować. Jak się źle smaży, to może się zgumować. Będzie taki 100 mil grzybów. I to może nie być do końca dobre. Więc no to jest pewna realna wartość taka podręcznikowa. Wiesz, kto się kiedyś... Niech pierwszy rzuci grzybem, kto nie zmagał się z problemem albo z nieudanym efektem smażenia. Więc to jest fajne. No i nie wiem, czy wiesz, Kasia, i to ja zgłupiałem tutaj już kompletnie, bo są różne metody mrożenia grzybów. Tak nawet domowo. Na sucho.
0: No ja mrożę.
1: No właśnie, okazuje się, że są różne sposoby mrożenia. To jest porządna niemiecka książka. Oni to wszystko mają bardzo mocno skatalogowane. Więc jakbyś zajrzała do tej książki, to dowiedziałabyś się, że są różne sposoby mrożenia. Takie, które pozwalają zachowywać smak i konsystencję.
0: Okej.
1: Okay. Myślę, że to fajne.
0: Ale to chodzi o temperaturę? Nie, no dobrze.
1: No, różne rzeczy. I o tempo tego mrożenia, o metodę, tak, o czas przechowywania. Różne tam historie są opisane.
0: Okay.
1: Ale to nie koniec, Kasia. Teraz sieć mocno, bo są też różne metody suszenia grzybów.
0: Nie wierzę.
1: A, no właśnie. To te różnice kulturowe. Mnie się zawsze wydawało, przez całe życie, że nanizamy na niteczkę.
0: Tak.
1: Na kijeczku. Wieszamy. No? Nad piecem. Albo nawet nad kuchenką gazową, jak komuś nie szkoda gazu.
0: Tak.
1: Wiesz, teraz to może trochę szkoda.
0: Ale nie przy okazji gotowania, wiesz.
1: I przy okazji gotowania. I one tam wiszą cały czas. Nawet trochę nabierają tych aromatów z naszej kuchni.
0: Ale cała kuchnia tam pachnie też.
1: Terroir, prawda, to nasze kuchenne przechodzi. A tu nie. Okazuje się, że są znane techniki. To takie pod linijeczkę. Ja mówiłem, że to wszystko w mundurkach tam jest. No i właśnie te różne metody suszenia.
0: Ale że na słońcu, na przykład.
1: Jest to, no inaczej w piekarniku, inaczej w powietrzu.
0: Okay.
1: Prawda? I
0: no
1: to
0: tak
1: się okazuje, to jest w tym dużo prawdy. Ja mam to swoje doświadczenie z odsuszaniem na przykład mi chipsów i to faktycznie jest zupełnie inaczej, bo w piekarniku otwartym inaczej wilgoć ucieka. W zamkniętym prawie nie ucieka. Te nasze piekarniki są dzisiaj takie... No trochę jak rakieta kosmiczna, tak? Czyli uszczelnione i nic tam nie ucieka, bo do na przykład pieczenia, nie wiem, mięsa, warzyw czy ryby, no ta wilgoć albo chleba, ta wilgoć jest potrzebna, więc nie może uciekać. Dużo szczegółów jest tutaj opisane, więc polecam Państwu zapoznanie się z technikami suszenia, mrożenia, smażenia i gotowania. No i wiesz, to już to, co wspominałem dwa tygodnie temu, że mamy tutaj szczegółowo omówione takie najpopularniejsze gatunki grzybów, a one są prawie tożsame z naszymi. To jest ta sama strefa geograficzna, klimatyczna. Piękne te nazwy. O, jakie one są piękne. No i dodatkowo jeszcze można zrobić coś innego poza tradycyjnymi daniami grzybowymi. Tu nas autorzy tak trochę szturchają, inspirują, żeby zrobić coś innego. Na przykład, Kasia, co byś takiego innego z grzybów zrobiła, nie grzybowego, powszechnego?
0: Wiesz co, ja jadłam salceson z grzybów.
1: O, dobry pomysł.
0: No, ale to wspaniały Alex Baron, kapłorny szczerzuje, pozdrawiam serdecznie. Salceson z grzybów, wyjątkowy.
1: Autorzy opisują i ja też zdarzyło mi się jeść, że na przykład sushi z grzybów jest bardzo dobre.
0: Och, tak!
1: I to z takich, wiesz, takich chrupiących, przyniesionych świeżuteńko właśnie. Jeszcze w kaloszach grzyby są z lasu.
0: I cudownie z sosem sojowym, prawda? To wszystko gra, to umami wybucha.
1: I z pomidorkiem.
0: No nie, sushi z pomidorkiem,
1: ależ oczywiście, tak, bo to jest nasza europejska wersja. Zobacz. Umamiczność w tych trzech produktach jest zupełnie inna, ale jednak jest to wspólny mianownik.
0: No pomidory też, tak. Kaszushi.
1: Podsuszone pomidory. Tak leciutko byłyby do takiego sushi bardzo dobre. Autorzy tutaj jeszcze proponują coś trywialnego. Nie przyszło mi to do głowy. Chipsy z grzybów.
0: No ale...
1: Czyli z tego sznurka zdejmujesz te cienko pokrojone... Tylko pokrojone.
0: No cieniutko.
1: Cieniuteńko. I taką mgiełkę właściwie tak... przełamujesz i masz chipsa.
0: Ale to drogie te chipsy
1: no,
0: by były.
1: No, to nie są tanie rzeczy. No, wiesz, raz się żyje z drugiej strony.
0: A proszek z grzybów? Piszą oni?
1: Tak, tak, piszą tutaj, w ogóle piszą o różnych formach takich grzybododatkowych. No właśnie, mhm. Proszek z grzybów jest, czekaj, sobie zapisałem nawet jakaś kiszonka z tych grzybów, tak żeby po prostu można było dodać sobie taki grzybowy element do jakiegoś dania. My zresztą na przykład w domu mamy zmielone grzyby w słoiku, szczelnie zamknięte i dosypujemy sobie.
0: Ale ja też mam
1: takie wysuszone.
0: Przyprawę no, umamiczną.
1: I do czego to dosypujesz?
0: A wiesz co, nawet czasami dosypuję to do sosów pomidorowych.
1: A widzisz, a my je na surowo. Na przykład do twaroszku. Jednym z naszych odkryć domowych jest dosypywanie zmielonej gorczycy do twaroszku. Okay. I to bardzo podkręca smak. Ale jak jeszcze dodatkowo posypiesz to suszonymi grzybami sproszkowanymi tak prawie, że na pył, to jest to w ogóle... Nie, to nawet nie potrafię opisać.
0: Ale do winegreta też o tym teraz pomyślałam.
1: Może być,
0: prawda?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Mhm. Więc dodatkowo jeszcze ci, którzy nie jedzą mięsa, mogą skorzystać, bo dużo przepisów z tej książki, 50 przepisów, to są przepisy, duża część z nich to są właśnie bezmięsne. No a te grzyby są jednak momentami takim teksturowo, smakowo, zapachowym zastępnikiem mięsa dla niektórych. No właśnie przez umami. Tak? To jest ta fajna cecha w grzybach. Każdy właściwie z niej skorzysta, bo i początkujący, i taki laik, mówią też laikonik, jak ja, ale
0: byłam
1: też i doświadczeni grzybiarze, tacy starzy wyjadacze mogą też znaleźć coś nowego. Więc myślę, że to jest no fajna po prostu pozycja taka do tuż przed sezonem grzybowym. Chociaż on już troszkę trwa. W różnych lasach już się te grzyby pojawiły.
0: Ale poza tym, że tam te wszystkie sposoby i suszenia, i duszenia, i smażenia, to też absolutnie tam są wypisane wszystkie grzyby, żeby wiedzieć, które jadalne, a które nie, które zbierać, a które nie. Tak? I
1: no to
0: z nich
1: niejadalne
0: robić.
1: To nie są tak bardzo.
0: A nie, nie zbierać, no dobra, okej.
1: Okay. Bo ich to raczej ja bym zostawiał dla zwierząt. Tak w ogóle jest. Można grzyby zostawiać dla zwierzątek, bo nawet te trujące dla niektórych zwierząt nie są trujące, tylko dla nas są.
0: Tak, i bardzo jak chodzę na grzyby, przeszkadza mi to, jak muchomory są widać tak kopnięte nogą.
1: Ze złością.
0: One mają tam rosnąć.
1: A
0: no?
1: Może to sarenka kopnęła na przykład.
0: A dobra, okej.
1: Okay. Albo wilk.
0: O, dobra, okej. Okay. Dobrze. Michał, polecasz? Przypomnij tytuł, proszę.
1: Książka po polsku ma tytuł Dania z grzybów. Nudny, ale po niemiecku to jest po prostu poezja, czyli Pilz, Liebe, grzybowa miłość.

0: kompletnie inne znaczenie.
1: Tak.
0: To jest nasza kultowa buła z serem, właśnie zapieczona. No więc ja postanowiłem trochę uhonorować tę naszą zapiekankę i przypomnieć Państwu, że zapiekankę to my mamy od pierwszych piastów, to znaczy od Edwarda Gierka, zasadniczo z połowy lat 70., ponieważ jest to dziecko licencji kupionej przez Polaków, przez towarzysza pierwszego sekretarza Edwarda Gierka na bagietki. Wiesz, że w 70. latach kupiliśmy licencję na bagietki.
1: Takie się od Francuzów?
0: Robiło wałki. Tak to wyglądało. Nie takie rzeczy jak teraz. Więc tak, na początku lat 70. towarzysz Edward Gierek, który zresztą był gastarbeiterem we Francji z całą rodziną swoją, w którymś momencie popracował w kopalni. Taka jest jedna... To jest prawdziwa akurat historia. Był zaznajomiony z tymi bagietkami. Bardzo mu się podobały. Prosta bułka. No i postanowił sprowadzić do Polski, więc taka bagietka się miała tutaj pojawić, ale trzeba ją na coś zamienić, na coś przerobić. Oczywiście można jeść taką bagietkę z mlekiem albo z kefirkiem.
1: A tak.
0: Kiedy jadałem bułki, to o właśnie z takim kefirkiem, jak tutaj stoi.
1: Odwróciłeś się, ale kefirek masz. Michał bardzo często pije kefirek.
0: No i to taki był trochę kontrolowany rozwój wolnego rynku, czyli wiesz, musiała być umowa międzypaństwowa podpisana na te bagietki produkowane, parę fabryk nawet, takich dużych piekarni postawiono, więc taka tutaj była, to, takie początki były. Ta nazwa sama ma typowo polskie korzenie, no bo tu absolutnie nie ma jakiegoś innego źródła, od zapiekać, czyli właściwie wsadzamy coś do pieca i zapiekamy. No inne rzeczy też możemy zapiekać, ale akurat ta nasza zapiekanka z bułki, no to jest taka nasza, zapiekankowa, a nie tak jak większość dań z całego świata, które pojawiają się w kuchni polskiej, my je później uznajemy za polskie, a tak naprawdę one były skądinąd. No tutaj akurat ten francuski element jest taki trochę obcy, bo my moglibyśmy takie zapiekanki, Kasia, robić na podpłomykach.
1: Podpłomyki to jest jedna, ale bułka wrocławska. A wrocławska?
0: To właśnie chodzi mi o to, że to pieczywo o takim charakterze puchatym, to jest jednak trochę naleciałość. To nie do końca jest takie nasze tutaj polskie, ale właśnie taki projaczek, prawda, albo tak.
1: Na razowym chlebku.
0: Płomyk taki, to by było coś. Coś naszego. Z farszem było tak, że no, można było tam położyć jakąś wędlinkę, ale tych wędlinek nie było. Więc raczej pojawiał się ser, pieczarki, grzyby. Grzyby można dzisiaj na taką ekskluzywną zapiekankę, to można byłoby takiego grzyba prosto z lasu położyć. Byłoby no aromatyczniej. Cebula, no i taki okropny ketchup, ketchupopodobne coś.
1: Tak pamiętam.
0: W najgorszych czasach, to ja z kolei też pamiętam, że w takich najgorszych, najgorszych czasach, kiedy niczego nie było, ba, Kasia, twoich umiłowanych pomidorów, to było trudno dostać.
1: Moja babcia miała działkę, no, ogródki działkowe.
0: Tak, no widzę, miejskie, że to pomidorowe dziecko, ale mówię o tym, że w tak normalnie w Polsce było ciężko, to na przykład robiono ketchup z jabłek, zabarwiano go burakiem i dodawano tam różne sztuczne aromaty, to było obrzydliwe. Tego się nie dało niestety jeść. Państwo, jeśli ktoś z Państwa jest na tyle dojrzały, że pamięta, no to przesyłajcie swoje wspomnienia z zapiekanką, bo naprawdę to jest... To było wtedy trudne. A jak można przesłać do nas te wspomnienia? Można wejść do aplikacji.
1: Tak.
0: Co tam trzeba kliknąć?
1: Tam się pojawia taki, wiesz, taki... okieneczko wyślij właśnie, tak.
0: Można się podzielić i my na przykład dostaniemy te informacje.
1: Tak.
0: Tak, może być.
1: A można jeśli też nagrywać filmy, wiesz,
0: można wszystko, tak, można się pochwalić tym, co się robi, albo co się robiło, albo na przykład można też, to by było coś, wysłać do nas informacje.
1: Gdzie są najlepsze zapiekanki?
0: Można, ja o tym też powiem, ale w jakiej okoliczności słuchacie nas teraz?
1: Och, to by było cudowne.
0: I na przykład ktoś sobie siedzi na śniadanku.
1: Wiesz co, Michał?
0: To idzie po śniadanku.
1: Po śniadanku. To jest bardzo ważne, bo jeżeli my mówimy i mówimy o tej porze, to tak, ja się podzielę taką radiową perspektywą. Wyobrażamy sobie Państwa. Ja myślę, że to jest ten moment, gdzie mają Państwo trochę więcej czasu. Może czasem w szlafroku, chodzą po domu, w kapciuchach, między... kawiarką, albo ekspresem do kawy, albo czajnikiem, czajniczkiem, w którym zaparzają Państwo zieloną herbatę. I tak jeszcze właśnie, a my tam sobie z tego radyjka gadu, i tak sobie właśnie Państwa wyobrażam, także bardzo ciekawi mnie, jeżeli to tak nie wygląda na przykład.
0: Ja sobie wyobrażam Państwa siedzących tutaj przy naszym stole w studio.
1: Ładnie.
0: I tak sobie podających na przykład właśnie

0: bułkę, albo masło do posmarowania, albo dżemik. To tak, taka jest moja wyobraźnia.
1: A poczekaj, radiowe czary Mary, jak ty mówisz bagietka, to nagle na stole pojawia się bagietka.
0: I ten zapach taki przypieczonej skórki. Ja mam go w tej chwili w nosie dosłownie. Więc proszę Państwa o wysyłanie do nas swoich zdjęć i opowieści o tym, jak nas słuchacie. Czy nas w ogóle słychać? Czy nas ktokolwiek z tych milionów słuchaczy
2: nie słychać?
0: Słyszy. Ciekawostka a propos jednej z kultowni, z kultowych zapiekarni. Tak, ponad 30-letni bar Lucy w Warszawie.
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo kultowy. On nie wygląda tak za ładnie. On troszkę nie pasuje do miasta już takiego trochę ładniejszego. Jest w samym centrum Warszawy, czyli tuż pod Pałacem Kultury i Nauki. Ładnie odmalowany, bo ta wódka przechodziła różne outfity.
1: A nadal jest czerwona?
0: Czerwono-czarne. Czerwone. Tak, piękne to jest, naprawdę. Zdarza mi się czasem przyprowadzać tam zagranicznych turystów po to, żeby im pokazać, jak u nas jest fajnie. No i tam te zapiekanki są boskie. Wiesz, że tam był taki konflikt administracyjny. Chodziło o to, że groziło nawet zamknięcie.
1: Ja pamiętam, były demonstracje.
0: Była demonstracja, to była nocna demonstracja. Zgromadziła kilka tysięcy osób z muzyką. Ja mam zdjęcia z drona, żeby pokazać, jaki to był tłum przed Pałacem Kultury. To właśnie ta chyba była taka samozwańcza, taka samodzielna, oddolna demonstracja. Trwała całą noc z muzyką, ale wiesz, tam był bity rekord długości zapiekanki i też mam to na zdjęciach. To jest 124 metry zapiekanka, jedna. 124 metry.
1: Taka bułka.
0: Ułożone bułeczki obok siebie. Okay. Szefowie kuchni z opalarkami, z takimi pochodniami, grillowali to od góry, czyli ten ser się topił od góry. No tam na dole ta bułka nie była taka specjalnie przepieczona, ale rekord jest jak najbardziej. Poprzedni rekord to było 119 metrów i zupełnie z innego miejsca.
1: Pod Pałacem Kultury miejsca zapiekankowe ja pamiętam z lat młodości, kiedy bywałam dość często, prawie w każdy weekend w warszawskich klubach, takich jak Proxima albo Park na przykład. I nie wiem, pamiętasz, Michał, może jak się przesiadało w nocny autobus z jednego nocnego do drugiego.
0: To się nadkładało nawet drogi, bo trzeba było podejść kawałek.
1: Tak.
0: Tam towarzystwo takie było mocne, powiem ci. No. Tak,
1: ale
0: różnie.
1: Nic się nie stało. Warszawa, no może wtedy nie była aż tak bezpieczna, teraz jest bezpieczna. Bardziej, zdecydowanie, ale pamiętam, że wtedy właśnie po powrocie z całej nocy tańca w tych studenckich klubach ja jadłam taką zapiekankę.
0: Zresztą to miejsce akurat, które wspomniałem, to też jest takie miejsce bardzo rozrywkowe. To znaczy, jak wracasz o 3 rano z imprezy, to możesz się na przykład spotkać z tym, że ona tam kiedyś będzie otwarta, więc takie są ciekawostki. Natomiast podobnie jest w innym kultowym miejscu, to chyba drugie pod względem kultowości to jest plac nowy i tak zwany Endzior, czyli okrąglaczek. Okrąglak, taki pawilonik. W tym pawilonie nawet kilka różnych było.
1: Ale ten już wyskoczyłeś z Warszawy.
0: Tak, już wyskoczyłem, bo to Kraków.
1: No tak.
0: Kazimierz, plac nowy. To jest taki, to był przez lata najbardziej kultowy street food z Krakowa, legenda Kazimierza. Bar Lucy wspomniałem przed chwilą, ale także Nowa Huta. To jest trzecie miejsce w moim takim prywatnym rankingu zapiekanek, które zdarzyło mi się jadać i słyszeć historię o nich. No to jest zapiekanki bieńczyckie, czyli właśnie Nowa Huta. Właściwie prawdziwy przedsmak Nowej Huty, bo to jest po pierwsze wiele lat na tym placu targowym bieńczyckim. W lokalnej takiej narracji no to już jest miejsce ikona. Takie bardzo fajne, że fajna historia też kilkudziesięcioletnia. Także Kraków ma troszkę już może mniej kultowe, ale też znane, bo to są Bronowice Małe. No to jak akurat to jest trochę wygodniej dojechać niż do Nowej Huty. I też jest taki punkt trochę przesiadkowy, więc jest fajnie. Także Kraków, Kiss the Cook, nowa rzecz. To z kolei przez TripAdvisora i Uber Eatsa jest pokazywane jako takie super, super miejsce. No, wiesz, inne medium, trochę inne miejsca. W Zakopanem na Krupówkach, zapiekanki. To jest też takie fajne miejsce do fajnego biesiadowania. Jest też we Wrocławiu miejsce zwane Mega Zapiekanki, jest w Poznaniu Buffet Truck, no zapiekarni, o jeszcze zapiekarnik mi się przypomniał we Wrocławiu, też takie bardzo kultowe miejsce. No właśnie, ale powiem ci, że te zapiekanki to jest nasza troszkę taka wizytówka światowa, bo zdarzało się, że osoby, które przyjeżdżały do Polski, no wyskakiwały i to w różnych epokach. Bo teraz to właściwie, żeby znaleźć zapiekankę, no ja znam 5 miejsc z zapiekankami w Warszawie. 5. kiedyś to było prawie, że na każdym rogu. Jeszcze w tych przyczepach NS-126 można było takie zapiekanki zjeść. Mój sąsiad nasz miał taką budkę z zapiekankami ustawioną niedaleko, koło kościoła, więc w takim miejscu bardzo skomunikowanym dobrze. Ci zagraniczni turyści, tacy jak na przykład David Bowie, co to wyskoczył na chwilę i podobno zachwycił się Żoliborzem i tam teraz jest jego mural. A, fajna historia. Ale niektórzy wyskakiwali, żeby coś podjeść. Jest taki zespół, który do dziś nawet istnieje, to jest Rammstein. Wyobraź sobie, że Rammstein wypowiada się przez no, jakiś czas o tym, co lubi z polskiej kuchni. Bigos, ogórki kwaszone. No i właśnie...
1: Kiszone.
0: Kwaszone.
1: O nie, kiszone.
0: A wiesz, ja nie wiem, czy oni wiedzą. A
1: oni nie wiedzą, że
0: mogą nie wiedzieć.
1: Ktoś ich źle przetłumaczył,
0: tłumaczenia
1: wiesz?
0: Niemieckiego. No, tak jak te grzyby. Zapiekanki i to i bułki z pieczarkami, które też czasem są nazywane zapiekankami i te takie klasyczne z serem, czyli te płaskie, tak zwana otwarta kanapka, tak? Open sandwich. No i właśnie ten Rammstein o tym mówi, a inni, tacy jak Gillian z Deep Purple, on mówi o pierogach, że to takie jest bardzo kultowe i to właśnie i takie zwykłe i zapiekane. Michael Patrick Kelly z Kelly Family, on z kolei się nauczył lepić tych pierogów tu w Polsce, podobno twierdzi, że to jest sztuka genialna. Tak samo Dua Lipa, tak zupełnie przypadkowo się podobno pojawiła w Polsce, no i też się zachwycała pierogami. To było w tym roku. Mhm. Tak, także to świeża zupełnie historia. Ale wracam do zapiekanek, gdyż jeden z ulubionych zespołów mojej młodości, dzieciństwa, można powiedzieć, Depeche Mode, ma swoją przygodę właśnie z zapiekankami, bo w 85 roku, pamiętam ten koncert na ówczesnym stadionie dziesięciolecia, był tłum.
1: Byłeś tam?
0: Absolutny tłum ludzi czekających przez cały dzień, aż do późnego popołudnia na ten koncert. Ja z kolegami oczywiście tam siedzieliśmy sobie na trybunach. To był super kultowy koncert jednej z najważniejszych kapel mojego dzieciństwa.
1: Ja miałam wtedy... Który?
0: 85 rok.
1: 85? Ja miałam wtedy 7 lat? A to dla... Nie, niemożliwe, Michał.
0: Możliwe.
1: Możliwe. O rany. Nie, 8.
0: To też właściwie mogłaś za rączkę być zaprowadzona na ten koncert. No właśnie. I okazuje się, że depesze, jak ich wtedy nazywaliśmy, wyskoczyli na miasto. Blisko było zupełnie. Do domów towarowych centrum. I tam właśnie takie zapiekanki sobie skonsumowali. Oni tak naprawdę wyskoczyli z Wiktorii, bo to, z hotelu Wiktoria, bo to był jedyny hotel, który był w stanie przyjąć gości w tamtym czasie i bez wstydu raczej. I podobno zjedli te warszawskie zapiekanki. No i to opisują i współczesne relacje w takim magazynie Non-Stop. Zresztą niektórzy z dzisiejszych twórców radiowych byli autorami w tym magazynie. O, pamiętam to czytanie tego szarego, biało-szarego papieru z czerwonym logo, że właśnie oni sobie tam zjedli te zapiekanki. Te wspomnienia wróciły w latach 2022-2025, jak trochę się zespół zmieniał na skutek, no niestety, zdarzeń takich życiowych, bo już nie ma z nami niektórych członków tego zespołu. To przy tej okazji Polacy sobie przypominają o tych zapiekankach, które depesze konsumowali. Koncert był świetny, czyli można powiedzieć, że te zapiekanki nadały im takiego mocnego kopa do grania. No i tak to właśnie z tymi naszymi zapiekankami jest.

0: Bistro.
1: Ale ja też słuchałam Depeszów, wiesz? Z kasety.
2: Z jednej.
1: Z jednej. Kółko. Tylko jedna kaseta w kółko. Tak. Pamiętam, no, jakaś wycieczka szkolna była chyba i siedziałam. Wszystko.
2: Mogłeś na karaoke śpiewać na przykład. O, proszę. Będziemy mieli zakładowe karaoke, to Kasia, już wiadomo, że Depeszów możesz sobie spokojnie nucić, śpiewać. 6 września jest ten dzień zapiekanki, a my od tej zapiekanki do Depeszów przeszliśmy.
1: Tak.
2: Jeszcze jedna rzecz o zapiekance, której nie zdążyłem powiedzieć wcześniej, że zapiekanka domowa niestety nigdy nie będzie taka fajna jak zapiekanka z ulicy. Mhm. To nie dlatego, że sobie idziesz i jesz i to jest zupełnie inaczej, a w domu to mama mówi usiądź grzecznie i nie garb się. Tylko dlatego, że najczęściej te zapiekanki mają takie uliczne, mają 300 stopni. Czyli w 300 stopniach Celsjusza trzeba je zapiekać.
1: Bo to musi być szybko.
2: Bo musi być szybko, czyli w środku musi być miękko, a na zewnątrz musi być chrupiąco. No w domu to tak trudno będzie te 300 stopni uzyskać. W piekarniku jakieś 250, niektóre mają nawet i 280. Może być różnie. 6 września właśnie będzie ten dzień zapiekanki, a ja cofam trochę nasz tutaj kalendarz, bo wcześniej przecież będzie dużo więcej fajnych świąt. Na przykład 30 sierpnia, czyli za momencik, czyli jutro właściwie, Dzień Wiśni.
1: Och, tak.
2: Tak. I to jest... to jest tak, że ja się spotkałem z tym, że Dzień Wiśni jest zarówno 31 lipca, jak i 30 sierpnia, a w niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, 16 lipca. Więc ja tylko Państwu zaznaczam, że ten Dzień Wiśni... Chyba on powinien być bardziej w lipcu, bo wtedy jeszcze te wiśnie są. Ja co prawda widziałem jakieś strasznie późne wiśnie. Teraz jeździłem na takim objeździe kulinarnym, byłem na północy Polski. Mhm. Tam wyobraź sobie, że jeszcze wiśnie są na drzewach i można normalnie taką wiśnię czarną bardzo taką sobie zerwać i to jest pyszne.
1: Tak, bo to mniej więcej, wiesz co, jest 2 tygodnie między różnymi częściami Polski.
2: 2 tygodnie od Warszawy, a tak. Od Warszawy na przykład do południa Polski też bywa 2 tygodnie, czyli ta różnica może być nawet miesiąc,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, a wiesz co, jeszcze odnośnie wiśni, Michał, ja uwielbiam szklanki wiśnie.
2: No, to takie wiadomo, takie...
1: Janówki, one są pierwsze.
2: Takie jeszcze podniste nie... trochę, tak. Taki jakby sok był w środku,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, nikt nie myśli o wiśniach. One mają nie taki wiśniowy, ciemny kolor, tylko są takie jaśniejsze. Uwielbiam szklanki.
2: No więc wiśnie możemy kilka razy w ciągu roku świętować, a 30 sierpnia, czyli tak samo, tego samego dnia, jest Dzień Borówki, Brusznicy i Żurawiny. I to jest polskie święto. Nigdzie na świecie to nie jest tego dnia obchodzone. To jest, wiesz, kuchnia północnej, wschodniej Europy. To jest taka bardzo, to jest bardzo nasze. To jest takie skandynawskie, to jest takie przybałtyckie. No i właśnie takie bardzo polskie, więc mam taką nadzieję, że ta żurawina, która w Polsce jest podawana głównie w formie rozgotowanej albo takiej dżemo-podobnej do mięs i do innych rzeczy, my żurawinę jemy chrupiąc ją po prostu taką surową. Taka jest najprzyjemniejsza. Ona właściwie już w tej chwili się zaczyna. Już można ją powoli spotkać w sklepach i na bazarach. Czym innym jest borówka, brusznica, to zawsze mi sprawiało pewien problem w rozróżnieniu, chociaż nie są tak do końca podane, bo to jest żurawina błotna, tak się po prostu nazywa.
1: Taka bagnista na bagnach.
2: Tak, bagnista. Troszkę. Zwana też czasem czerwoną jagodą dla spylenia. Tyle tych nazw. Na terenach bagiennych i w takich borach, gdzie te bagna gdzieś też się tam trochę ukrywają, trzeba uważać, jak się stąpa, najlepiej iść z jakimś szczudłem. Ona towarzyszy w tradycji daniom świątecznym z dziczyzny, pieczonym mięsom, ale tak jak mówię, można ją teraz inaczej też jeść, można sok z niej wycisnąć, jest pyszny sok żurawinowy, można zrobić z nich galaretkę żurawinową, tak troszeczkę dosłodzoną, bo żurawina się fajnie nadaje do dekoracji deserów. To jest taka według mnie najfajniejsza, trochę zapomniana właściwość tej żurawiny. Do końca października będziemy mogli ją zbierać, więc jeszcze to sobie poprzeżywamy.
1: Ona ma aromat wyjątkowy, to jest
2: kwaskowość, tak. Wiesz, taka dojmująca, ale nie przesadna. To jest taka mocna kwasowość, dlatego ona tak bardzo pasuje do mięsa. 1 września, czyli we wtorek, dzień dorsza.
1: Dorsz?
2: Tak.
1: A można go łowić teraz? Nie ma tam jakichś...
2: Są kresy ochronne, a poza tym ten dorsz zmalał bardzo.
1: No.
2: O, ja pamiętam wypływanie wczesnym rankiem na kutrze, na połowy dorsza, kiedy właśnie można było tego dorsza łowić. Piękne były te ryby dziś. Nawet podobno z badań naukowych wynika, że o połowę zmniejszył się rozmiar dorsza, czyli że on już nie jest taki długi, tylko taki krótszy o połowę. Straszne rzeczy.
1: Posmutniałam, nie wiem co powiedzieć. Szkoda no, mi dorszyku.
2: Troszkę szkoda i szkoda też Bałtyku, bo Bałtyk tak. Niestety też nie jest tak najbardziej zdrowym morzem. W Polsce od 19 roku obowiązuje zakaz ukierunkowanego połowu dorsza wschodnio-bałtyckiego. To jest spowodowane załamaniem populacji gatunku w ogóle, więc tak widzę, że nie za wesołe informacje Państwu przekazuję. Więc najczęściej ten dorsz, który jest sprzedawany jako polski, to jest dorsz po prostu z Bałtyku jeszcze dodatkowo. To w praktyce albo z Atlantyku, albo przynajmniej z Morza Północnego niestety. No... Trochę smutno. Tak. Kiedyś fajnie było z tym dorszem. Kiedyś dorsz miał nawet i 1,5 metra i mógł dożyć 25 lat. No dzisiaj niestety nie. W 2025 roku ponownie przebadano populację dorsza. Okazało się, że niestety niewiele się poprawiło, więc spieszmy się wspominać dorsza, bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek do nas
1: wróci. I to nie tylko to, że my je łowimy, tylko też zmiany klimatu.
2: No też trochę, ale i przeławiamy tego dorsza i Bałtyk nie za czysty. No dobra, to coś weselszego. Jaki jest największy zabójca ludzkości na świecie?
1: To coś weselszego miało być, Michał. Cukier.
2: Nie, kokos.
1: Kokos?
2: Tak. Spadające kokosy są w stanie zabić człowieka. I spadające kokosy są groźniejsze niż rekiny i hipopotamy.
1: I jakby co w związku z tym, Michał, ja nie wiem co powiedzieć, bo wiesz co, no gdzie kulinaria w tym wszystkim?
2: No jak, kokos jest pyszny, jak już spadnie i daj Boże nikogo nie zabije, to po prostu te takie dziureczki w kokosie wybijamy, no tak. Wylewamy wodę kokosową, która jest pysznym, izotonicznym płynem, napojem. Wyskrobujemy później miąższ kokosowy taki, jak nie jest wyschnięty i to nie jest takie zwiórkowane albo spłatkowane. Oj, to jest takie smaczne, takie trochę chrupiące. No a w tych połówkach można zrobić jakiś koktajl, prawda, albo owsiankę.
1: Jeżeli przeżyjemy, tak?
2: Owsiankę. O ile oczywiście przeżyjemy. Na takiej jednej palmie kokosowej może rosnąć jednocześnie aż 100 kokosów. Zobacz, jakie to jest groźna roślina.
1: Ale jednocześnie. No co ty? One by się tam nie pomieściły wszystkie.
2: No oczywiście, że się pomieszczą. To są rozłożyste. Wiesz, palma kokosowa jest narodowym drzewem Malediwów. My nieczęsto na te Malediwy jeździmy. Tam są ogromne palmy, takie wiesz, rozłożyste jak dom Bartek. No, tam się naprawdę dzieje.
1: Okay.
2: To nie jest orzech, tak żeby była jasność jeszcze, to jest bardzo ważne, bo niektórzy mówią o orzechu kokosowym, to jest po prostu pestkowiec włóknisty. No i jeśli chodzi o największe kokosy, takie, to jest akurat na Seszelach, na takiej wyspie Praslin. Dobrze, chyba dobrze przeczytałem. 7 lat dojrzewają, 7-letni kokos. Kasia, jakby taki 7-letni spadł na kogoś.
1: Ale taki zwykły to ile rok?
2: Taki zwykły 2-3 lata.
1: O.
2: I ten duży, Kasia, to ma 20 kg. I to między innymi tak, że dlatego jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla człowieka. Bo jak on tak się rozpędzi spadając z tej palmy, a ty nie masz kasku na głowie, no
1: to ja myślę, że kask nawet mógłby nie pomóc.
2: To jest w ogóle super fajny owoc, jakiś pestkowiec, bo może na przykład być 100 dni w oceanie i wciąż kiełkować. Dlatego na Pacyfiku się rozprzestrzenił, bo spadający do wody został uniesiony prądem i wylądował na jakiejś innej wyspie i tak dalej, i tak dalej. Ale nazwa jest, i to jest najzabawniejsze, nazwa kokos pochodzi od portugalskich żeglarzy, którym ten owoc przypominał uśmiechniętą twarz, czyli coco. To właśnie oznacza po portugalsku taki uśmiechnięty wygląd w takim trochę slangowym wyrażeniu. No, a ta woda, o której mówiłem, ta z elektrolitami, jest sprzedawana w tej chwili na całym świecie i to też jest trochę taki przyczynek do myślenia o tym, czy my chcemy na pewno tę wodę pić, no bo wiesz, to są tysiące kilometrów transportu. I nie zawsze człowiek zbiera kokosy, bo kokosy zbierają także małpy.
1: Pomyślałam o nich.
2: Specjalnie wytresowane.
1: No, a nie myślałam, że one chcą. Te...
2: No, dla siebie też, ale
1: no
2: nie
1: właśnie.
2: I rozbijają oczywiście, ale są też wytresowane i zbierają sobie. No, właśnie, zbierają. To czyli tutaj też wyzysk małp przez człowieka. 2 września, dzień lunchboxa.
1: O, no wiesz co, to zaczyna się już 2 września. To jest taki pierwszy dzień, w którym lunchbox powinien wylądować w plecaku szkolnym.
2: Tak, ale dopiero 5 września jest dzień drugiego śniadania. Czyli chwila oddechu. Jesteś do szkoły, jesteś na tyle rozentuzjazmowana powrotem.
1: Albo smutna.
2: Nowymi kolegami, nowymi przedmiotami, że sobie ten dzień drugiego śniadania jadasz. I tu apel do Państwa, napiszcie nam, nie tylko jak słuchacie radia, Ale jak jeszcze jecie drugie śniadanie? Co na to drugie śniadanie zabieracie? I żeby to przypadkiem nie było chodzenie do sklepu tuż przy pracy albo szkole.
1: Ale poczekaj, poczekajmy. Poczekajmy na to do przyszłego tygodnia. Czegoś.
2: No tak, tak, bo to, ale to już w przyszłym tygodniu jest.
1: No dobrze, ale to może wtedy już państwo się bardziej przygotowują.
2: Zdjęcia przyślą, no jak właśnie. Jedzą to lunchboxa.
1: Dzisiaj zdjęcia grzybów poprosimy, albo kapci.
2: Bardzo dobry pomysł. Więc 5 września, dzień drugiego śniadania. Podobno o drugim śniadaniu też nie można zapominać specjalnie. Ale niektórzy dietetycy, i pamiętam, że i Kasia Łażejewska kiedyś mówiła tu na antenie, że niekoniecznie, że właśnie można sobie zrobić przerwę bez tego drugiego śniadania, bo troszkę nam odpoczywa wtedy nasz organizm i jest tak trochę zdrowiej. A o tym, co my szykujemy, my Polacy, szykujemy w związku z jednym z festiwali, który szykuje z kolei Radio 357, to ja już po piosence powiem.

0: Michał, ale zanim zabierzesz nas do lądka zdroju, to ja ci chciałam, chciałam cię zapytać o jedną rzecz, bo ja nigdy nie byłam na wakacjach all inclusive. Wiesz, ja zawsze jeździłam tak, że sobie sama gotowałam, albo jeździłam na obozy harcerskie. Wiesz, też tam pani gotowała i wszystko było w takiej, jedliśmy na takich zrobionych z desek, stołach, wszystko tak, takie... Michał robi wielkie oczy.
1: Myślałem, że elegancko chociaż trochę było.
0: Ale było zawsze elegancko. A menażki? Jedliśmy z menażek takich harcerskich.
1: No wiesz, all inclusive to może być też takie bardzo ekskluzywne.
0: No właśnie.
1: Taki w hotelu, tu z obrusami.
0: Ale chciałam cię zapytać o jedną rzecz. Czy jeżeli wybieramy wakacje all inclusive i patrzymy tutaj z perspektywy tego, co możemy tam zjeść, czy my naprawdę możemy tam dotknąć i doświadczyć kuchni regionalnej?
1: To trudne pytanie. Wszystko zależy trochę od hotelu, od restauratora czasem, tak? No bo wiesz, no idea all inclusive jest taka, że ma być tanio, dużo, dobrze i satysfakcjonująco. Aha. Ale można przesadzić, bo niektórzy do tego all inclusive podchodzą tak, że trzeba się po prostu nafutrować tak pod korek i że to jest wypoczynek. Ja nie mam do końca pewności, choć sam też kiedyś tak czasem robiłem. I wiem, że niektórzy nasi rodacy, ba, nie tylko rodacy, w ogóle ludzie na świecie czasem tak robią. Kiedyś to się nazywało szwedzki stół i to taka łatwa była nazwa. No, no teraz ten all inclusive jest raczej kategorią marketingową, czyli tak biuro podróży tłumaczy ci, że ty wszystko będziesz miała inkluzywne, czyli że włączone do tej twojej ceny. Później okazuje się tak różnie, a to wycieczki tej nie ma, a to napoje trzeba osobno opłacić i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie fajnie, jak komuś się nie chce myśleć...
0: Jak potrzebujemy odpocząć od
1: tak, o, po prostu o aprowizacji. Aha. I nie ma jakichś specjalnych wymagań. No ale i tak wiem, że ci, którzy idą na posiłki all inclusive, to i tak wychodzą później gdzieś na miasto po to, żeby sobie coś fajnego spróbować.
0: A mówimy o tym dlatego, że kończy się właśnie, jutro się skończy turnus all inclusive, nasz radiowy. Michał, ale ty o lądku.
1: No właśnie, bo tu się turnus skończy, a radiowy, ale zacznie się za chwilę, za kilka dni festiwal w Lądku Zdroju, festiwal górski.
0: Oj, nasz bardzo, no.
1: Piękna impreza radiowa. Aha. A ja spojrzałem, jakie są charakterystyczne dania dla regionu, bo to nie tylko dla samego Lądka, no takiej kuchni lądeckiej nie udało mi się znaleźć nigdzie i też jak pytałem znajome koła gospodyń wiejskich, też to nie było do końca takie pewne. Więc tak dla bezpieczeństwa. Ziemia kłodzka, przy czym to nie jest kotlina kłodzka tylko per se, ale także cały region. Sudety, no i Lądek i okolice, prawda? No to na przykład pstrąg kłodzki.
0: Pięknie.
1: To jest bardzo fajna rzecz, tak? Bo w ogóle region to jest kraina pstrąga i lipienia. I tam jest mnóstwo hodowli, więc jakbym był w tym roku na festiwalu, a nie wiem, czy mi się uda dotrzeć, to na pewno. Kucmoch. To są takie kluski ziemniaczane z makiem. Ona, ta potrawa przywędrowała z Czech. To
0: na
1: są
0: słodko?
1: Kluski z ugotowanych ziemniaków, okraszone tłuszczem, posypane makiem i cukrem pudrem. To ale jest pyszne danie.
0: Wiesz co, ziemniak bardziej do tego kluski ziemniaczane, ale że smalec, cukier, puder?
1: Tam jest dużo ziemniaczanych historii, bo na przykład cudok to jest taki gigantyczny pieróg, prawda? No i jeszcze bigos kłodzki, karminadle, co przyszły do nas trochę z Niemiec, rajskie jabłko z Lądka Zdroju, to jest zupa plindrowa z ryżem. Mm. To bym bardzo polecał komuś, kto się wybierze na ten, że właśnie nasz festiwal. No i ciastko z kruszonką z ziemi kłodzkiej.
0: Na który zapraszamy ten festiwal. Michał, musimy kończyć.
1: Ach, niestety, a tyle by się tych kłodzkich specjałów, nie, przepraszam, lądeckich specjałów by się to podjadło. No więc pozostawiam Państwa, jak zwykle, z powiedzeniem wszystkiego smacznego.

0: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do makijażu z nowej serii Wonder Match.
1: Przede mną już druga kawa i za chwilę w studiu pojawi się kolejny gość.
2: Bistro.
1: Katarzyna Pruchnicka, tu się nic nie zmieniło. Ja cały czas nazywam się tak samo i cały czas jestem z Państwem w sobotnie poranki. Nie wiem, czy to zabrzmi dobrze. O to zapytam mojego gościa, który pojawi się w studiu za chwilę, który już był zapowiadany. Ale dzisiaj, drodzy słuchacze, zjemy na śniadanie ramen.

0: My już rozgadani tutaj. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo dobrze cię słychać nawet.
1: Super, świetnie.
0: A, dobrze, może potem przysunę, albo przysuń sobie trochę mikrofon bliżej. O, tak, teraz słychać cię bardzo dobrze. Zapowiadany tuż po ósmej, teraz jest osobiście z nami Marcin Wojtasik. Nie wiesz co, ja trochę mówiłam o tobie... król ramenu, ale chyba tak nie chcę.
1: Nie, absolutnie nie jestem królem, nawet księciem, ale są oczywiście, jakoś tam wydaje mi się, trochę odcisnąłem swój ślad na warszawskiej scenie ramenowej.
0: Ja myślę, że bardzo.
1: I na samym początku trochę namieszaliśmy, jakby może jeden z pionierów, to jest dobre określenie.
0: Tak.
1: Określenie król to zarezerwowałbym dla kogo innego.
0: Dobrze. Współzałożyciel, mogę chyba tak powiedzieć, już rodziny restauracji
1: Jataramen. Tak, no to mówimy, bo to nie jest franczyza, to jest rodzina restauracji Jataramen. To są przez przyjaciół po prostu prowadzone różne lokale.
0: No i też
1: Gido.
0: Rameneski, ten makaron.
1: Ramenski.
0: Ramenski, tak, rzeczywiście, wiesz co?
1: Ramenski, chyba... sorry, bo to tak się napisał, nie jest taka nieintuicyjna, ale ramenski
0: to. Ramenski to jest makaron. O makaronie do ramenu też będziemy dzisiaj rozmawiać. To może ja cię będę nazywać ramenologiem.
1: Ramenolog, to mi bardzo pasuje, ponieważ jakby mam taki background, trochę wszedłem do gastronomii przez naukę o jedzeniu, o food studies, więc jakby się czuję w tym określeniu bardzo dobrze.
0: O dobrze, ramenolog, to tak... zostawimy. Dwie książki, czy trzy?
1: Teraz trzecia wychodzi.
0: Teraz trzecia, o niej też za moment porozmawiamy. Ja nic o niej nie wiem, bardzo jestem ciekawa, co jeszcze, no bo kulinarny przewodnik po Japonii i 33 autentyczne przepisy, to była twoja pierwsza książka.
1: Tak, pierwsza w małym, niezależnym wydawnictwie wydana. Książka o moich podróżach po Japonii z ramenowymi szlakami, przepisy moje ramenowe, doświadczenie moje restauracyjne tam jakby przelałem, więc tak, i plus tam trochę tej mojej wiedzy naukowej, socjologiczno-antropologicznej o kulturze ramenu.
0: Ale z tego korzystamy. Ja mam wrażenie, że to gdzieś tam jest taką twoją podstawą, że ty tak trochę inaczej, trochę bardziej wnikliwie podchodzisz do tego. No a w książkach my możemy poczytać w ogóle o kulturze, prawda?
1: Tak, nie tylko ciekawe, przepisy. Bo z tego ten ramen jest fenomenem nie tylko smakowym, ale kulturowym przede wszystkim.
0: Tak? I wegańskie rameny. To jest kolejna...
1: Tak, to jest kolejna książka, która wyszła w tamtym roku. Wydawnictwo WAP i w tym roku wychodzi kolejna książka w tym samym wydawnictwie, jakby w tym samym cyklu, to będzie Wegańska Tajlandia, którą robię z Konradem Markowskim, bardzo świetnym, chyba jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym szefem kuchni tajskim w Polsce, długoletnim szefem kuchni w Ahan i teraz jakiejś tam swojej nowej drogi szuka, ale z nim rozrobiliśmy przepisy, mamy świetne zdjęcia, no to będzie taka w takim samym formacie jak te wegańskie rameny.
0: Tajlandia bardzo...
1: Tylko, że wegańska Tajlandia i cała Azja Południowo-Wschodnia, nie tylko Tajlandia, tam też Wietnam, Indonezja, Malezja.
0: Bo ciebie interesuje kulinarnie nie tylko i kulturowo, ja to będę podkreślać, nie tylko Japonia, ty jeszcze też lubisz Włochy.
1: Mam trzy miłości właśnie. Nie wiem, czy Włochy nie są najsilniejszą tak naprawdę. W Włoszech staram się być, nie wiem, przynajmniej raz do roku i zawsze tam wynajmuję jakieś mieszkanie z kuchnią. Zawsze uwielbiam gotować we Włoszech, uwielbiam gotować po włosku. Mieć dostęp do włoskiego produktu przede wszystkim doskonałego. To jest moja zdecydowanie miłość. Mamy tak wielki przywilej w Polsce, że mamy Włochy tak blisko, że mamy tak cudowne miejsce, po prostu 1,5 godziny lotu samolotem. To jest po prostu niesamowita historia, więc Włochy. No ale oczywiście Japonia.
0: Targi włoskie, prawda? Ja już się nakręcam, bo ja absolutnie dzielę tę miłość z tobą. Do kuchni włoskiej, do sposobu podejścia, do też biesiadowania, ale dbałości o produkt. Mam tysiące historii. Te targi właśnie cudowne włoskie w każdej małej miejscowości. One są w inny dzień tygodnia.
1: Tak i w ogóle te małe sklepiki, nawet asortyment, który można kupić w supermarketach, jest po prostu kosmicznie dobrej jakości, można kupić
0: parmezan,
1: świetne
0: rzeczy. Parmezan, prawda, w supermarkecie.
1: Po prostu wszystkie jest ta lada taka, która u nas jakimiś obłożona wędlinami przedziwnymi, tam jest po prostu wszystko premium, nawet w najlepszym. Kocham Włochy po prostu przez ten produkt. Nie tylko jedzenie w restauracjach, ale także możliwość, żeby tam pojechać i samemu sobie pogotować, to kocham najbardziej.
0: No dobrze, Marcin... Pewnie nie wiesz, ale ja zawsze naszą rozmowę z gościem zaczynam od śniadania. Okay. To jest taka pora. Chwilę po 9:00 możesz sobie wyobrazić naszych słuchaczy, którzy w sobotę dopiero zaczęli dzień, może sobie robią kawę, może zieloną herbatę, krzątają się po kuchni, my tam, nasza rozmowa gdzieś w tle, może właśnie przygotowują śniadanie albo wybierają się na targ. Co ty jesz na śniadanie? To jest pierwsze pytanie, ale to może być bardzo, odpowiedź może być bardzo szeroka, bo to może być śniadanie, które jadłeś raz w życiu, i to była kromka chleba z masłem gdzieś pod drzewem i jakby cała sytuacja była wyjątkowa. Albo śniadanie babci, albo to śniadanie, które zjadłeś dzisiaj. Do wyboru, do koloru.
1: Dzisiaj zjadłem właśnie nietypowe śniadanie, ponieważ my w Polsce nie jemy zup na śniadanie, co w Azji jest totalnie popularne. Ta zupa pho wietnamska, która jest wietnamskim śniadaniem. I ta cała legenda w ogóle zupy pho na stadionie dziesięciolecia, gdzie Wietnamczycy jedli rano o 5:00 na śniadanie, ci pracownicy, a po prostu polscy imprezowicze tam po zakończonej imprezie po prostu sobie, żeby zamknąć ten wieczór. Jedzenie zupy na śniadanie, dzisiaj zjadłem zupę na śniadanie, dzisiaj zjadłem barszcz ukraiński, który sobie wczoraj ugotowałem, więc dzisiaj zjadłem zupę na śniadanie. Ramen też na śniadanie w Japonii, nie jest to bardzo częste, ale jest takie miasto Kitakata, gdzie jest tradycja śniadaniowych ramenów, też je. Natomiast zupa z kluskami, zup, czy jakieś same kluski w Japonii, to jest i w całej Azji, to jest bardzo popularne śniadanie, tak się je. To jest często pewne dania, które funkcjonują, są tak wyrwane z tego kontekstu, że w sumie nie wyobrażamy, żeby jeść zupę na śniadanie, a tak ona jest jadana głównie.
0: Nie? My już nie, ale wiesz co, zimą to trochę u nas wchodzi. Już zimą dobra jakaś zupa, jakiś...
1: Nie, tak, ale to nie. Trzeba się przestawić to w
0: trzeba
1: ogóle
0: się przestawić.
1: Na, trzeba przestawić organizm na takie funkcjonowanie, na zjedzenie z takiego obiadu na śniadanie. Po prostu ludzie inaczej funkcjonują.
0: Marcin, jak to się stało, że ty socjolog, antropolog, zacząłeś gotować i gotować ramen?
1: Pracowałem na uczelni, musiałem, jakiś nie jestem taki specjalnie ambitny naukowo, ale wszyscy tego ode mnie oczekiwali, że zrobię ten doktorat. Mój ojciec strasznie chciał, moja tam cała rodzina cisnęła, no i też uczelnia miała tam wymogi, że żeby pracować muszę mieć doktorat, więc zacząłem. I ponieważ się zawsze interesowałem gotowaniem i zawsze gotowałem, to była zawsze moja pasja, to moja siostra, która też pracowała na tej samej uczelni, doradziła mi, żebym się właśnie skupił na food studies, na społecznych, kulturowych aspektach jedzenia, a szczególnie na tym, co mnie najbardziej interesowało, czyli kuchniach azjatyckich. I zrobiłem doktorat o polskich fanach kuchni azjatyckiej. Dlaczego te kuchnie azjatyckie są takim fenomenem? Dlaczego wzbudzają takie zainteresowanie?
0: Marcin, przepraszam, podnoszę rękę do góry. Wiesz co, bo to też z tego pytanie może być takie trochę osobiste, ale ile to lat temu było, powiedz mi? Jakie, bo żeby to umiejscowić, wiesz, twoją...
1: 12 lat temu.
0: Okej, czyli wtedy ta kuchnia azjatycka w Polsce już była popularna, prawda?
1: Ale tak, to jest ciekawe właśnie. Historia kuchni, chcę o tym napisać coś. Nie wiem, czy książkę, czy jakiś obszerny artykuł. Myślę, że może z tego powstać
0: książka.
1: A może
0: podcaścik?
1: Bardzo chętnie. Serię podcastów, bo to jest obszerny temat. Historia kuchni azjatyckich w Polsce. I te kilkanaście, 12 właśnie lat temu, to był taki moment, kiedy zaczęły się pojawiać tak naprawdę coś więcej niż tylko zwykłe sushi, coś więcej niż tylko zwykły Pol Viet. I to był taki moment przełomowy. Wydaje mi się, że trafiłem też w taki moment i dzięki temu jakoś też biznesowo tą swoją wiedzę mogłem przetworzyć, że to był taki moment zmiany na scenie w warszawskiej i w większych miastach naprawdę, bo wiadomo, że takie rewolucje się zaczynają w takich środowiskach, ale że zaczął się pojawiać ramen, zaczęły się pojawiać dania kuchni, zaczęła się pojawiać kuchnia tajska w bardziej autentycznym wydaniu i tak dalej.
0: Mhm. Dobrze, no ale tak, zaczęła się pojawiać twój doktorat, no ale praca naukowa to jedno, a ty nagle, a może nie nagle przeskoczyłeś do praktyki.
1: Nie, właśnie nie nagle.
0: Okej, okay. Dojrzewało to długo.
1: Najpierw jakoś tam w mediach społecznościowych mocno się tam właśnie też udzielałem. W związku z tym moim doktoratem, tam mieliśmy otwierać jakieś studia podyplomowe na SNS-ie związane właśnie z Food Studies. To do mnie doszło do skutku, ale się tam mocno udzielałem. Więc zostałem tam zapraszany jako ekspert od kuchni azjatyckich, co znajdowało, znalazłem zatrudnienie w jakiejś agencji PR-owej, która się zajmowała gastro i w końcu zostałem zaproszony przez twórców Nocnego Marketu, żeby pomóc im stworzyć właśnie selekcję jakiejś, oni chcieli to zrobić w bardzo azjatyckim stylu. Ja na początku, jak usłyszałem o tym projekcie, to byłem, że to nie może wyjść, no ale chętnie wam pomogę. Wyszło nadspodziewanie dobrze i w ramach tam jakiegoś takiego barteru za tą pomoc dostałem stoisko na tym Nocnym Markecie. Mogłem się tam wystawiać, po prostu przez dwa lata tam się po prostu wystawiałem.
0: Ale właśnie, co ty tam miałeś wystawiać?
1: I właśnie miałem tam swoją lekcję. To miałem to taką zupę, też moja jakaś tam wiedza z tych z podróży trochę moich do Azji Południowo-Wschodniej i że po prostu z czytania dużo na ten temat, po prostu zobaczyłem, że to jest fajne i to się okazało rzeczywiście fajne. To, ta laksa się okazała jakimś tam rzeczywiście hiciorem. Miałem kolejki do tego mojego stoiska. Ta laksa była dobra i na tej laksie, tą laksę sprzedawałem przez dwa lata na Nocnym Markecie i tak zarobiłem na moją pierwszą restaurację. A robiłem ją w ogóle, nie można tego mówić teraz, ale robiłem ją w jakichś warunkach po prostu domowych, robiłem prep cały. Przewoziłem to jakoś Uberem albo rowerem tam na miejsce, czyli zupełnie bez nakładu zarobiłem na swoją pierwszą restaurację. Tak, w ten sposób właśnie.
0: No dobrze, a dlaczego ramen?
1: Mieliśmy też, ta moja praca na tym markecie sprowadziła, że włapałem dużo kontaktów i sam się odezwał do mnie Przemek Milanowski, mój wspólnik z ramenowy późniejszy i mieliśmy otwierać tajską knajpę, bo to była wtedy moja, ja jeździłem do Tajlandii, do całej Azji Południowo-Wschodniej, znałem te okolice i w tym mocno się czułem.
0: A to też była taka trend, taka moda, była chyba
1: tak, ludzie też, ona się ciągle nie jest jakby zrealizowana, w przeciwieństwie do ramenów, który ten boom jest jakby już wysycony, to na tajską kuchnię jest dużo jeszcze miejsca, ale chcieliśmy otwierać to tajskie, przygotowywaliśmy się do tego, no i w międzyczasie już nawet szukaliśmy miejsca w ogóle, on doświadczony w gastronomii, a właśnie jakoś tak PR-owo, wizerunkowo i wtedy pierwszy raz pojechałem do Japonii w zimie 9 lat temu. I jak wróciłem, to powiedziałem, stary, otwieramy ramen. Zresztą Przemek miał już doświadczenie, robił tam ramen wcześniej, mówię mu, tak, ramen to jest to pójdzie. I poszło.
0: Co cię tak urzekło w tej, nie wiem, czy mogę powiedzieć, zupie, chyba daniu?
1: Nie, zupa. Właśnie, no właśnie. To jest mocny, to jest, to jest danie makaronowe tak naprawdę, więc Japończycy mocno obstają, żeby nie nazwać tego ani zupą, ani niczym innym, tylko po prostu ten makaron jest sercem tego dania. Co mnie urzekło, właśnie, jakby przez cały czas prowadzenia tego mojego biznesu ramenowego staram się dociec tego ramen, bo to jest fenomen kulturowy i do końca go nie rozgryzłem. Po prostu stwierdzam, że on istnieje, ale jak mam jakieś hipotezy, z czego to wynika, że on się stał nie tylko w Polsce, ale na całym świecie tak super popularny. Akurat to danie japońskie z całego szerokiego wachlarza danie japońskie stało się popularne też najpierw w Japonii, potem na całym świecie i to było jakieś... To nie jest danie, które jest jakoś mocno w japońskiej tradycji osadzone. Ono się stało tak naprawdę popularne dopiero po wojnie, więc taka scena ramenowa, jaka jest teraz, to nie wiem, co od lat 90. jest, więc to jest danie stosunkowo świeże. I
0: to jest właśnie bardzo ciekawe, że ramen to nie jest danie sprzed wieków, prawda? To taka zupa, która jest tam, tylko to był XIX wiek?
1: No, w XIX wieku się w ogóle pojawiło, ale nie było popularne. Gdzieś tam istniało na marginesie. A dopiero po II wojnie światowej tam się na to złożyło szereg czynników, między innymi, że brak ryżu, dużo mąki z amerykańskich dostaw i po prostu to danie to okazało się, że w tych czasach niedostatku zaraz po wojnie okazało się, że to danie makaronowe jest najtaniej zrobić, najtaniej się nim najeść, więc takie była geneza. No, ale to, że ono potem zostało tak bardzo popularne, to jest też fenomen. Ale to wiele dań, wracając do kuchni włoskiej, wiele dań z tak zwanej cuisine povera, czyli kuchni biednej, jakoś weszło do mainstreamu, jakbyśmy poczytali, ja taki napisałem, popełniłem artykuł o początkach makaronu i pizzy w Neapolu, to były straszne dania street foodowe, najtańsze, najgorsze, którym nikt by nie wróżył jakiejś kariery globalnej, czy spaghetti i pizza, jakieś sprzedawane na ulicy w jakichś fatalnych warunkach, jedzenia najbiedniejszych ludzi, a jednak siadło, więc być może tu jest część tego fenomenu, że to danie jest takie demokratyczne, szerokie, szeroko dostępne, jest daniem biednych i bogatych i wszystkich. Mhm.
0: Japończycy już teraz myślą o tym daniu, o ramenie jako takim swoim?
1: Tak, zdecydowanie. Kultura japońska ma zadziwiającą zdolność wchłaniania i przetwarzania i udoskonalania rzeczy, które adoptuje z innych kultur. To jest taki ten proces japonifikacji, kiedy oni rzeczywiście biorą na tapet jakiś produkt, coś typu, nie wiem, japoński schabowy, kotlet schabowy, to jest japoński tonkatsu. To jest nadkotlet schabowy. Teraz pomagam właśnie jednemu znajomemu Japończykowi otwierać restaurację w Warszawie z tym kotletem tonkatsu.
0: Nieprawdopodobne rzeczy słyszę od ciebie. Kotlet schabowy w Japonii.
1: To się nazywa tonkatsu i to jest taka kuchnia właśnie, która została... Oni nie mieli dań mięsnych w kuchni przed rewolucją Meiji, czyli takim odgórnie narzuconą europeizacją.
0: Kiedy to było? Przepraszam.
1: To było w połowie XIX wieku.
0: To czuję się jak na wykładzie, Marcin. Naprawdę, powinienem notować. Nie, dobrze, niezwykle ciekawe.
1: Myślę, że to jest dosyć ciekawe. Oni, tak, żeby się oprzeć mocarstwom kolonialnym, postanowili się zeuropeizować totalnie. Pod każdym względem. Zaczęli się ubierać po europejsku, kształcić po europejsku, europejski system władzy, sądów i tak dalej. I także zaczęli jeść po europejsku. I to się stało po prostu z roku na rok. Tak naprawdę to była gwałtowna administracyjna decyzja. W Japonii wcześniej praktycznie nie jedzono mięsa w ogóle. To był kraj rywno-wegetariański. I odgórnie zaczęto jeść mięso. Nie mieli dań, w których to mięso można jeść, więc zaadaptowali europejskie dania, tylko trochę zmienili po swojemu. I ten kotlet schabowy to jest właśnie ten jeden przykład. Ten dzisiejszy tonkatsu, ten kotlet schabowy, to jest super soczysty kawał gruby schabu w jakiejś niebywale chrupkiej panierce. Oni na tym wszystkim pracowali, żeby wziąć nie wzięli oczywiście naszego polskiego schabowego, tylko wzięli jakoś koteleta milanese albo ten sznycel wiedeński tak naprawdę, bo to mieli, takie mieli doświadczenie i przerobili go na coś naprawdę doskonałego. Na tym ten proces japonifikacji polega, na wzięciu

0: się jeszcze o nią podpytywać. Marcin Wojtasik jest dzisiaj gościem. Już za moment zapytam cię już konkretnie o ramen, bo on ma chyba pięć filarów.
1: Tak? Pięć filarów, tak.
0: Nie rozgaduj się jeszcze.

0: Marcin, no dobrze, ja sobie wynotowałam. Ty to będziesz rozwijał, potwierdzał albo zaprzeczał. No więc tak, ja czytam. Nie nauczyłam się tego na pamięć. Ramen składa się z 5 podstawowych filarów. To w ogóle brzmi. Więc makaron to po pierwsze, potem bulion.
1: Tak.
0: Tare.
1: Potwierdzam.
0: Cokolwiek to jest.
1: Teraz wszystko wyjaśnimy.
0: Dobrze. I oleju smakowego.
1: Tak.
0: I dodatków.
1: Tak, toppingów.
0: Dobrze. No to wiesz co, idźmy po kolei. Makaron.
1: Makaron to jest filar, jakby główny. Tych filarów jest rzeczywiście 5, ale ten jest jakby najmocniejszy, ponieważ nie istnieje makaron, nie istnieje ramen. Bez makaronu istnieje ramen, bez bulionu, ale bez makaronu nie istnieje. Mhm. Istnieje ramen. Te toppingi są jakby też jakby minimalistyczne, też może ich nie być, czasami ich nie ma, ale makaron zawsze musi być. Makaron jest najważniejszy. Japończycy świetnie się znają na jakości makaronu, potrafią go docenić, potrafią docenić wszystkie niuanse, struktury, smaku i tak dalej. Bardzo dobrze się na tym znają, naprawdę. I te

0: To jest ważne. To jest makaron alkaliczny. Tam się daje specjalny taki czynnik kansui zasadowy, który sprawia, że ten jakieś tam są różne procesy zachodzą. Już dokładnie tego nie pamiętam, ale tam mistrz, taki Kohei Yagi, nasz Japończyk, jego bym nazwał królem ramenów, jeżeli bym już miał kogoś wskazywać. On taki twórca tej warszawskiej, ojciec chrzestny tej warszawskiej sceny ramenowej, także za menu wielu innych restauracji. On tu pracuje, jest też naukowcem, pracuje na SGGW, jest genetykiem, więc ma taki naukowy background i on mnie uczył, jakie tam procesy zachodzą w tym makaronie, chemiczne i fizyczne, które sprawiają, że te ziarna skrobi pęcznieją, te łańcuchy glutenu się tworzą i temu ten makaron cały zawdzięcza swoją strukturę, zawdzięcza swoją taką bardzo satysfakcjonującą strukturę, teksturę.
1: No właśnie, jaka ona powinna być, wiesz?
0: Ten
1: no
0: bo... makaron powinien być elastyczny, lekko twardy, nie taki dokładnie jak włoskie al dente.
1: Aha.
0: Ale tak, włoskie al dente polega na tym, że jednak struktura tego makaronu jest, on jest z zewnątrz ugotowany, w środku ma ten rdzeń taki jeszcze twardy, choć ten moment zaprzestania gotowania makaronu włoskiego polega na tym, że tak naprawdę już ten moment, kiedy ta skrobia w środku się już zupełnie zetnie, on jest jeszcze makaron... japoński gotuje się inaczej, on ma jakby bardziej jednolitą strukturę, taką właśnie sprężystą, jest elastyczny, to jest bardzo... W kuchniach azjatyckich w ogóle, nie tylko w japońskiej, bardzo się liczy struktura, bardzo się liczy doznanie strukturalne przy jedzeniu. Są takie składniki, które nie mają smaku, a dają ciekawą po prostu strukturę. To doświadczenie jest bardzo cenione w tych kuchniach. To też tego nie rozumiemy trochę.
1: No właśnie, wiesz, to są takie odkrycia i ciekawostki, ale jak ty o tym powiedziałeś teraz, no to te mochi, te
0: Tak, to jest doskonały przykład, bo to jest właśnie, to jest ciągnący, to jest dziwne, to ma dziwną, nietypową strukturę i to właśnie dlatego to mochi w Japonii jest tak bardzo cenione i a dlatego tego słodycza wiele osób poza Japonią nie rozumie po prostu, o co tu chodzi.
1: Ja trochę jestem taką osobą, trochę nie rozumiem. Dla mnie kruche ciasto, wiesz, z jakimś dobrym kremem i w to owoce.
0: Znaczy, u nas też oczywiście to się liczy, jak wspomniałaś, w kruchym cieście, jego struktura, ten crunch też ma znaczenie, tylko nie przywiązuje do tego takiej wagi, może tego tak nie analizujemy po prostu, ale oczywiście w każdej kuchni to ma znaczenie, ale w tych kuchniach azjatyckich, w japońskiej w szczególności, to jest jakby wyciągnięte i wzmocnione do pewnych granic aż.
1: No tak, to co dziwność. Powiedziałeś przy okazji tego kotleta schabowego.
0: Tak, też, on jest prawda? Idealnie chrupiący, idealnie soczysty w środku, to jest dobre. Ale ten przykład mochi, który podałaś, to chyba jest najlepszy, bo to jest najbardziej takie dziwna rzecz do jedzenia.
1: No dobrze, czyli bardzo zwracają uwagę na to, jaki jest makaron. Mhm. Te makarony takie, które w naszych supermarketach, to Japończyk by ich raczej nie
0: jadł. Nie, to musi być świeży makaron, ramen. Nigdy nie suszony, zawsze świeży musi być, ewentualnie w najgorszym wypadku mrożony, ale to też jakby jest strata na jakości. Ten makaron musi być świeży. Wiele ramen shopów robi ten makaron swój własny, ale też bierze od jakichś, dużo też ramen shopów bierze od jakichś raczej małych producentów. To też to nie jest bardzo, to jest częściowo przemysłowe, bo to musi robić ciężka maszyna.
1: Mhm. Mówimy o tym ugniataniu, tak?
0: Ale nie jest taki, tak, bo to ugniatanie jest bardzo ważne. To ugniatanie jest ciężkie. Kiedyś to ugniatano stopami, ten makaron, takimi bambusowymi, długimi żerdziami. Teraz to robią te ciężkie walce tej maszyny i to wpływa na to, że te włókna właśnie przy tym kilkokrotnym walcowaniu, te włókna, gluteny się wyrabiają i to właśnie daje sprężystość na strukturę makaronu w największym skrócie.
1: Dobrze, on jest wałkowany i cięty, czy rozciągany?
0: Nie, jest cięty. Są makarony rozciągane, oczywiście to jest bardziej chińska tradycja.
1: Okay.
0: Te makarony japońskie są cięte.
1: Dobrze.
0: Włoskie są wyciskane z kolei przez...
1: tak.
0: Albo też cięte, ale są te kilka technik produkcji makaronu, przy czym japoński makaron na ramen jest cięty.
1: Albo na przykład włoskie ugniatane przez donne.
0: Tak, i potem na kciukiem odciskane.
1: Odciskane, dokładnie. No dobrze, makaron tak... Bulion. Długo, mówimy, zostańmy na razie przy tym podstawowym mięsnym. To jest tak. Długo gotowany wywar.
0: Tak, i bardzo długo. O tym jakoś ta informacja jest już tam dosyć powszechnie wiadoma, że bulion na ramen gotuje się godzinami, czasami w ogóle całymi dniami, żeby coś tam wyciągnąć. Mniej znany jest fakt, że ten bulion nie ma żadnego smaku. Na pewno nie ma soli. nie daje się soli, to w przeciwieństwie do naszego rosołu. Dodatki smakowe daje się tylko w takim zakresie, żeby nie śmierdział.
1: Czyli mówisz na przykład o, no nie wiem, ja przekładam to na polski rosół, liść laurowy.
0: Nie, nic się nie doda. Nie, liść laurowy też. Liść laurowy jest dodany do dań polskich i ziele angielskie tak naprawdę, żeby stłumić smak mięsa. Jakby ten przyprawy są inne. Więc tutaj też możemy dać trochę czosnku imbiru, żeby bardzo nie śmierdziało. Natomiast rzeczywiście smaki pochodzą z tych następnych dwóch filarów, czyli tare, to jest esencja smakowa i ten olej smakowy. Natomiast bulion jest taką czystą jakby płótnem, na którym się rozpościera smaki właśnie z tych. To ma bardzo praktyczne znaczenie, ponieważ kiedy taki bulion, na przykład nasza zupa stoi cały dzień na garnku, to ona paruje, zwiększa się, te smaki się zmieniają.
1: Też jest bardziej intensywne. Wpływem,
0: tak, no po prostu słoność się zwiększa, no trudno jest kontrolować. Też te smaki pod wpływem tej długotrwałej temperatury ulatują gdzieś, czy tam przekształcają się. No, zupa, która stoi w kuchni w dużym garze na początku dnia i pod koniec dnia, to są dwa różne dania często. Natomiast w przypadku ramenu bardzo ważna jest powtarzalność. To znaczy to danie smakuje tak samo zawsze, za każdym razem. I są restauracje, które działają, nie wiem, latami. Po 30 latach ktoś przychodzi, je ten ramen i mówi, smak dzieciństwa. Mówi, ten ramen smakuje dokładnie tak samo. To jest zresztą z wszystkimi daniami kuchni japońskiej. Nawet taką książkę czytam o jakimś detektywie, który ludziom odtwarzał ich smaki dzieciństwa, bo był w stanie po prostu zebrać wszystkie informacje, jak to danie było zrobione. Bo to danie jest dokładnie opisane, obliczone. Ilość tego tare, czyli tej esencji smakowej do bulionu, za każdym razem każda miska smakuje tak samo dzięki temu.
1: Zobacz, to jest to, o czym, co ja zawsze podkreślam w bistro, jak na stole znajdujemy wszystko tak naprawdę. Tutaj mówisz, opowiadając o tym, jak powinien być powtarzalny ten ramen, jak powinien być doskonały. Mówisz o kulturze japońskiej,
0: tak, prawda? Tak, to jest dążenie do doskonałości, oczywiście.
1: Tak, i charakter.
0: Żeby za każdym razem, żeby to opracować, tą recepturę idealną. Pod każdym względem.
1: No dobrze, mówiłeś tare, esencja.
0: Z tego idzie cała sól jakby, więc można sobie wyliczyć słoność za każdym razem. To sól idzie najczęściej z sosu sojowego, bo większość tare jest opartych na sosie sojowym i to jest najstarszy rodzaj tare i najbardziej rozpowszechniony.
1: Ale poczekaj, to jest jakaś mieszanka?
0: Tak, to, jest, okay. To się mówi SMS, to jest sos sojowy, czyli shoyu. Shoyu, mirin, sake. Mirin to jest takie słodkie japońskie wino, sake takie bardziej wytrawne. One są, te trzy składniki są mieszane i to jest taka podstawa smakowa wielu dań kuchni japońskiej. I to jest podstawa tego większości takiego shoyu tare, czyli tare opartego na sosie sojowym i wiele ramenów ma, większość ramenów w Japonii jest oparta na tej właśnie esencji smakowej z shoyu, sosu sojowego. Natomiast są też oparte na samej soli, to się shio nazywa, bardzo rzadszy styl, i na miso, na tej fermentowanej paście. To już jest częstsze na północy, na wyspie Hokkaido ten styl jest bardzo popularny, ale nie dorównuje temu shoyu. Shoyu jest głównym tym dodatkiem smakowym i tu idzie cała sól, cała słoność, która jest w ramenie, jest w tym właśnie tare.
1: Mhm. Marcin, po co jeszcze olej smakowy, jak mamy wygotowany wywar na mięsie i tam już tłuszczyk jest?
0: No właśnie... Ramen jest takim daniem, które jest trochę pod prąd japońskiej kuchni, bo wiemy, że kuchnia japońska jest zdrowa. Rzeczywiście zawiera bardzo mało tłuszczu. To jest jeden z aspektów jej zdrowotności.
1: Mówiłeś o wegetarianizmie, że ryby...
0: Tak, chude ryby, warzywa, ryż i ta kuchnia jest zdrowa, bo zawiera mało tłuszczu zwierzęcych. Ramen i ta kuchnia jest też bardzo delikatnie przyprawiana, tradycyjna kuchnia japońska. Jest właśnie, nie ma chili, ostrości, bardzo rzadko stosowana. Smak kwaśny jest bardzo, bardzo rzadko spotykany w japońskiej kuchni na przykład. Tam jest głównie słodko, słono i oczywiście umami, czyli smak, który w ogóle z Japonii ma swoją nazwę, a tam jest bardzo mocno celebrowany. Natomiast ramen jest pod prąd, bo on jest bardzo intensywny w smaku. Jest to tare się daje w dużych ilościach. Często te rameny są dla Europejczyków niezjadliwe ze względu na swoją słoność. Ten smak umami jest podbity do granic po prostu możliwości stosując właśnie te wszystkie składniki z kuchni japońskiej, czyli wodorosty kombu, które zawierają po prostu glutaminian sodu naturalny, płatki ryby katsuobushi, które działają na zasadzie synergii umami, czyli same nie dają odczucia umami, ale w połączeniu z glutaminianem wzmacniają ten smak na 10-krotnie, grzyby shiitake, które też działają podobnie w wegańskiej wersji. Ten smak umami, czyli ten ramen jest super intensywny w smaku i do tego jest tłusty. Więc jest niezdrowy. Nikogo nie oszukuję, że ramen jest zdrowy. Ramen jest niezdrowy.
1: Jest kaloryczny.
0: Jest kaloryczny, zawiera dużo tłuszczów zwierzęcych. Jeżeli ktoś ma problem z glutenem, to zawiera mnóstwo glutenu i nie może go nie zawierać. Więc warzyw zawiera jakieś homeopatyczne ilości. Więc tak to wygląda. Niestety ramen nie jest zdrowy, a pozostałe dania kuchni japońskiej są zdrowe.
1: No właśnie, dzięki temu mogą jeść ramen, ponieważ poza tym nie jedzą nic.
0: Tak sobie myślę, że mimo Japończycy są zdrowi, nie ma tam pod względem właśnie problemów zdrowotnych związanych z niewłaściwą dietą, to jest kraj, gdzie te problemy występują w najmniejszym stopniu. Otyłość, nie wiem jakie są statystyki, ale na ulicach się nie widzi.
1: Zupełnie nie kojarzymy tego.
0: Nie widzimy tego problemu otyłości. To wynika z wielu innych też rzeczy, na przykład w Japonii się dużo chodzi, ponieważ te miasta są takie gęste, że tam nie wjeżdża się samochodem do dużego pokoju, jak u nas czy tam w Ameryce, tylko się dużo ludzi się poruszają komunikacją miejską i dużo chodzą na piechotę. I to czytałem, że to jest jeden z powodów, dla których oni też ta epidemia otyłości tam nie wybuchła w takim stopniu jak w innych krajach zachodnich na przykład. No i po prostu rzeczywiście być może ten ramen zestawiony z tą zdrową kuchnią japońską, dzisiaj ramen, jutro, prawda, ryż z rybką zdrową, to może tak to działa właśnie.
1: Może tak to działa, ale olej smakowy, czyli jaki, nie wiem.
0: Ten olej... tłuszcz jest nośnikiem smaku.
1: Wiemy, że
0: dania nie mają tłuszczu za bardzo, to czujemy, że są bez smaku, ponieważ tłuszcz jest większość składników smakowych, jak również wiele cennych witamin, też o tym musimy pamiętać, rozpuszcza się tylko w tłuszczach i tylko tłuszcz jest nośnikiem tego smaku. Więc tutaj rozpuszczamy różne rzeczy, czosnek, cebulę, chili, te właśnie katsuobushi, te ryby na przykład. No bardzo fajnym jest olej maju, który jest po prostu olejem popularnym w Japonii. To jest olej spalonego czosnku, czarny olej spalonego czosnku. To wykorzystuje taką reakcję Maillarda, która sprawia, że wszystko co smażone jest, nam smakuje. Bo tam ta karmelizacja skrobi czy coś takiego. No i to też Japończycy, trzeba było na maksa to wykorzystać. Bo tę reakcję Maillarda wykorzystać na maksa i stworzyć olej, który daje takiego kopa właśnie smakowego ze względu na tę reakcję Maillarda, jest aż na czarno spalony i naprawdę to jest bardzo fajny efekt. W ogóle to ramen po dodaniu tego czarnego oleju nie jest gorzki wcale, tylko właśnie zyskuje taką niesamowitą głębię.
1: No właśnie, to teraz tak, Marcin, w tej miseczce, misce może nawet, bo to nie miseczki, mamy
0: nie,
1: już
0: raczej miski.
1: Miski. Mamy ten wywar przyprawiony, ten bulion przyprawiony, tarę, też olej smakowy jest do tego dodany. W tym wszystkim jest ten cudowny makaron, o którym opowiadałeś. No ale w tej misce są jeszcze te dodatki.
0: Ale to co powiedzieliśmy, to właściwie wystarczy. Są takie miejsca, w ogóle w Japonii te dodatki są minimalistyczne. To są naprawdę 2-3 cienkie plasterki mięsa, jakiś szczypiorek tam posypany, jakiś tam kawałek ciastko rybne i tak dalej. No po prostu są tylko ładnie są ułożone. Też kuchnia japońska jest bardzo wizualna. Wiadomo, że chyba najbardziej ze wszystkich kuchni świata kładzie nacisk na plating, czyli na ułożenie rzeczy na talerzu i te rameny też są bardzo estetycznie. Te składniki są na nich bardzo ładnie ułożone jak obraz, więc to też odgrywa wielką rolę, ale tak naprawdę no, głównie to jest właśnie głównie makaron i bardziej to jest w stronę włoskiej pasty, czyli makaron z sosem, tylko tego sosu bardzo dużo jest jakby zupą, ale Japończycy tak bardziej często zostawiają ten bulion. Zjedzą makaron, to dodatki oczywiście i zostawiają sam bulion. Bo to można, to jest przyjęte. Natomiast zostawienie makaronu jest fapa, jest obrazą dla szefa kuchni, nie można zostawić makaronu.
1: Dobrze, to bardzo cenne informacje. Można
0: zwrócić zwrócono uwagę nawet czasami, że jest to, tak, oni bardzo poważnie do takich rzeczy podchodzą.
1: Naprawdę zupełnie jak moja mama, skończyć. Kasia, zjedz do końca.
0: Więc... Nie, ale to można być upomnianym tak, no, co innego przez mamę, ciepło i przyjaźń, co innego tak naprawdę przez urażonego szefa kuchni, po prostu jeszcze urażonego przez białego turystę, który z Europy czyta.
1: Czego jeszcze nie możemy robić jedząc ramen? Nie wolno.
0: Jest bardzo duży savoir vivre ramenowy, o którym nie wiem. Ramen trzeba zjeść szybko. To jest przede wszystkim.
1: Ale proszę cię, delektować się tymi smakami, tym umami, które...
0: Można się delektować na szybko, okay. Nawet trzeba. Jest to ważne o tyle, że delektujemy się głównie makaronem, a on w tej gorącej zupie ciągle się gotuje. Więc trzeba go zjeść naprawdę szybko. Stąd też przyjęte jest, że się siorbie ten makaron. To jest zgodne, to jest przyjęte z japońskim savoir vivre. Też trzeba nie przeginać z tym oczywiście, bo niektórzy Europejczycy to oczywiście też muszą to robić jakoś teatralnie, demonstracyjnie. Po prostu to ma funkcję. Po prostu wciąga się, chłodzi się ten makaron, ale ciągle on nie jest rozgotowany w tym bulionie. Więc je się go bardzo szybko. Też, stąd też inny model biznesowy w ogóle tych ramenowni japońskich, bo tam się wchodzi, zjada i wychodzi. I jest duża rotacja.
1: To tak jak we Włoszech na espresso, prawda?
0: Tak, przy barze. To jest co innego. Siedzi przy barze, hop i się wychodzi. To jest tak u nas się zasiada. Zawsze jak już się wyjdzie do restauracji, to jest jednak ten rytuał zasiadania i nawet przy tym ramenie ludzie widzę, że jedzą go długo i potem jeszcze siedzą przy stoliku. Japońscy właściciele ramenowni w Polsce to po prostu dostają szału, naprawdę. Jak widzą klienta, który blokuje stolik, już dawno zjadł i jeszcze gada ze znajomymi. Więc to w Japonii jest kompletnie nieprzyjęte. W Japonii to jest ramen na szybko, zjadasz, spadasz po prostu. Szybko się zamawia w jakiejś takiej maszynie vendingowej, zwykle przed wejściem, nie nawet na kelnera przyciskiem, daje się tą karteczkę z ramenem na kuchnię. Bardzo szybko się dostaje ten ramen, bo ramen, ponieważ on jest już zrobiony z tych 5 filarów, one są wcześniej zrobione, jak się składa tylko, więc to jest absolutny fast food. Dostaje się go szybciej niż w McDonaldzie. Szybko się bardzo zjada właśnie siorbiąc, żeby on był jeszcze gorący, zostawia się na ten bulion i się wychodzi i robi się miejsce następnemu. To jest kultura. Na ramen chodzi się samemu też bardzo często. To nie jest danie, na które się chodzi właśnie z grupą przyjaciół. To są Japończycy, lubią wychodzić, to jest kultura izakaya, czyli to takiego miejsca, gdzie się je i pije w Japonii. Japończycy się bardzo lubią spotykać przy jedzeniu, ale ramen nie jest taką potrawą, przy której się spotykają. Ramen się je samemu. I raczej na szybko właśnie.
1: Wyjątkowe opowieści słyszymy dzisiaj, drodzy Państwo, od Marcina Wojtasika, ramenologa.

0: Jak opowiadałeś o ramenie, Marcin, to nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale można to trochę nazwać takim street foodem, takim szybkim?
1: Tak, i to tak zaczynał ten ramen w ogóle, z takich wózków, właśnie tak jak wspomniałem, te powojenne, biedne lata w Japonii, kiedy mnóstwo ludzi nie miało pracy, nie miało zajęć, to po prostu zbijali z desek taki wózek, który się nazywał Yatai. I jeszcze ciągle można też takie bardziej nostalgiczne, czy dla turystów takie wózki właśnie z ramenem. I ramen tak zaczynał po wojnie. To właśnie sprzedawane jak street food, jako jedzenie uliczne z tych wózków ulicznych przez tych właśnie biednych ludzi, dla biednych ludzi. To tak właśnie to jest to jedzenie street food. Street food to jest takie bardzo szerokie pojęcie.
0: No właśnie, interesujesz się tym?
1: Interesuję się tym. Prowadzę zajęcia w ogóle na SWPS-ie, na Food Study SWPS. Prowadzę zajęcia poświęcone street foodowi.
0: No tak, nocny market, ty masz jeszcze praktyczne.
1: Tak. Ale też w ogóle jakoś mnie to bardzo interesuje. Interesuje mnie takie jedzenie właśnie, jedzenie na bazarach, jedzenie na ulicy, jedzenie takie u podstaw, u korzeni, takie jedzenie, nie tylko jedzenie biednych ludzi, to co wspomnieliśmy już, ta cucina povera, która ma w sobie jakąś moc, prawda, przedziwną, która nas przyciąga. I coś w tym jest takiego fajnego. Jedzenie prostych ludzi, jedzenie zwykłych ludzi, nie jakieś super wyrafinowane, nie jakieś przerafinowane, tylko właśnie...
0: Ale to nie znaczy, że złe.
1: Korzenne. Nie znaczy, że złe. Często nie, no, oczywiście, że często ten street food jest zły.
0: Tak.
1: I też ludzie w drugą stronę też to idzie, że turyści często gloryfikują ten street food, wymyślają, jaki to nie jest cudowny w Tajlandii i gdzieś tam na świecie. No często to jedzenie uliczne jako jedzenie najbiedniejszych ludzi jest okropne. Często zawiera jakieś składniki, nie wiem. To było bardzo często zupki chińskie, jakieś te instant rameny, czy jakieś takie w ogóle z puszek z tego najtańsze. Też warunki przygotowania są złe, ale jednak ta otoczka, ten romantyzm tego street foodu sprawia, że w ogóle samo to określenie street food jest super marketingowe. Dużo knajp, które są restauracyjne, posługuje się tym określeniem, że u nas mamy street food.
0: No ale poczekaj, przejdźmy trochę na nasze podwórko, ale zapiekanki albo moja z dzieciństwa bułka z pieczarkami na warszawskiej
1: starówce. Nie znaczy, że mamy tradycję street foodu. To tradycje sięgają. Ja też przyznam się, że tworzę książkę o street foodzie. I mam tam w ogóle już polska tradycja street foodu. Pyzy z Różyca, flaki warszawskie, jakieś różnego rodzaju jedzenie z PRL-u, sprzed wojny, z dzisiejszych czasów, wszystkie food trucki, wszystko, aż po te nocne markety takie śniadaniowe, wszystkie, które są, no to ma jakaś, jest w Polsce, mamy sporą tradycję tego street foodu, jest o czym pisać, o czym mówić, prawda, na świecie to już w ogóle.
0: Marcin, powiedz mi, bo ja zawsze pytam restauratorów, szefów kuchni o to, czy ty jeszcze gotujesz coś w domu, a poza tym jak robisz sobie twoje domowe, rodzinne menu, no to tylko ramen?
1: Nie. Aż, wiem, że to nie jest często. Ostatnio spotkałem taką szefową kuchni na fortecy, na targu, gdzie sobie tam kupuję warzywa u pana Ziółka w każdą środę. Świetne miejsce.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: I spotkałem znajomą szefową kuchni, która zapytała mnie, czy kupujesz do siebie tutaj, do domu, czy do knajpa. No nie, do domu to ja nie. Ja w domu w ogóle nie gotuję prawie. Więc nie, u mnie tak nie jest. Ja bardzo dużo gotuję w domu. Jak zresztą wspomniałem, że zjadłem na śniadanie mój barsz ukraiński, który zrobiony tak, fajny Bóg po ukraińsku. Więc dużo gotuję w domu. Moja żona nie lubi bardzo jeść, ale delektuje się tym. Nie je dużo, właśnie też muszę się dostosować, ale jest moją tam wdzięczną odbiorczynią mojego jedzenia. Też gotuję dla znajomych. Gotuję, robię menu testuję rzeczy, które potem pójdą w restauracjach. Najpierw gotuję to w domu, jakoś testuję. Więc gotuję też dla siebie po prostu często.
0: No tak, ale co...
1: Gotuję w domu bardzo dużo.
0: Tak, jakie smaki najbardziej? Czy po włosku?
1: Więc muszę się przyznać. Nie wiem, czy to trzeba się tego wstydzić, że kuchnia polska jest jakby moją podstawą.
0: Cudownie.
1: Tak, no gotuję głównie kuchnię polską. W ogóle jakoś tam ją totalnie eksploruję. Dla mnie ma gigantyczny potencjał, który jest do wykorzystania. Jesteśmy zakłóśnięci tymi kuchniami. Właśnie śródziemnomorskimi i azjatyckimi i innymi egzotycznymi kuchniami, a mamy u siebie ogromny potencjał, który jest niewykorzystany, bo kuchnia polska rzeczywiście ma. Ludzie jedzą kuchnię polską w Polsce, chodzą do tych barów mlecznych, wszystko to jest jednak popularne.
0: Ale bardzo popularne bary mleczne, ostatnio.
1: Ostatnio zwłaszcza, tak, oczywiście ta kuchnia jest teraz lepsza, w coraz lepszym wydaniu, no ale ciągle jest dużo do tych zwykłych knajp w kuchni włoskiej czy japońskiej, gdzie po prostu je się naprawdę dobrej jakości i zwykli, prości ludzie mają dobry smak i po prostu są koneserami jedzenia. To w Polsce jeszcze nie istnieje, może się narodzi, ale kuchnia polska ma olbrzymi potencjał i jakby go eksploatuję, staram się dobry produkt polski przede wszystkim szukać i właśnie te warzywa u Majlertów, u Ziółków i na hali Mirowskiej, gdzie sobie po prostu ja jestem wielkim fanem warzyw. Jem mięso, ale w małych ilościach i nie jestem wielkim fanem. Bardzo się jaram warzywami, to mnie ekscytuje najbardziej. Jak się zaczyna teraz sezon,
0: no właśnie, pomidory.
1: Na wiosnę, a teraz jest jeszcze apogeum wszystkich pomidorowych rzeczy, zaraz będą dynie jeszcze, no w ogóle ta sezonowość polskiej kuchni jest świetna i to też super eksploatuje właśnie dzięki tym naszym małym producentom, tym farmerom, więc dużo gotuję kuchni polskiej, kuchni tutaj, ukraińska też mnie bardzo interesuje, jest fajna. I to ościenne nasze kuchnie, więc to jest fajne w naszym klimacie.
0: Bardzo dużo mieścisz.
1: Dużo włoskich też gotuję oczywiście.
0: Okay. Dużo mieścisz w sobie tych kuchni. Gdzie ty na to znajdujesz przestrzeń? Ale jeszcze chciałam cię zapytać, Marcin, taka sobota, masz czas. Nie wiem, czy masz, ale załóżmy, że masz czas w sobotę. Trochę masz, to dobrze. Wymarzony obiad właśnie, twój, domowy, co byś, jakbyś tak miał czas, mógł pójść na targ, na bazarek, coś kupić, taki na dziś na przykład.
1: Chcę zrobić, wiem, mam plan na sobotę, więc zrobimy stifado z kulika. To jest takie włoskie danie duszone w czerwonym winie i pomidorach. Zrobię idealną sałatkę, kupiłem u Ziółka wspaniałe składniki na sałatkę grecką, po prostu ma tak przepyszną paprykę, że też cebulę i pomidory ma doskonałe, to wszystko będzie do tego będzie grecka sałatka i to jest taki plan na ten. Zjem to sobie w ogrodzie, na szczęście mam tą możliwość, że mam ogród i sobie możemy jeść w ogrodzie z jakimś dobrym winem. Też akurat czekam, przyjdzie do paczkomatu mi dzisiaj paczka z winami, więc taki mam plan na sobotę.
0: Zobacz, jednak to niesamowite, jak te kulinaria cię, chciałam powiedzieć, pożarły, ale to pożarcie jest z dwóch stron, prawda? To tak. Ty pożerasz.
1: Tak, ja też pożeram bardzo intensywnie i kocham gotować, zawsze kochałem gotować. Gotowałem dla ludzi, zanim jeszcze się zajęłem tym profesjonalnie, więc przez wiele lat i przy najrozmaitszych okazjach w domu też zawsze gotowałem, zawsze byłem, nie mogę się sam chwalić, ale wydaje mi się, że jestem dobry. Wydaje mi się, że dobrze gotuję.
0: Cudownie, ale mogą korzystać z tym tylko twoi przyjaciele i domownicy.
1: Tak, ale goście restauracji, bo też dużo moich przepisów. Dużo przepisów robią nasi szefowie kuchni. W naszych restauracjach mamy świetnych szefów kuchni, bardzo kreatywnych.
0: No dbasz o to, tak? Musiałeś...
1: Ale tam czasami jest jedne, wtrącam swoje 3 grosze i jakieś moje danie wchodzi. W ten weekend na przykład zapraszam na Bartoszewicza 3, taki mój ramen jagodowy, który, bo teraz był sezon na jagody.
0: Bardzo dobry.
1: Mhm. Właśnie w totare, czyli w tą esencję smakową, wmiksowałem palone miso i jagody. I tak te smaki jagód, ta słodkość i kwaśność super przełamały, to i ten ramen jest świetny.
0: Ale wiesz, że teraz ja mam dużą wyobraźnię kulinarną. Teraz jagody i sos sojowy, to jakoś się cudownie nakładają te smaki i
1: Zresztą to z naszej kuchni do mięsa dajemy borówki.
0: No
1: i tutaj też zrobiłem salsy z jagód do tego właśnie czasu, czyli tych plasterków mięsa, które idą na ramę. Nie, to będzie akurat boczek albo kaczka, jeszcze się nie zdecydowałem. Ale w każdym razie, co by nie było, będzie to, wiesz, to 3 tygodnie, przez 3 weekendy ten ramen, bo to taki specjalny ramen weekendowy, robiłem i jest bardzo, bardzo dobry. Zapraszam na Bartoszewicza 3, jeżeli mogę sobie.
0: Możesz, Marcin, nie mamy już czasu, ale spotkamy się koniecznie. Kopalnia wiedzy, smaków, wszystkiego. Marcin Wojtasik, antropolog, socjolog i ramenolog. I współzałożyciel rodziny restauracji Jata Ramen i makaronu ramenski.
1: Ramenski.
0: Tym razem dobrze. Marcin, do usłyszenia możesz powiedzieć.
1: Super, dziękuję, do usłyszenia.
0: Ja dziękuję Państwu bardzo, my słyszymy się w Bistro za tydzień.

Bielco w Tokio na początek naszego spotkania. Mam nadzieję, że w czasie audycji będzie dużo więcej pozytywnych emocji, wibracji płynęło z muzyki. Dzisiaj w stałym zestawie Ola Budka, Adam Szuro i Marek Niedzielski. Witamy i zapraszamy do godziny 13. Co tu nam się zdarzy? No, wszystko się może zdarzyć. O, właśnie, wszystko się może zdarzyć. Chciałem powiedzieć, że właściwie tak jak napisałem zresztą na tym takim zapowiedzi audycji, sezon ogórkowy się skończył. I to niestety, znaczy dobrze, że się skończył sezon ogórkowy w muzyce, bo mamy dzisiaj nowości w kanciku i w sałatce, ale jeśli chodzi o ogórki gruntowe, mam niedosyt pewien, bo tylko raz były, nie, dwa razy były robione małosolne. Ale dobrze, że pomidory są jeszcze cały czas okej. Okay. A co poza tym? No jest nowa płyta Prince'a. Jak może być nowa płyta Prince'a? No jest. Nowa płyta Dana Sealsa. Jak może być, jak on nie żyje od 2009? Wszystko opowiem, co się będzie. Jest nowa piosenka Cezary Evory i to bardzo ładna. No tak, to tak, to tak. Ale poza tym są inne nowości, o których będę opowiadał, a poza tym będziemy sięgali do klasyki, to tak jak zwykle. Adres, jeśli potrzebny, marek@radio357.pl. Jak tam z kawą? My z Adamem już po pierwszej kawie.

No tak, to tak. Widzę, że już Państwo przy komputerach. Marek Małpa, radio357.pl. Piosenka dnia, bardzo proszę, też słoneczna.

można powiedzieć w ostatniej chwili, Summer Song Rye, nasza piosenka dnia. Oczywiście jest od wczoraj w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. Polecam. I zapraszam do Radia Kalifornia.

Nawet Don Haley o tym, że kończy się lato, ale jaki ożywiony. Johnny Kendry to z jego pierwszej solowej płyty. No właśnie takiej o. A pan Jacek zapytał, gdzie można ten wstępniak przeczytać. No myślę, że to trzeba wejść na naszą stronę internetową, potem w ramówkę, potem w moją audycję i tam jest taki znaczek i trzeba zejść i tam jest to najłatwiej do znalezienia. Wczoraj ukazała się nowa płyta Jerry'ego Buckley'a. Dwie zapowiedzi już prezentowaliśmy. Dzisiaj no taka trochę, taki trochę kęci kętry. Jerry Buckley, a potem America.

Jerry Buckley z nowej płyty, która ukazała się wczoraj, potem America z Dewey Bunnellem przy mikrofonie, The Border. Brian Adams, jakoś mocno się ożywił ostatnio, ale nie wiem, czy to jest zapowiedź nowej płyty, a piosenka bardzo ładna.

Terry Fox, bohater narodowy Kanady, i o nim piosenkę napisał The Ballad of Terry Fox, Brian Adams. Proszę poszukać sobie, bo to bardzo ciekawa historia. Jackson Browne.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie maruć, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
3: Daleko jeszcze? Uwielbiam.

Tam był płyta grupy Toto i The Turning Point, taki bardzo energetyczny fragment tego wydawnictwa. Opowiadałem to już kiedyś, że dostałem tę płytę jakoś tak, nie wiedząc, że to nowa płyta Toto wyszła. Były takie czasy. No i po okładce to tak odłożyłem, że to mnie nie interesuje. Nagle patrzę na stopce, a tam Toto, Tambuł. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o płyty, to teraz jest taka moda, żeby sięgać po te starsze rzeczy, na przykład Foreigner, płyta Head Games, 79 rok. No i teraz wynalazek taki, że dodatkowy utwór z tej płyty, który nigdy wcześniej się nie pojawił, nosi tytuł Trouble, a na dodatek występuje tutaj gościnnie Peter Frampton.

No i nie można tego było jakoś ładnie zakończyć. Peter Frampton na gitarze gościnnie. Trouble, Fallen z płyty Head Games. Oni tak śpiewali. Head Games, obiecałem. Duet Diany Krall z Brianem Adamsem. No to już dzisiaj ostatnia szansa.

Tak, to robią Kanadyjczycy. Diana Krall, Brian Adams, David Foster jako producent. Bardzo, bardzo ładnie. No właśnie, jeden słuchacz pomyślał, że ta nowa płyta Briana Adamsa będzie bardzo, bardzo, bardzo kanadyjska i tak niech będzie. Pan Jacek napisał, że znalazł ten zapowiedź moją i że był przekonany, że to na Facebooku. No, panie Jacku, ja na tych tuku-tuku oraz na Insta oraz twarzach to tak troszkę nie po drodze. Corey Henry nagrał bardzo ładną piosenkę Something Happens. No i co jest tu istotne, że występuje tutaj chór The Apostle Voices, występuje The Brent Fisher Orchestra. No i na harmonijce kto gra? No kto może zagrać na harmonijce gościnnie? Stevie Wonder.

To miłe, że Stevie Wonder z Colin Henrym i z chórem oraz z orkiestrą. Nowa piosenka, Something Happens. No i teraz mamy 5 minut do godziny 11, to jeszcze Neil Young. Znowu było jakieś zaćmienie księżyca? Czy słońca, czy księżyca? Nie, to musiał być księżyca, jeżeli Harvest Moon. A czy pamiętają państwo? Nie będę zadawał takiej zagadki, w jakim filmie ta piosenka została wykorzystana, bo nie mam już na dzisiaj nagród. Neil Young na koniec Radia Kalifornia.

0: Tak, no ja wiedziałem, że Harvest Moon Neila Younga zostało wykorzystane w filmie Jedz, módl się i kochaj. No i nagle wylosowałem tygodniowe wakacje, ale to dopiero od jutra, 11.
1: Radio 357.

Sałatka włosko-francuska będzie miała dzisiaj wiele smaków. Zaczęliśmy od Cezariewry, Wyspy Zielonego Przylądka. Wczoraj pojawiła się ta piosenka, wcześniej chyba nie publikowana. No, a pan Łukasz donosi, że właśnie się rozpoczyna o 10. Nie, o 10 się rozpoczął, tak? A, no to godzinę temu. Czyli bieg trwa. Odbywa się na Polanie Jakuszyckiej 14. letni bieg Piastów. To ja trzymam kciuki za wszystkich, którzy biegną. Życzę wam dobrej pogody, zaraz sprawdzę, czy tam nie pada. A sałatka mam nadzieję, że będzie do tego wszystkiego pasowała. Hélène Ségara wczoraj opublikowała nową płytę, to jest album duetów. Wybrałem duet z Laurą Pausini, a potem z Belgii też nowość z wczoraj, Noé Preszow.

Noe Preszow z Belgii. Bardzo dobry, bardzo dobry. Wcześniej Hélène Ségara. Kiedyś śpiewała z Jodassenem. A teraz duet z Laurą Pausini z nowej płyty Hélène. To jeszcze jako dodatek Gianna Nannini. Wczoraj też pojawiła się jej nowa piosenka i przyznaję, że z piosenki na piosenkę chyba podoba mi się coraz bardziej.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: To jakiś błąd, media wilioza, errore, to jest błąd przecież, no, na pewno, ale nie, Diana Nannini, świetna nowa piosenka. To jeszcze przedłużymy kącik, znaczy tę sałatkę francusko-włoską, bo Marzena ma dzisiaj urodziny i to bardzo serdecznie pozdrawiamy Marzenę, nie tylko od Pawła Broda, tego misia, ale także od Gęstego i od nas tu wszystkich. A ponieważ Marzena bardzo lubi Pascala Obispo, to dzisiaj specjalnie dla niej.

Ford Collie. Taki duet był w 70-tych latach. Mieli piosenkę I'd Really Love to See You Tonight. To był największy ich przebój. Drugie miejsce amerykańskiego Billboardu. Dan Seals nie żyje od 2009 roku, ale teraz właśnie ukazała się wczoraj płyta Dan Seals and Friends The Last Duet. Różni artyści postanowili, że oddadzą mu hołd w ten sposób. Wśród tych artystów jest Luke Bryan, jest Mary Osmond, jest Blake Shelton i jest żona, obecna żona Davida Fostera, Catherine McPhee. No to właśnie sięgam po takie dwa utwory, Dan Seals z Catherine, a potem z Blake'em Sheldonem.

Dan Seals and Friends, płyta The Last Duet. Cały świat żegna Dolly Parton. Ja postanowiłem sięgnąć dzisiaj jeszcze raz po płytę Rockstar. To jest jej ostatni chyba album z 2003 roku, reedycja w 2004 poszerzona. To niezwykła płyta, bo właśnie nikt nie odmówił artystce, żeby wystąpić na tej płycie. Są tacy artyści jak Richie Sambora, Sting, Steve Perry, Elton John, John Fogerty, Steven Tyler, Stevie Nicks. No i jest Peter Frampton, który śpiewa z nią swój utwór Baby, I Love Your Way. No i jest także jej chrześnica Miley Cyrus. No i właśnie posłuchamy duetów z Miley i z Peterem.

duety Dolly Parton, najpierw z Miley Cyrus, a potem z Peterem Framptonem. Adaś już sobie zaznaczył, cała płyta Rockstar do posłuchania w najbliższym czasie. Koniecznie. Czy to już ta pora?

Pięknie, pięknie, jak zawsze. Nie nadużywać, no ale taki dziś dzień. Za oknem leje i to nie te rumuńskie. Elizabeth Fraser ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego dzisiaj urodzonej.

Heaven or Las Vegas, to oczywiście Cocteau Twins dzisiaj, urodziny Elizabeth Fraser, dziś także urodziny Eddie Reader.

Muszę zapytać Stelki, bo ja to mam słabszą pamięć, czy już robiliśmy utwory, które brzmiały jak z Bonda, ale nigdy w Bondzie się nie pojawiły. Taki Eddie Reader, Town Without Pity, koniecznie. Maciek Balczar zapowiada nową płytę, to za miesiąc dokładnie, a to czwarty singiel.

Maciek Balca w towarzystwie Karantuchil, piosenka zatytułowana Wszechświat. Kolejna kartka z kalendarza, gdyby żył, Grzesiu miałby dzisiaj 69 lat.

0: Republika. Dziś 69. urodziny Grzegorza Ciechowskiego. No i właśnie minął południe.
1: Radio 357.

Barry Gibb. We wtorek 1 września będzie miał 80. urodziny. Następne zakamarki poprowadzi Adam Szuraj. Nie wiem, czy Adam sięgnie po Barry'ego Gibba, ale po Alison Krauss. Kto wie, kto wie, kto wie. Prince wydał, znaczy przepraszam, wydano nową płytę Prince'a z nagraniami niepublikowanymi, Timeless. Słuchacz od razu zapytał, który utwór ja wybrałem. No właśnie wybrałem dwa, ale ten jest chyba ważniejszy. I Am You, Prince.

I Am You. Tak zaczyna się płyta Prince'a Timeless, wydana wczoraj. A panie Marku, a drugi to który? No chyba I Wonder. I to chyba największy potencjał radiowy. Może ktoś sięgnie. Young Gun, Silver Fox.

Iwona Lorenz, stary motyw. Takie wspomnienie z kolekcji. No właśnie, Adaś daje znaki, że urodziny, tak. W 1958 roku urodził się Michael Jackson.

No tak. To z nowym wokalistą Michaelem Jacksonem, bo rzeczywiście piosenkę napisali muzycy grupy Toto, a potem jeszcze Miles Davis sięgnął po Human Nature. Michael rocznik 1958, tak jak Elizabeth Fraser. Call Me Galley.

Kolbi Kalej. Jest prawie dokładnie 12.30, czyli za jakieś 20 minut pojawi się reaktor Strzelba, bo będzie zielony żoliborz. Ale na razie jeszcze Robert Mróz.

Ciepło już było. Robert Mróz, młodszy, jeszcze jedna kartka z kalendarza 29 sierpnia 1924 roku urodziła się Dinah Washington.

0: Solkero dunemose.
1: Napisał Zucchero, a ta wersja to w wykonaniu Ornelli Vanoni. Za 10 minut 13. Za 10 minut 13. Piotr Stelmach. Dzień dobry. Dzień dobry. To szkoda, że tego się nie da opowiedzieć. No, to trzeba...
2: Przeżyć trzeba.
1: Przeżyć trzeba, zobaczyć. Tak.
2: Słuchaj, taka...
1: Robin Williams kupuje aparat fotograficzny. Proszę wejść w internet i znaleźć.
2: Tak, Robin Williams tape recorder. Tak. Bo to chyba tape recorder albo camera.
1: Jedno,
2: no camera. To jest właśnie nasz dowcip z niedźwiedziem. Ostatniego pięciolecia. Zobacz na pierwszy utwór.
1: Widziałem.
2: To nie mów. Zobacz na pierwszy utwór, który mam zamiar zaprezentować. Jakbyś taką dykteryjkę zróbmy. Jakbyś powiedział dwa zdania teraz na temat tej pieśni, bo wydaje mi się, że dobrze mi się kojarzy z tobą.
1: Tak, bo to jedyny utwór, który dotarł, tego zespołu, który dotarł do pierwszego miejsca na liście i taki jedyny, który wraca teraz po latach, no bo to jednak były lata 80. i to głębokie.
2: No ale dlaczego ty?
1: Dlaczego ja?
2: Dlaczego ty z tym utworem? Bo kiedyś pamiętam, jak robiliśmy single, to wybrałeś ten utwór.
1: No ale dlatego, że po prostu takie utwory prezentowaliśmy i mimo to, że tego, że to nie była moja bajka, no to zaakceptowaliśmy. No.
2: A, to teraz proszę poczekać tych kilka minut i zobaczyć, właściwie usłyszeć, co to będzie zaraz po 13. No ja jestem, dlatego że zaczyna się powolutku... Wysyp płyt, ale tak powolutku. I myślę sobie, że tych płyt będzie naprawdę sporo. Jest o czym mówić, jest czego słuchać, jest co prezentować. Wiesz co, bardzo się cieszę na ten czas. Zaczynam troszeczkę, ja nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy nie wieku, ale zaczynam powoli odczuwać wrzesień jako jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. No bo tak naprawdę wracasz do rytmu.
1: Już dzisiaj, już wczoraj pojawiło się bardzo wiele nowych rzeczy, a teraz wrzesień, październik to będzie pełny wysyp.
2: Tak jest.
1: No dobrze, a nowy Peter Gabriel?
2: Słuchaj.
1: Napisał bardzo dobry, tylko trochę za długi. Rzeczywiście, Looking for the Happy ma 8,27, ale po 8 się zaczyna wyciszać.
2: Wczoraj dyskutowaliśmy nad tym utworem, między innymi nad tym na kolegium. I wiesz co powiem, że im więcej takich kawałków się pojawia na świecie od wykonawców ważnych, istotnych. I to nie jest żaden zarzut, ale ja po prostu tak czasami chciałbym na przykład od takiego Petera otrzymać taką płytę, gdzie jest 10 piosenek.
1: Games Without Frontiers.
2: Na przykład, wiesz, takich idealnych piosenek jego, gabrielowskich, w sam środek tarczy. No, czasy się trochę zmieniają, ale na tym polega między innymi wolność artystyczna, także nie ma problemu.
1: No to w takim razie my już dziękujemy. Ola Budka, Adam Szura i Marek Niedźwiecki. A ten facet po godzinie 13. Wszystkiego dobrego.

0: Looking for the Happy. Peter Gabriel, wielki Piotr od wielkiego Marka. No i niech tak będzie. Minęła 13.
1: Zielony Żoliborz.
0: Szymon Kulisz i Piotr Stelmach, sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357. Rozmawialiśmy z Markiem przed godziną 13 o tym utworze, ale nie mówiliśmy co to i kto to. No to uwaga, uwaga.

0: No ale jak można mieć na imię Udo i śpiewać heavy metal? No, nasi przyjaciele z Niemiec, niektórzy udowodnili, że można. Udo Dirkschneider und die Gruppe Accept. Bardzo proszę. Z dawnych czasów, 80., który to był, 5. rok, dobrze pamiętam, Mad So Hard. No jeżeli się umówiliśmy, że te pierwsze utwory w Zielonym Żoliborzu to są utwory, które się kojarzą z Markiem, no to zdecydowanie mi się ten utwór z nim kojarzy. Chociaż cały heavy metal, te wszystkie ćwieki, szatania, tak umiarkowanie, ale akurat ten utwór jak najbardziej.
1: Zielony Żoliborz.
0: Tak, sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357 do 15. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na nasze strony oficjalne, na profile oficjalne Radia 357 w mediach społecznościowych i prosimy o to, żeby Państwo się tam jakoś zaznaczali. No i też mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności. Kto i gdzie nas słyszy, słucha właśnie teraz. Proszę to wpisywać w czasie rzeczywistym. Mail nie zmienia się od samego początku. piotr.stelmach@radio357.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przy okazji bardzo krótkiej wizyty w Londynie, 16 godzin ona trwała mniej więcej, nie dłużej. Oczywiście przede wszystkim tym celem numer jeden, azymutem, był koncert Jacka White'a. O tym jeszcze dzisiaj będę wspominał do 15. Ale jak zawsze przytaszczyłem ze sobą trochę płyt.

Tak. Czyli It Goes On, czyli debiutancka płyta zespołu z Manchesteru. Oni się zwą West Side Cowboy, Paper Chains, utwór numer 2. Dobrze zapamiętałem? A, bo jeszcze na pamięć nie znam tej kolejności. Paper Chains numer 2, tak jest, na tej płycie. Co grają, jak grają, to wszyscy słyszą, ale robią to w bardzo wdzięczny i taki zaczepiający ucho sposób. Tak mi się wydaje. A sam początek płyty, Kickstones w podtytule The Boys.

0: I wciąż nie wiem, na czym to polega, bo tak, taka muzyka już się zdarzyła na świecie z milion razy pewnie. No ale niektórzy robią to tak, że słuchasz tego częściej, a inni robią to tak, że słuchasz tego rzadziej. No po prostu, żadna to wielka filozofia. Oni akurat sprawiają, że ja przyklejam ucho do tej płyty jakby trochę częściej właśnie. I to jest zespół West Side Cowboy z Manchesteru i to jest ich debiutancka płyta, przypomnę tytuł It Goes On. Kickstones przed chwilą w podtytule The Boys.
1: Radio 357.
0: Tak przy okazji tych wypadów do Londynu, ponieważ ja dostaję od Państwa bardzo dużo zapytań o sklepy. Gdzie są najlepsze, gdzie kupować? Też nie będę jakoś specjalnie oryginalny. Po latach tak zwane używki, czyli płyty używane, owszem, nabywam, ale w zdecydowanie mniejszej ilości niż te noweczki, nieśmigane sztuki. No i tutaj w tym zakresie mogę napolecać sklepów jeszcze sporo, bo jeszcze takie są, jeszcze nie wszyscy zwariowali. Natomiast jeśli chodzi o używki, jeżeli ktoś lubi, chce, bardzo proszę, również takie miejsca polecę, a w ogóle tak sobie myślę, że dobrze by było wreszcie, nareszcie zorganizować jakiś zlot w tym mieście. W Londynie zrobić jakiś zlot słuchaczy, przyjaciół Radia 357 i tam konkretnie posiedzieć, pogadać o muzyce i po prostu posłuchać, albo najlepiej iść wspólnie na jakiś koncert. Pieśń przyszłości, mam nadzieję, że niedalekiej. No właśnie, ostatni wtorek. Dobrze mówię? To był 25. Muszę to sprawdzić, żeby nie pomylić. Tak, 25 sierpnia to był wtorek. Hammersmith Odeon. Kiedyś Event in Apollo, teraz. No, w pełnej krasie. Ze swoim zespołem na tak zwanej pełnej. Niekoniecznie krasie. Mr. Jack White.

cały ubrany na czarno, tylko białe buty rock'n'rollowe, no i jedziemy z tym koksem. Im dalej jest od tego koncertu, tym bardziej, tym mocniejsze ogarnia mnie następujące wrażenie, że płyty Jacka White'a to są tylko preteksty, pretekściki, podpuchy, podpuszki do tego, żeby wychodzić ze swoim zespołem na scenę i robić no, totalny porządek, wymiatać wszystkie niewymiecione z kątów paproszki. I tam właściwie nie ma czego sprzątać po tym czasie, kiedy oni są na tej

The Age of Everything. Będzie o tej płycie opowiadał specjalnie dla Radia 357 Mr. Johnny Marr. No i z tego albumu właśnie się ukazuje na początku października utwór It's Time. Jak zobaczyłem ten tytuł, to pomyślałem sobie, że w jednej z audycji, no akurat w tej, na tę audycję padło. Pięknie to się wszystko poukłada, bo całkiem niedawno osoba znana Johnemu też nagrała utwór o podobnym tytule. Johnny It's Time, a ten jego kolega, były, może tak to dla porządku określmy, nagrał utwór zatytułowany You're Right, It's Time. No to niech Moss będzie z wami.

0: Płyta Make Up Is A Lie. Morrissey oczywiście, You're Right, It's Time. O czymś pomyślałem, w razie czego mogą mnie państwo ścigać. Jak The Smiths jeszcze się kiedykolwiek zejdą, to przestaję nosić czapkę z daszkiem. Ha! No zobaczymy.
1: Radio 357.
0: Za 27 minut 14 nasza piosenka dnia.

0: Ray, Summer Song, nasza piosenka dnia.
1: Zielony Żoliborz.
0: Tak sobie patrzę po tym zestawie na przyszły tydzień. Cośmy tu dla Państwa powybierali. No między innymi na środę taki utwór.

Tymczasem redaktor Darek Król coś takiego wynalazł i podsunął i już poszło. Fletcher, Fletcher, Passenger. To jest nasza piosenka dnia planowana na najbliższą środę. A jeśli chodzi o wtorek, Janis Joplin, nie, przepraszam, Julia Jacqueline. Tak się ona nazywa.

Julia Jacqueline, Hardest Thing we wtorek. To będzie nasza piosenka dnia. Dziękuję Państwu za korespondencję. piotr.stelmach@radio357.pl. Ciekawa, muzyczna, obfita, konkretna, piękna. Podbijam cały czas te myśli o takiej nowelce, którą kiedyś można by było zszyć z niektórych tych opowieści, które Państwo przysyłają, bo rzeczywiście są cudowne. Zapraszam do korespondencji po raz kolejny piotr.stelmach@radio357.pl. Jak nie w czasie audycji, to może po niej. Nie na wszystkie maile odpisuję, bo to jest absolutnie niemożliwe, ale staram się na niektóre odpisywać. Na niektóre, no, na sporo korespondencji staram się odpisywać, no ale to i tak nie robi roboty, bo przychodzi tych maili naprawdę sporo. Dziękuję za nie bardzo, bardzo serdecznie. Na pewno wszystkie czytam. No i oczywiście wirtualna lista obecności, ona wciąż do Państwa dyspozycji. DMAs, o właśnie, z Australii, panowie. DMAs i ich nowa płyta, też to przytaszczyłem z pewnego dobrego muzycznego sklepu.

0: No i proszę bardzo, trio, czyli Tommy O'Dell, Matt Mason i Johnny Took the Amaze. Która to jest ich płyta? Piąta? Dobrze policzyłem. Raz, dwa, trzy. No, tak by wypadało. Zaczęło się wszystko od znakomitego albumu Hills End w 2016 roku i dają regularnie o sobie znać. Nowy album, chociaż wyglądają troszeczkę jakby przypominali chłopaków zakochanych w Beastie Boys i grających taką muzykę właśnie, a tu się okazuje, że totalnie nie. Killing Time i My Baby's Place z nowego albumu zatytułowanego po prostu The Amaze.
1: Radio 357.
0: Womack Sisters do 14, tak jest.

Gdzie mi tam do jakiegokolwiek wymądrzania się na temat muzyki soul? Mogę tylko powiedzieć, że czas przy tej płycie upływa mi kapitalnie. Czego i Państwu życzę? Womack Sisters i If You Want Me ze swojego debiutanckiego albumu. Oczywiście z tego roku. Za 3 minuty 14, już się teraz nie pomylę, na pewno 14, no to jeszcze taka miniaturka Ranoplan.

0: Rana Plum i Halfway Up the Lawn. Przepiękna płyta, niespieszna, leniwa, pastelowa. Słucha się jej znakomicie. Tak to mniej więcej brzmi. Minęła 14.
1: Zielone Żoliborz.
0: Czyli sobotnia muzyczna prawie po południówka Radia 357. Szymon Kulisi, Piotr Stalmach z Państwem do 15.00.

0: Tak, to jedna z tych płyt, które w mijającym tygodniu były najważniejsze na naszej antenie. Jedna z dwóch płyt tygodnia. Soft Control, czyli Afghan Wigs. Greg Dooley i jego zespół powrócili. No i to właśnie jeden z tej płyty fragmentów.
1: Zielone Żoliborz.
0: Jeżeli Fontaines DC zagrają w październiku w Łodzi, no taki koncert ogłoszony, bym powiedział, w Trymiga. O, jak to się miało zdarzyć, no i się pewnie zdarzy. To ich supportem będzie Chalk. Z tego się bardzo cieszę.

Tak. No i teraz odpowiedź na pytanie, czy to jest New Order naszych czasów? Czy to jest za odważne stwierdzenie, czy mniej więcej jakoś nakłada się na oryginalną, piękną matrycę? Chalk, tak się nazywają. No i utwór o tytule Get na F? Może tak powiem, energetyczny niesamowicie. Przy okazji właśnie tej energii, takiej absolutnie pierwotnej, bo mówiłem Państwu o koncercie Jacka White'a w Londynie. Teraz Chalk przed chwilą. No i jeszcze takie przypomnienie, jedno wspomnienie z tegorocznej trasy męskiego grania, ale w oryginale.

0: Ouch. Serwis sprzątający. Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Oczywiście, no a podczas trasy Żywiec Męskie Granie 2026, koma, kapitalny ich koncert i kapitalne wykonanie tego utworu.
1: Radio 357.
0: Tak jest, czyli Zielony Żoliborz, czyli sobotnia muzyczna popołudniówka, nasza popołudniówka. I co tu mamy w poniedziałek? To będzie nasza piosenka dnia.

Jay Bernard, czyli Love is on my mind. No to właśnie tak Państwu też zagramy w czwartek i to będzie nasza piosenka dnia. Taki przegląd piosenek dnia, on bardzo często się zdarza w audycji Zielony Żoliborz i myślę sobie, że w tym wytrwamy.

Amazing, kicking in. I to nasza piosenka dnia. Kiedy? Żebym się tylko znowu nie pomylił, bo to są bardzo wrażliwe i dokładne dane. W piątek oczywiście, że tak. Chelsea Wolf w poniedziałek, Julia Jacqueline we wtorek, Fletcher w środę, Jay Bernard w czwartek, w piątek Amazons i Paulina Przybysz, Mama Score. W sobotę, no to jeszcze teraz, tak, no nie wiem, czy to jest dobrze, żeby tak jeszcze nie pod koniec nawet audycji namawiać państwa na relaks przez kilka minut, chociaż w głębokim takim fotelu, takim głębokim, pięknie wyprofilowanym, mięciutkim fotelu, ale spróbujmy.

0: Ależ to jest przyjemny relaks. Cudowna płyta Womack Sisters, I Am Your Season, właśnie z tego albumu.
1: Radio 357.
0: W tym tygodniu ogłosiliśmy jedną bardzo ważną, radosną rzecz. W tym roku, podczas czwartej edycji festiwalu Inside Seaside w Gdańsku, w Amber Expo, przypomnę, 13-14 listopada, gościem strefy rozmów Radia 357 będzie Jurek Owsiak. No, niesamowita to wiadomość. Spróbujemy trochę porozmawiać o Jurku, jakiego być może Państwo jeszcze nie znają, i nie wchodząc za bardzo w takie tematy, które do dziennikarzy nie powinny należeć absolutnie, ale spróbujemy go podpytać, czy czasami na przykład ma na sobie niebieskie dżinsy, czy ma na sobie okulary w innych oprawkach niż czerwone, i o rock'n'rolla, i o muzykę, jakiej słuchają, o witraże, i o takie rzeczy. No, takie rzeczy jurkowe, ale nie te z pierwszych stron jego działalności, tej, z której przede wszystkim go znamy. Jurek Owsiak, strefa rozmów Radia 357, Inside Seaside w tym roku. No a headlinerem tegorocznej edycji będzie...

2009 rok, znakomita płyta In This Lies and On This Evening. Zespół Editors, Bones i... a nie, to było Bricks and Mortar, bo Bones to przecież And End Has a Start, ich drugi album. No to właśnie te utwory przed chwilą. Jakoś tak mi się losują, kiedy się z Państwem spotykam. Właśnie te przede wszystkim. Inna sprawa, że Bricks and Mortar to jest mój ukochany, jak do tej pory, album Editorsów. Czekamy na nowy album, czekamy na koncert w ramach Inside Seaside. No to jeszcze na przykład zmieszczą nam się dwa utwory z nowego albumu Julie Holzer.

Julia Holter i nowa płyta zatytułowana Materia. Dwa utwory, My Love is in the Eyes i My Lost One. Przed chwilą Szymon Kuliś, Piotr Stelmach. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas w sobotniej muzycznej prawie po południówce Radia 357, czyli w audycji Zielony Żoliborz. Coś takiego znanego jakoś nam się tu pięknie wkradło. Dancing with tears in my eyes, Ultravox od nas na

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Moc w strefie Radia 357 na Festiwalu Górskim zapewnia EcoFlow. Czysta energia gdziekolwiek jesteś.
3: Radio 357.
2: Partnerem audycji jest Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie. Ars Vivendi.
3: I żyli długo i szczęśliwie.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś opowiem państwu o chorobie, którą wykrywa proste badanie krwi u noworodka. Test w kierunku fenyloketonurii, bo o tej chorobie dziś będziemy mówić, to jedno z obowiązkowych badań przesiewowych. Wykonuje się je w polskich szpitalach mniej więcej od lat 70. Po co? By zapobiec poważnym powikłaniom, przede wszystkim uszkodzeniom mózgu u rozwijającego się człowieka. Za chwilę w studiu pojawią się moi goście, dzięki którym dowiemy się więcej o życiu z tą chorobą. Proszę z nami zostać.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie i dziś rozmawiamy o fenyloketonurii. To choroba, której u nowonarodzonego dziecka na pierwszy rzut oka w zasadzie nie widać. Noworodek wygląda zdrowo, je, śpi, wraca z rodzicami do domu. Tymczasem w jego organizmie może już gromadzić się substancja, która w zbyt dużym stężeniu jest toksyczna dla rozwijającego się mózgu. Jak się leczy fenyloketonurię? Czy można jej zapobiec? I jak wygląda życie z tą chorobą? O tym wszystkim opowiedzą profesor Maria Giżewska, kierownik Kliniki Pediatrii Chorób Rzadkich i Medycyny Metabolicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant wojewódzka w dziedzinie pediatrii metabolicznej oraz wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Fenyloketonurii. Jest też ze mną Monika Bielicz, mama z 3-letniego Stasia z tą chorobą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacznę od pani profesor Marii Giżewskiej i od podstaw. Co to jest fenyloketonuria? Skąd się bierze ta choroba?
2: Fenyloketonuria jest najczęstszym wrodzonym błędem w metabolizmie aminokwasów. Jest to choroba, która jest uwarunkowana genetycznie. Jej istota polega na tym, że w organizmie chorego dziecka, w wątrobie, a dokładnie w komórkach wątroby, czyli w hepatocytach, brakuje całkowicie albo jest znacznie ograniczona aktywność enzymu, który nazywa się hydroksylaza fenyloalaninowa. Jest to enzym, który jest niezbędny do metabolizmu, czyli do przemian fenyloalaniny, tego aminokwasu, w inny aminokwas, w tyrozynę. Pytanie, skąd bierze się fenyloalanina w organizmie każdego z nas? Otóż źródłem fenyloalaniny są wszystkie białka pokarmowe, które my spożywamy i uznaje się, że średnio od 3 do 7% masy każdego białka pokarmowego to jest właśnie fenyloalanina, czyli my średnio uznajemy, że w 1 gramie białka takiego, które spożywamy, jest 50 mg fenyloalaniny. I po spożyciu tego białka, białko ulega trawieniu w przewodzie pokarmowym do aminokwasów i do małych peptydów i te aminokwasy wchłaniają się w przewodzie pokarmowym i wraz z krwią dostają się do wątroby, gdzie u zdrowego człowieka jeden z tych aminokwasów, czyli fenyloalanina, pod wpływem aktywności tego enzymu jest prawidłowo przemieniana w tyrozynę. Natomiast u osób chorych, jeżeli ta fenyloalanina nie jest odpowiednio metabolizowana, jej stężenie wzrasta we krwi i wraz z krwią dostaje się w obszar ośrodkowego układu nerwowego i tam przekracza taką strukturę, która się nazywa bariera krew-mózg i dostaje się do mózgu, gdzie wywołuje swoje bardzo silne, wielokierunkowe, neurotoksyczne działanie odpowiadające za zasadniczy objaw fenyloketonurii, jak nim jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
0: No właśnie, pani profesor, co się dzieje, jeśli ta choroba pozostaje nierozpoznana i nieleczona? A było tak bardzo długo, bo tak jak powiedziałam na wstępie, ta choroba jest sprawdzana u noworodków no stosunkowo od niedawna, tak? No od lat 70., a od 90. pewnie tak naprawdę w całej Polsce, we wszystkich szpitalach obowiązkowo. Więc osoby, które, dzieci, które rodziły się wcześniej, no wychodziły z rodzicami ze szpitala nierozpoznane. I kiedy widać pierwsze uszkodzenia i jak one się objawiały?
2: Może powiem w ten sposób, że przedstawiła pani scenariusz, który rzeczywiście realizowali pacjenci chorzy na fenyloketonurię przed wprowadzeniem badań przesiewowych. Co się dzieje, jeżeli dziecko nie jest wcześniej rozpoznane i odpowiednio leczone? Otóż nieleczona fenyloketonuria jest przyczyną jednych z najcięższych form niepełnosprawności intelektualnej. To jest naprawdę straszna choroba, jeżeli jest nieleczona. W naszym ośrodku, ale też i w wielu innych ośrodkach, mamy do czynienia z dorosłymi pacjentami, którzy urodzili się przed wprowadzeniem badań przesiewowych i teraz realizują właśnie scenariusz osób dorosłych z bardzo istotnymi deficytami intelektualnymi, zaburzeniami emocjonalnymi i bardzo często nieleczeni pacjenci z fenyloketonurią są w ostatnich, jak gdyby, dekadach swojego życia bardzo często pozostają pacjentami domów pomocy społecznej w momencie, kiedy ich rodzice na przykład odejdą i nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby się nimi opiekować. Więc to jest bardzo ciężka choroba, jeżeli jest nieleczona.
0: I te uszkodzenia są nieodwracalne.
2: Te uszkodzenia są nieodwracalne. Częściowo można poprawić jakość życia tych dorosłych pacjentów, jeżeli nawet późno wprowadzi się odpowiednie leczenie. Natomiast u pacjentów, którzy leczeni są od urodzenia, wcześniej, ale z jakiegoś powodu nie realizują dobrze tego leczenia i mają wysokie stężenia fenyloalaniny, ta fenyloalanina uszkadza wielokierunkowo mózg, powodując u najmłodszych dzieci deficyty intelektualne, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia pamięci, zaburzenia umiejętności planowania działań, płynności werbalnej. To jest bardzo złożona prezentacja taka neuropsychologiczna, która w dramatyczny sposób w tych najcięższych przypadkach zaburza jakość życia i pacjenta, i jego rodziny.
0: I gdyby nie te badania przesiewowe, to rozumiem, że ani rodzice, ani pediatrzy nie mieliby szansy zauważyć, że ta choroba się rozwija tak wcześnie.
2: Tak, dlatego że ja jeszcze tylko powiem takie jedno zdanie, żeby zamknąć ten temat tej neurotoksyczności fenyloalaniny. Otóż nie ma teraz wątpliwości, że mózg każdego z nas jest wrażliwy na neurotoksyczne działanie fenyloalaniny przez całe życie, w tym również mózg pacjentów. W związku z tym oni muszą być odpowiednio leczeni i monitorowani przez całe swoje życie. Jest to choroba uwarunkowana genetycznie, czyli człowiek z nią się rodzi, przychodzi na świat i ona mu towarzyszy przez całe życie, więc nie można nagle wyleczyć się i całkowicie wyeliminować tej choroby ze swojego organizmu. To takie jak gdyby podsumowanie. Natomiast wracając do pani pytania, rzeczywiście małe dziecko, noworodek przychodzi na świat i wygląda absolutnie jak każdy zdrowy noworodek. Uśmiechnięty, duży, wysoka punktacja w skali Apgar, ciąża w większości przebiega prawidłowo, nic się nie dzieje. I w trzeciej dobie życia te dzieci w Polsce mają pobierane z piętki kilka kropli krwi na specjalną bibułkę filtracyjną i w oparciu o informacje zawarte w tej kropelce krwi jest możliwe ustalenie uzasadnionego podejrzenia jednej z chorób rzadkich, w tym właśnie fenyloketonurii. I my takie dziecko wykrywamy i wcześniej włączamy leczenie. W okresie, kiedy tych badań nie było, takie dzieci się rodziły przez wiele tygodni, czasami przez kilka miesięcy mogły nie mieć objawów innych niż na przykład bardzo jasna karnacja, bardzo jasne włosy, to jest tak zwane zjawisko rozcieńczenia barwnika. Czasami miały takie zmiany wypryskowe na skórze, które błędnie klasyfikowano jako alergię na różne czynniki i dopiero w wieku kilku miesięcy, u jednych dzieci wcześniej, u innych później, pojawiały się objawy zaburzonego rozwoju. Dzieci nie siadały, nie stawały, przestały. No, było widać, że nie rozwijają się tak jak zdrowi rówieśnicy. To są objawy właśnie tej postępującej neurotoksyczności fenyloalaniny, która powoduje w mózgu między innymi zaburzenia w syntezie i w metabolizmie bardzo ważnych substancji, które się nazywają tak zwanych neuroprzekaźników, do których należy dopamina czy serotonina. Ta fenyloalanina zaburza metabolizm energetyczny mózgu, zaburza syntezę i utrzymanie mieliny, czyli takiej osłonki naszych nerwów, zaburza tworzenie połączeń między komórkami nerwowymi, więc jest bardzo silnie neurotoksycznie działającą substancją.
0: Za chwilę, pani profesor, przejdziemy do leczenia, bo na pewno tutaj słuchacze będą chcieli przede wszystkim o tym się dowiedzieć, ale ja jestem jeszcze ciekawa tego mechanizmu dziedziczenia tej choroby, bo rodzice dziecka z PKU, to jest skrót od angielskiej nazwy tej choroby, oni sami mogą być zdrowi, mogą być zdrowymi nosicielami genu, więc jak wygląda ryzyko i skąd taka młoda para ma wiedzieć, czy akurat tego genu nie przenosi?
2: No więc my tego nie wiemy. Każdy z nas może być bezobjawowym nosicielem nieprawidłowej informacji genetycznej, takiej nieprawidłowego alelu odpowiedzialnego za związanego z nieprawidłową funkcją genu, który odpowiada za syntezę tego enzymu, tej hydroksylazy fenyloalaninowej. I najczęściej zdarza się tak, że rodzice są bezobjawowymi nosicielami, więc nie mają żadnych objawów choroby i ta choroba bardzo często po raz pierwszy pojawia się w rodzinie, która być może wcześniej nigdy nawet nie słyszała tego słowa fenyloketonuria. W Polsce nosicielami tego nieprawidłowego genu jest co 46. osoba chodząca po naszych ulicach, więc to za każdym razem można trafić właśnie na osobę, która jest też bezobjawowym nosicielem takiego genu. I z takiego związku, ze związku dwójki bezobjawowych nosicieli jest 25% ryzyko, że z każdej takiej ciąży urodzi się chore dziecko. I jest to ryzyko stałe, więc jeżeli ktoś z takiego związku urodziło się już jedno chore dziecko, to nie znaczy, że trójka kolejnych będzie zdrowa. Nie, to jest ryzyko stałe i w związku z tym my mamy pod opieką rodziny, gdzie nawet trójka dzieci jest chora na tę chorobę, bo to jest ryzyko stałe. Natomiast jeżeli to ryzyko zdecydowanie się zwiększa, jedno z rodziców jest chore na fenyloketonurię, a jest stuprocentowe, jeżeli oboje rodzice są chorzy na fenyloketonurię, są to na przykład młodzi ludzie od urodzenia leczeni, którzy właśnie decydują się na dziecko, to oni mają stuprocentowe ryzyko, że urodzi się chore dziecko. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, bo to tutaj nie wybrzmiało, o ogromnym znaczeniu badań przesiewowych noworodków we wczesnej diagnostyce tej choroby. Badania przesiewowe noworodków, ja jestem absolutną fanką tej procedury medycznej. Uważam, że oprócz szczepień ochronnych, oprócz antybiotyków, to właśnie badania przesiewowe noworodków były jedną z wielkich zdobyczy medycyny XX wieku. One zostały opracowane, wymyślone i wprowadzone po raz pierwszy na początku lat 60. przez charyzmatycznego amerykańskiego lekarza i mikrobiologa Roberta Guthriego. I właśnie fenyloketonuria była pierwszą chorobą, która została wprowadzona do panelu badań przesiewowych i w oparciu o którą tę metodę rozwijano. Polska aktualnie jest jednym z liderów europejskich i światowych w zakresie badań przesiewowych noworodków. Każdy noworodek w naszym kraju jest badany w kierunku 36 chorób rzadkich. To są choroby metaboliczne, to są choroby endokrynologiczne, to jest mukowiscydoza, to jest rdzeniowy zanik mięśni i kilka innych schorzeń. Także naprawdę tutaj pod tym względem jesteśmy liderami. I te badania są kwintesencją działań profilaktycznych w medycynie, a w pediatrii już w szczególności. One pozwalają wysunąć uzasadnione podejrzenie u dzieci w momencie, kiedy one jeszcze są bezobjawowe, czyli już w tej krwi pobranej na tą bibułkę stężenie czy aminokwasu, czy pewnego, czy innych substancji, albo deficyt enzymatyczny może być zdiagnozowany i dzieci mogą mieć włączone leczenie właśnie przed wystąpieniem objawów. To jest fantastyczna metoda i naprawdę bardzo się rozwijająca i ratująca życie i zdrowie tysiącom ludzi na świecie. Dramat polega na tym, że połowa populacji noworodków na świecie nie ma możliwości dostępu do tej metody, więc każdego dnia na świecie rodzą się dzieci na przykład z fenyloketonurią, które nigdy nie będą rozpoznane ani nigdy nie będą leczone, więc my musimy mieć świadomość, jakiego dobrodziejstwa doświadczamy, mogąc zaproponować naszym noworodkom takie badania.
0: Za chwilę audycja wraca i porozmawiamy właśnie o leczeniu oraz o diecie, która w tej chorobie jest podstawą.

0: To jest audycja Żyli długo i szczęśliwie. Dziś rozmawiamy o fenyloketonurii. Przed przerwą profesor Maria Giżewska opowiadała nam o tej chorobie, która jest przenoszona w genach, której nie można w związku z tym zapobiec, ale można ją leczyć. I tym lekiem jest tak naprawdę dieta. I pani profesor, proszę powiedzieć, jak to jest w przypadku takiego noworodka i rodziców, którzy dowiadują się, że dziecko ma fenyloketonurię? Jak wyglądają dalsze kroki? No i przede wszystkim, czy można dziecko karmić piersią, czy są konieczne specjalne mieszanki? Opowiedzmy trochę o tym, jak wyglądają takie zalecenia, z którymi rodzice muszą się zapoznać i obowiązkowo ich przestrzegać.
1: Ja myślę, że tutaj wielką specjalistką i ekspertką za moment będzie mama Stasia, pani Monika. Ja tylko powiem, że z naszego lekarskiego punktu widzenia, w momencie kiedy my jako lekarze dostajemy z Zakładu Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka albo z innych laboratoriów wiadomość, że u dziecka jest nieprawidłowy wynik badania przesiewowego, my musimy takie dziecko zaprosić do nas do kliniki i jest kilka ośrodków w Polsce, które takie noworodki przyjmują i to jest okres tych kilku dni takiej hospitalizacji, w którym po pierwsze musimy przeprowadzić procedury diagnostyki weryfikującej to wstępne rozpoznanie z badań przesiewowych, dlatego że nieprawidłowy wynik badania przesiewowego nie jest nigdy ostatecznie równoznaczny z postawieniem rozpoznania, dlatego że są sytuacje na przykład u wcześniaków czy u dzieci, które mają z jakichś innych powodów dysfunkcję wątroby, że te wyniki mogą być, mówiąc kolokwialnie, fałszywie dodatnie, więc my musimy sprawdzić ten wynik, wykluczyć inne tam warianty zaburzeń metabolizmu fenyloalaniny. Staramy się to zrobić jak najszybciej po to, aby do dziś nie później niż w okolicach 10, 12 doby życia móc wprowadzić leczenie. To jest też ten czas, który wykorzystujemy na tłumaczenie rodzinie, na co chore jest dziecko. Dlatego, że najczęściej zdarza się tak, że rodzina nigdy wcześniej o tej chorobie nie słyszała. To jest ogromny szok i stres dla rodziców i dla całej wielopokoleniowej rodziny, więc my musimy wytłumaczyć rodzicom, na czym polega istota tej choroby, jakie są dostępne opcje leczenia i jak to wszystko będzie wyglądało. Ja bardzo lubię w tych rozmowach, żeby uczestniczyli na przykład też dziadkowie, którzy są bardzo ważnym
0: znani z dokarmiania, prawda? Dzieci różnymi smakołykami.
1: Absolutnie, więc dziadkowie też muszą wiedzieć, dlaczego na przykład najlepszego mięska nie będą mogli wnuczce czy wnuczkowi podać.
0: Ani czekoladki.
1: Bo jest to leczenie dietetyczne, które sprowadza się do stosowania diety ubogofenyloalaninowej.
0: No właśnie. Co to znaczy, pani profesor? Gdzie ta fenyloalanina jest?
1: Ta fenyloalanina, przypomnijmy, jest składnikiem wszystkich białek pokarmowych, a szczególnie jest jej dużo w produktach, które są takie bogato białkowe. W związku z tym dzieci chore na fenyloketonurię, a szczególnie na jej klasyczną postać, co jest domeną większości naszych polskich pacjentów, mają bardzo małą tolerancję tej fenyloalaniny. W związku z tym one muszą wykluczyć z jedzenia takie produkty, które zawierają dużo białka, czyli to są dzieci, które nie jedzą mięsa,

0: takie normalne, naturalne, czyli produkty spożywcze z dużą zawartością białka.
1: Ale pani profesor, pozwolę sobie przerwać, bo tak z tego, co słyszę, to jest dieta bardzo uboga w składniki odżywcze, więc czy są jakieś zamienniki, są jakieś specjalne odżywki?
0: Tak, tak. Dziecko nie może rozwijać się bez białka, tak? My, osoby dorosłe, nie mogą funkcjonować bez białka. I tutaj głównym źródłem białka w diecie pacjentów chorych na fenyloketonurię są specjalne mieszanki aminokwasowe pozbawione fenyloalaniny. Czyli one zawierają wszystkie aminokwasy za wyjątkiem fenyloalaniny i to jest taki ekwiwalent białka w diecie tych pacjentów. Oni muszą przyjmować ten preparat minimum 3 razy dziennie. Te preparaty teraz, one są refundowane przez państwo. To jest bardzo, bardzo ważne. I one są w różnych postaciach i w różnych smakach, ale nadal są to preparaty takie sztuczne, mocno, o mocno chemicznym smaku i zapachu.
1: A dla noworodków, pani profesor, to jest jakiś rodzaj mleka modyfikowanego, specjalnego?
0: To jest więcej niż modyfikowane, bo jest specjalny preparat, który stosujemy u noworodków i u małych dzieci, który też jest takim właśnie kombinacją wszystkich aminokwasów za wyjątkiem fenyloalaniny.
1: A co z karmieniem piersią?
0: Bardzo dobre pytanie. Fenyloalanina jest aminokwasem egzogennym, czyli takim, gdzie chociaż trochę tego aminokwasu w diecie musi być podane, dlatego że troszeczkę jej przemian w organizmie zachodzi i ona jest bardzo ważna też w niewielkiej ilości dla rozwoju. I tutaj źródłem tego naturalnego białka w diecie na przykład noworodka jest pokarm mamy. Więc na początku, jak dziecko trafia do nas do szpitala po kilku dniach karmienia pokarmem mamy, to my bardzo często na 2-3 dni całkowicie odstawiamy karmienie piersią, prosimy, żeby mama utrzymała laktację, dajemy tylko tę mieszankę aminokwasową bez tej fenyloalaniny, żeby stężenie fenyloalaniny z neurotoksycznego się obniżyło i jak to stężenie się obniża, natychmiast wprowadzamy trochę karmienia pokarmem mamy. I albo to jest w postaci na przykład 2-3 takich krótkich karmień, to każde dziecko jest indywidualne, to jak dużo takie dziecko będzie w stanie stolerować pokarmu mamy, zależy od właśnie czegoś, co się nazywa tolerancja fenyloalaniny w diecie i to jest różne w zależności od typu tej fenyloketonurii. I my to potem bardzo dokładnie liczymy, sprawdzamy, znamy zawartość fenyloalaniny w 100 ml pokarmu mamy, więc mówimy mamie, że ona może na przykład na dobę dać 200 czy 250 ml swojego mleka, które będzie źródłem dozwolonej ilości fenyloalaniny w diecie takiego malucha. Muszę jeszcze opowiedzieć o jednym elemencie bardzo ważnym leczenia dietetycznego, którym są produkty ubogobiałkowe, niskobiałkowe. Te dzieci oprócz tych mieszanek aminokwasowych, no nie mogą żyć tylko na podstawie, na bazie takich mieszanek, nie mogą żyć tylko na bazie wybranych gatunków warzyw i owoców, muszą jeść jeszcze coś innego. I tym czymś innym jest żywność niskobiałkowa, która jest specjalnie wytworzona na przykład z mąki ubogofenyloalaninowej. To są specjalne chleby, makarony, ciastka, są zamienniki jajka, jest czekolada. Także należy nauczyć rodziców i potem rodzice fantastycznie to potrafią potem, chociaż jest to bardzo trudne prowadzić. Taka dieta, która łączy w sobie warzywa, owoce, preparaty aminokwasowe i produkty niskobiałkowe, które są bardzo ważnym źródłem energii w diecie tych pacjentów. Oprócz tego pacjenci dostają oczywiście różne mikroelementy, witaminy. To jest wszystko pod kontrolą lekarzy i dietetyków.
1: No dobrze, pani profesor, a co z farmakologią? Jakie leki są obecnie stosowane u pacjentów i jak może wyglądać przyszłość, jeśli chodzi o leczenie fenyloketonurii?
0: Tutaj trzeba zacząć od tego, że ta dieta ubogofenyloalaninowa, która została wymyślona przez takiego fantastycznego

0: fantastycznego niemieckiego pediatry Horsta Bickela. Ona nie zmieniła swoich założeń od lat 50. ubiegłego wieku. To jest właśnie ta dieta szalenie taka restrykcyjna. To jest trudna dieta, ale muszę tu podkreślić, że jest to dieta, która uratowała życie i zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego u tysięcy ludzi na świecie. Ale jest to dieta trudna, jest to dieta trudna. W związku z tym pacjenci, ich rodziny i profesjonaliści zajmujący się tą chorobą od lat szukają innych alternatywnych metod leczenia fenyloketonurii i tutaj mówi się o leczeniu farmakologicznym. Aktualnie na świecie dla części pacjentów dostępne są trzy formy leczenia farmakologicznego. To jest taki lek, który się nazywa Sapropteryna, to jest taki kofaktor, czyli jak gdyby taki wzmacniacz działania tego enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej. To jest lek, który się nazywa sapropteryna. On jest skuteczny w odniesieniu do pacjentów z łagodniejszymi odmianami fenyloketonurii, czyli w odniesieniu do pacjentów, którzy mają zachowane chociaż trochę tej resztkowej aktywności tego enzymu i on u części z nich zwiększa tą dobową tolerancję fenyloalaniny w diecie. Czyli jak pacjent jadł na przykład 300 czy 400 mg fenyloalaniny na dobę, to jeżeli dobrze odpowiada na ten lek, to może zjeść na przykład 800, tak? Może 800 czy trochę więcej. Drugim lekiem, który jest też bardzo ma ciekawą koncepcję, to jest liaza amonowa fenyloalaniny. To jest taki lek, który podawany jest podskórnie w postaci iniekcji. Jest to sztucznie wytworzony enzym, który rozkłada fenyloalaninę we krwi do różnych substancji, które są wydalane drogą nerek. Jest to ciekawa opcja leczenia, też niełatwa w codziennym zastosowaniu, dlatego że ta liaza amonowa fenyloalaniny jest substancją tak zwaną immunokompetentną, czyli substancją, która może wywołać pewne reakcje immunologiczne, w tym takie alergiczne, więc są różne objawy uboczne, alergiczne tego leczenia. I ona nie działa od razu. Czasami trzeba ten lek stosować przez wiele miesięcy, żeby on pokazał swoje leczenie. Czyli to jest druga opcja leczenia. I trzecia, która teraz jest absolutnie w centrum zainteresowania i pacjentów, i lekarzy, to jest sepiapteryna. To jest bardzo ciekawa substancja, która ma taki podwójny mechanizm działania. Ona z jednej strony działa jako prekursor tego pierwszego leku, o którym mówiłam, czyli tego BH4, który właśnie zwiększa aktywność tego enzymu, ale z drugiej strony sama działa jako tak zwany czaperon, czyli białko opiekuńcze, które poprawia nieprawidłową strukturę białkową tego enzymu, więc ona ma podwójny mechanizm działania, w związku z tym ona działa w odniesieniu do większej liczby pacjentów niż ci, którzy są tylko leczeni tym BH4. Bardzo ciekawa opcja terapeutyczna.
1: Ale nie dla wszystkich, prawda, pani profesor? Ile osób w tej chwili w kraju jest leczonych tym lekiem?
0: Znaczy, ona nie jest, to może nie do końca tak bym postawiła to pytanie. To jest leczenie, które powinno być spróbowane w zasadzie u każdego pacjenta z fenyloketonurią, dlatego że teoretycznie, za wyjątkiem bardzo rzadkich tam przypadków, każdy teoretycznie może odpowiedzieć na to leczenie.
1: Czyli rozumiem, natomiast, że bariery są, dotyczą refundacji, kryteriów kwalifikacji, kosztów i dostępności tych leków, prawda?
0: Tak, w Polsce. Polska jest, tu muszę powiedzieć niestety ze smutkiem, Polska jest jednym z bardzo nielicznych krajów europejskich, a wśród tych takich krajów, na przykład tutaj naszego regionu geograficznego, jest jedynym krajem, gdzie jedyną dostępną formą terapii fenyloketonurii jest dieta ubogofenyloalaninowa. W związku z tym pod tym względem nasi pacjenci nie mają najłatwiejszej sytuacji. I dlatego my z wielką nadzieją patrzymy w przyszłość. Wiem o tym, że będą się odbywały rozmowy pomiędzy producentami tych leków farmakologicznych, w tym również właśnie tej sepiapteryny, a Ministerstwem Zdrowia, żeby objąć ten lek refundacją, bo na pewno wielu, wielu pacjentów mogłoby z niego skorzystać. My w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie od lat prowadzimy badania kliniczne nad skutecznością sepiapteryny i większość pacjentów, u których próbowaliśmy to leczenie, odpowiedziała na to leczenie redukcją stężenia fenyloalaniny. W tym mamy pacjentów, którzy mogli całkowicie odstąpić od leczenia dietetycznego. No, ja postrzegam to naprawdę
1: jako przełom, prawda?
0: Jako absolutnie w kategoriach przełomu. Rodzice również, dlatego że w momencie, kiedy dziecko może jeść wszystko albo prawie wszystko, zmienia się wszystko albo prawie wszystko w życiu tej rodziny. To naprawdę restrykcje tej diety ubogofenyloalaninowej są bardzo trudne w codziennym życiu i pacjenta, i rodziny, a potem nastolatka, a potem na przykład aktywnej zawodowo osoby dorosłej.
1: No właśnie, za chwilę poproszę, zaproszę do naszej rozmowy Monikę Bielicz i po przerwie porozmawiamy właśnie o życiu z fenyloketonurią. Jak wygląda podejście rodziców, jak powinno wyglądać podejście rodziców, no i czy utrzymywanie tej restrykcyjnej diety jest przy małym dziecku łatwiejsze czy trudniejsze? Wracamy za moment.

0: Dzięki pani profesor Marii Giżewskiej z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie mamy już obraz tej choroby. Mamy też świadomość ograniczeń, z jakimi muszą sobie radzić rodziny, dzieci z fenyloketonurią. No i jest ze mną mama Stasia, trzylatka dumnego, który idzie właśnie do przedszkola we wrześniu. Monika Bielicz dowiedziała się w drugiej dobie, podejrzewam, że Staś ma fenyloketonurię. Proszę powiedzieć, co wtedy pani sobie pomyślała? Czy to był ten potworny strach, o którym mówiła pani profesor?
1: Tak naprawdę, zaczynając od początku, troszeczkę uproszczę. My dowiedzieliśmy się nieco później, ze względu na to, że jeżeli dobrze pamiętam, w drugiej czy w trzeciej dobie życia dziecka jest pobierana ta krew z piętki. Więc ja też jak dzisiaj pamiętam słowa, które wypowiedziałam do męża: zobacz, jak to fajnie jest mieć zdrowe dziecko i wyjść ze szpitala o czasie.
0: 10 w skali Apgar.
1: Tak,
0: i
1: oczywiście.
0: Do domu.
1: Oczywiście z naszą córką starszą, siostrą Stasia, wyszliśmy dopiero chyba w 10 dobie, jeżeli dobrze pamiętam, z innych powodów. Natomiast to było nasze pierwsze doświadczenie wyjścia ze zdrowym dzieckiem ze szpitala. Jeżeli dobrze pamiętam, to był chyba drugi dzień po wyjściu ze szpitala, kiedy zadzwonił do nas telefon, obcy numer, który bardzo rzadko odbieram, z informacją, co już mnie zaniepokoiło.
0: Proszę wrócić do szpitala z dzieckiem.
1: Tak, zapraszamy panią na oddział, możliwie jak najszybciej. Mamy nieprawidłowe wyniki Stasia. Musimy pogłębić diagnostykę. Na szczęście w tej całej sytuacji po drugiej stronie telefonu była pani, która powiedziała od razu: tylko proszę, nie czytajcie w internecie nic na temat tej choroby. Więc oczywiście nie minęła sekunda, mąż już zaczął. Tak, jak najbardziej. I te informacje tam były przerażające, więc naprawdę, jeżeli słyszy się słowa nie szukajcie w internecie, to naprawdę tego nie szukajcie.
0: No bo wy nie znaliście tej choroby, nie wiedzieliście, że obydwoje jesteście nosicielami tego wadliwego genu.
1: Nie, my
0: genu,
1: tego,
0: prawda?
1: Absolutnie nie wiedzieliśmy.
0: W rodzinie też nikt nie chorował.
1: Nie, nie. Mieliśmy przypadek stwardnienia rozsianego w rodzinie i to jest tak naprawdę jedyna taka sytuacja, która była z tych cięższych i trudniejszych, które gdzieś tam moglibyśmy podejrzewać. Natomiast od razu dowiedzieliśmy się przez telefon, że chodzi o fenyloketonurię. W związku z czym szybko spakowaliśmy się, przede wszystkim byliśmy na początku roztrzęsieni, pewni tego, że to w ogóle nie są nasze wyniki. Raczej dopytywaliśmy, jakie są szanse tego, że to są wyniki nie nasze. Pamiętam też, że mąż mi powiedział: Monia, to nie są nasze wyniki, ty się o nic nie martw, my mamy zdrowe dziecko. I ja tak pierwszy raz w życiu powiedziałam do niego: nie obiecuj mi czegoś, czego nie możesz dotrzymać. Czym prędzej spakowaliśmy się, dotarliśmy na oddział, no i tam już zaczęła się głębsza diagnostyka Stasia.
0: No i właśnie, jak na przykład było z karmieniem piersią? Czy od razu pomyślała sobie pani, no dostając te wytyczne, muszę odstawić Stasia, co to będzie? Jak wyglądały te pierwsze dni, takie przejściowe?
1: Tak naprawdę Staś bardzo chętnie jadł ten mój pokarm, więc to oczywiście była ogromna duma i szczęście dla mamy, zwłaszcza że wcześniej mieliśmy nieco inne doświadczenie. Natomiast no to był bardzo trudny czas, dlatego że ja musiałam tego Stasia od mojego pokarmu odstawiać, podawać go mężowi. W tym czasie mąż ważył Stasia, tak naprawdę cofnę się jeszcze o jeden moment, że przed podaniem Stasiowi piersi musiałam go zważyć. Po ważeniu zapisać, ile waży, żeby nie umknął żaden gram. Później przystawiałam go do piersi, karmiłam w określonym czasie, żeby mniej więcej złapać taki moment niezbyt długi i niezbyt krótki tego karmienia. No i potem Staś był odrywany dosłownie od piersi, zabierany znowu na wagę, żeby sprawdzić, jaka jest różnica wag pomiędzy
0: ile przybiera.
1: Przed, a ile po karmieniu, żebyśmy wiedzieli, ile mniej więcej mógł spożyć mleka mamy w tym czasie.
0: No i jak już otrzymaliście potwierdzenie wyników, to jak było, co było dalej? Wróciliście do domu i wiedzieliście, co macie robić?
1: Wiedzieliśmy, co mamy robić, natomiast zupełnie tego nie rozumieliśmy. Dostaliśmy informację, taką tabelkę. My na szczęście jesteśmy całkiem nieźli w liczby, w związku z czym ta tabelka ułatwiła nam podawanie pokarmów Stasiowi. Natomiast totalnie nie rozumieliśmy, z czego wynikają dane cyfry. Dlaczego to jest 10 ml na przykład mleka modyfikowanego, 50 mojego, a na przykład 100 preparatu. Więc tak naprawdę
0: wszystko
1: to było bardzo
0: trudne. Wszystko kręciło się wokół jedzenia. Zawsze zawsze tak jest. W zdrowych rodzinach też najczęściej się to kręci wokół jedzenia. Wiemy, że dzieci bywają niejadkami, a tutaj no, dosyć restrykcyjne liczenie i pewnie córeczka troszeczkę odstawiona na dalszy plan. W związku z tym to emocjonalnie musiało być chyba trudne.
1: Powiem szczerze, że my tutaj staraliśmy się bardzo, żeby ona nie odczuła się odstawiona, a jednocześnie, żeby Staś był w pełni zaopiekowany. Także nawet na ten początek naszej drogi w domu z fenyloketonurią jakoś tak się naturalnie podzieliliśmy, że byłam bliżej nieco córeczki, natomiast mąż Staś był jednocześnie śpiochem, to tak jakby spełniał tutaj funkcję tej najbliższej osoby. Oczywiście ja Stasia karmiłam, wymienialiśmy się w każdych możliwych momentach, ale też wiedzieliśmy, że musimy zaopiekować się jednocześnie córką, która wchodziła w czas przedszkolny, która rozszerzała tą swoją dietę jeszcze bardziej. No i oczywiście była przeszczęśliwa z tego, że ma młodszego brata. Na samym początku chciała mu to jedzonko podawać. Co najbardziej było wzruszające w tym wszystkim, to to, że naprawdę jedno z pierwszych słów, które Marcysia wypowiedziała, to było fenyloketonuria. Więc to pokazuje, jak często my o tym rozmawialiśmy i jak bardzo ten temat się w naszym domu każdego dnia przewijał.
0: No dobrze, a jak państwo trafiliście ze Stasiem do Szczecina? Pod opiekę profesor Giżewskiej.
1: Piękna droga. Tak naprawdę...
0: że Staś przyjmuje ten nowoczesny lek.
1: Tak. Tak, to jest wielkie szczęście dla nas, o tym pewnie za chwilkę będziemy mogli porozmawiać więcej. Do Szczecina trafiliśmy bardzo ciekawą drogą, mianowicie chwilkę po narodzinach Stasia. To była któraś doba, to naprawdę był wczesny czas po porodzie. Odbywała się konferencja PKU w Warszawie. Wynalazła ją moja mama, babcia Stasia, która zaczęła aktywnie poszukiwać różnych informacji, zasypywać mnie nimi, więc początkowo nieco bardziej mnie to przytłoczyło niż mnie wsparło. Natomiast pojechała na tą konferencję. Było tam kilka wystąpień, między innymi pani profesor właśnie Giżewskiej. No i to wystąpienie tak moją mamę wzruszyło, tak gdzieś tam dotknęło głęboko, że stwierdziła, że koniecznie musi podejść, porozmawiać, przedstawić się, powiedzieć, że właśnie urodził jej się wnuk, dosłownie ma kilka dni. I pani profesor zaprosiła nas na spotkanie, więc nie wiem, czy dobrze moja mama zrozumiała, ale zadzwoniła do mnie, żeby dojechać tutaj na tą konferencję, żeby porozmawiać i poznać panią profesor.
0: Udało się.
1: Więc ja w tych wszystkich poporodowych dresach dosłownie po prostu ogarnęłam się na szybko. Wzięłam ze sobą Stasia, przyjechaliśmy, przedstawiliśmy się, no i tak zaczęła się ta nasza wspólna droga. No i ona trwa do dzisiaj.
0: No dobrze, to jak wygląda jedzenie Stasia dzisiaj? Co on je na śniadanie na przykład?
1: Staś tak naprawdę na śniadanie ma swoje dwie ulubione potrawy, nazwijmy to. To jest jajecznica. On by mógł jeść jajecznicę rano, po południu i wieczorem. Kocha smak jajka. Drugim takim smakiem jest owsianka. Owsianka z warzywami, przepraszam, z owocami oczywiście. Troszeczkę też dostaje pestek typu ziarenka słonecznika czy pestki dyni. Oczywiście wszystko sprawdzamy, jeżeli chcemy podać taki produkt, który wiemy, że jest wysokobiałkowy. Sprawdzamy jego gramaturę, ale też mając to szczęście, że Staś jest w leczeniu, staramy się jak najwięcej pełnowartościowego białka dać mu do zjedzenia, żeby jednak to naturalne białko było podstawą jego diety w tych bezpiecznych zakresach.
0: A jak często odbywają się kontrole lekarskie w przypadku Stasia? Czy to bardzo przewraca wasz plan dnia, miesiąca?
1: Teraz już nie tak bardzo, prawdę mówiąc, dlatego że krew badamy mniej więcej co 2 tygodnie. Sami pobieramy tę krew na bibułkę, zawozimy ją do laboratorium. Natomiast wcześniej to był bardzo intensywny czas, dlatego że te wizyty odbywały się pierwotnie co miesiąc, później co 3 miesiące. Badania wykonywaliśmy co tydzień, czasami nawet częściej ze względu na wskazania i podniesione wartości Stasia. Więc mam wrażenie, że ten trudny naprawdę czas organizacyjnie jest już gdzieś za nami, no aczkolwiek nadal musimy pozostać gdzieś w tych takich ryzach i pilnowania czasu, żebyśmy nie byli spóźnieni z badaniami czy z wizytą.
0: A czy Staś ma świadomość choroby, która wiąże się właśnie z restrykcjami, że nie będzie mógł niektórych rzeczy być może jeść lub tylko w malutkich ilościach? No wiadomo, że dzieci uwielbiają słodkości, na przykład czekolada. Na szczęście jest ten zamiennik, ale ja nie wiem, czy on smakuje tak samo. słodko. Pani pewnie
1: można,
0: wie.
1: Można zamknąć oczy i wyobrazić sobie wyrób czekoladopodobny i czekoladę prawdziwą i to jest
0: ja jeszcze
1: znacząca
0: to pamiętam
1: różnica.
0: Z PRL-u, okej.
1: Okay. Natomiast Staś, on nigdy czekolady nie spróbował, zarówno tej PKU, jak i tej zwykłej. Nigdy go do
0: jak
1: tego...
0: Jak wy mu to tłumaczycie, że Stasiu, no tego nie możemy ci podać, tego, nie wiem, u Jasia na urodzinach tego niestety nie zjesz. I co wtedy?
1: Jest tak naprawdę do tej pory to nie było trudne ze względu na to, że my jesteśmy w tym badaniu już od ponad roku.
0: Ale zbliża się przedszkole.
1: Pierwotnie byliśmy w ogóle wykluczeni społecznie, dlatego że na wszystko musielibyśmy mówić nie. Bez leczenia... Albo musielibyśmy przyjść na przykład na urodziny, o których pani wspomniała, ze swoimi przekąskami dla Stasia, albo po prostu nie przychodzić. Tutaj też spotkaliśmy się z nie do końca wspierającą postawą innych rodziców.
0: Czyli myśleli, że to jakaś fanaberia?
1: Tak, na zasadzie, że to trochę tak jakby bez glutenu, więc ja musiałam tłumaczyć,
0: że nie,
1: nie wiem,
0: że
1: jak
0: to
1: jest bez glutenu, ale wiem, jak jest u nas, że nie możemy sobie pozwolić na żadne odstępstwo i nie możemy nauczyć Stasia tego, że może sobie na coś pozwolić spoza produktu, które są dla niego bezpieczne. Natomiast już po tym roku, gdy Staś rozpoczął leczenie, pierwotnie w obrębie badania klinicznego, teraz po prostu w trakcie przyjmowania leku, to jest pięciokrotnie zwiększona ilość, możliwość zjedzenia naturalnego białka, w związku z czym nasze życie naprawdę się zmieniło. Staś może sobie zjeść kromkę zwykłego pieczywa, z chęcią zjada makarony, kaszę, więc tak naprawdę ta trudność gdzieś tak... przechodzi obok nas, powiem szczerze. I teraz trudnością dla nas jest to, trochę wpadliśmy w taki tryb, żeby jak najwięcej zdrowych produktów mu dać w tym czasie, kiedy mamy
0: większy
1: podaż.
0: Żeby poznał ten smak, prawda?
1: Żeby poznał, ale też żeby organizmowi dostarczyć jak najwięcej białka naturalnego. Jednocześnie gdzieś tam staramy się powolutku podawać mu jednak te produkty PKU z racji tego, że nie wiemy, jak długo nasze leczenie będzie trwało, a nie chcielibyśmy, żeby zapomniał albo w pełni odrzucił te smaki.
0: No właśnie, powiedzmy, że macie refundację do końca roku, a potem...
1: Darowizna. Mamy darowiznę do końca roku. Jesteśmy pełni nadziei, że to Stasia leczenie będzie mogło trwać dłużej. Natomiast już teraz widzimy, jak trudny będzie powrót do diety. I to nawet nie chodzi o nasze przygotowywanie. To oczywiście będzie ogromnie obciążające. Natomiast głównym trudem będzie akceptacja produktów, które Staś chciałby zjeść. Już teraz zaczyna odrzucać na przykład ryż PKU, który smakuje inaczej. W pomidorówce bezbłędnie wyczuje, czy wymieszaliśmy ryż standardowy z PKU, czy który został podany. Więc teraz jesteśmy w takiej fazie przemycania trochę tych produktów, żeby ten smak nie został zapomniany.
0: Mam pytanie jeszcze do pani profesor Marii Giżewskiej, pani profesor, mówimy tutaj o małym Stasiu, który ma to szczęście, że może przyjmować lek, choroba jest nieuleczalna, do końca życia właściwie przy dobrych wiatrach ten lek, taki pacjent powinien przyjmować, prawda? Tutaj nie ma żadnych odstępstw. To jest ta nadzieja na tak zwane normalne życie takiego człowieka, prawda?
2: Tak. Ja może tutaj jeszcze do tego, co mówiła pani Monika, tak dodam troszeczkę z takiego lekarskiego punktu widzenia, że właśnie te pierwsze 15 miesięcy życia Stasia to były miesiące, w czasie których on po to, żeby mieć bezpieczne stężenia fenyloalaniny we krwi, mógł spożywać tylko około 300-350 mg fenyloalaniny na dobę, czyli mógł zjadać między 6 a 7 gramów naturalnego białka. I to, co powiedziała pani...
0: To są mikroilości.
2: To są nieduże ilości. Tak. A teraz, będąc na tym leczeniu, on ma dobre stężenia fenyloalaniny, czyli bezpieczne dla jego mózgu i fantastycznie się rozwija, zjadając 21-22 gramy naturalnego białka na dobę. I to jest, właśnie pani Monika o tym powiedziała, to jest bardzo ważne, bo chociaż te preparaty aminokwasowe z roku na rok są bardziej zaawansowane technologicznie, nie ma niczego lepszego w diecie niż naturalne białko. I w związku z tym to jest nie tylko kwestia tego, że ten lek obniża i to stężenie fenyloalaniny i redukuje to ryzyko neurotoksyczności, ale on, ten lek, przez to, że możemy podać więcej naturalnego białka, my równocześnie obniżamy podaż tych preparatów aminokwasowych. I Stasiu, w porównaniu z tym, na jakiej był diecie przed wprowadzeniem tego leku, on zjadał około 20% naturalnego białka, a resztę 80% jadł z tych preparatów. A teraz zjada ponad 70% naturalnego białka, a resztę, czyli mniej niż 30% zjada z tych preparatów. Więc to się zupełnie zmieniło. I to dzięki temu, to są te właśnie korzyści płynące z tego leczenia.
0: Czyli ten lek tak naprawdę, gdyby był refundowany, to ilu pacjentów w Polsce by dotyczyło przyjmowanie takiego leku? Jakie to są statystyki?
2: To jest trudno powiedzieć. Nie było takich statystyk jeszcze robionych. To są na pewno takie decyzje ze strony ministerstwa, na ile będzie możliwe pokrycie finansowe tego leku. Natomiast no, prawdopodobnie teraz się coraz więcej pokazuje informacji, które mówią o tym, że na ten lek dobrze reagują też pacjenci z tą ciężką, klasyczną postacią choroby. Według różnych badań klinicznych ponad 50% pacjentów z klasyczną fenyloketonurią, czyli tych, którzy mogą naprawdę bardzo niedużo przyjąć tego naturalnego białka, jest w stanie pokazać obniżenie stężenia fenyloalaniny powyżej 30%, a wielu z nich jeszcze więcej. To były takie po prostu kryteria jednego z badań, bo dużo badań klinicznych na temat tego leku nadal trwa lub się już zakończyło. Także jest to bardzo obiecujące leczenie, łatwe w przyjmowaniu, bo przyjmuje się raz dziennie żółty, taki słodki preparat. To pani Monika może powiedzieć dokładnie, jak to wygląda w przypadku Stasia. Mało objawów ubocznych. Jeżeli są, to są łagodne i w naszej grupie naszych pacjentów z powodu jakichś nieprawidłowych reakcji u żadnego nie musieliśmy wstrzymać tego karmienia.
0: Pozostaje nam liczyć zatem na to, że ten lek będzie wpisany na listę leków refundowanych. My już niestety musimy kończyć dzisiejsze wydanie i żyli długo i szczęśliwie. Rozmawialiśmy o fenyloketonurii. Były ze mną Monika Bielicz, mama 3-letniego Stasia oraz pani profesor Maria Giżewska z Kliniki Pediatrii Chorób Rzadkich i Medycyny Metabolicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ja się nazywam Grażyna Morek i słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Partnerem audycji było Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie. Ars Vivendi.
1: I już po 16:00 tutaj Radio 357. Zanim zaczniemy sobotni Happy Noise, czas na piosenkę dnia. A dziś to cudowne nagranie Rye Summer Song.

Zupełnie oficjalnie możemy już zaczynać. Szymon Kulis za starami tego odrzutowca, Bisior przed mikrofonem. Po ostatnim spotkaniu z piosenkami i z oklaskami na antenie Happy Noise Państwo przysłali mi tyle fantastycznych maili, wiadomości, tekstówek, które miały mnie skłonić do tego, aby jeszcze jeden odcinek programu pojawił się z oklaskami w tle. A ponieważ sam dobrze bawię się układając te oklaskowe playlisty, to pomyślałem, czemu tego ostatniego sierpniowego spotkania, tego ostatniego wakacyjnego spotkania nie wypełnić tymi cudownymi dźwiękami, tymi pięknymi piosenkami. No, a jak to bywa w dobrym filmie, wszystko musi zacząć się od wybuchu, a potem eskalować. To tak dzisiaj zaczniemy.

No dobrze, Blair Universal. To teraz mały kącik sponsorowany przez literkę S, bo to będą bardzo proste piosenki, ale jak cudownie wpadające w nasze uszy. Najpierw zaczniemy gwiezdnie.

Zupełnie niespodziewanie pierwsza godzina naszego spotkania w Happy Noise z piosenkami, z oklaskami dobiega końca. No to tak, finiszujmy. Najpierw śmiesznota od grupy Pet Shop Boys z koncertu w Rio, 94 rok. Taka niecodzienna wersja utworu Suburbia. A później ten kamień milowy, muzyczny Nothing Compares to You i ona, Sinead O'Connor. A po pełnej zaczniemy w tańcu z aniołami. Lost in the high streets, where the dogs run.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll.
4: Happy Noise. Radio 357. Po prostu brzydkie kawałki.

0: Tutaj nawet nie potrzeba słów, bo chyba wszyscy mamy to samo, że ta piosenka po prostu działa, a jeszcze to wykonanie z New World koncertowe działa dwa razy mocniej. Zapraszam Państwa teraz na spotkanie z grupą R.E.M., cudowny przebój, później skoczymy do Matta Johnsona i na jego koncert z grupą D.D., a zakończymy to wszystko spotkaniem z Tomem Pettym i tym kultowym utworem Free Falling.
1: Hello, we're R.E.M. and this is what we do.

No to jeszcze spotkanie z moimi ulubieńcami z zespołu Young the Giant, którzy przemierzając Amerykę podczas swojej ostatniej trasy koncertowej tak to wszystko sprytnie zarejestrowali, że można dzisiaj posłuchać takich kompozycji jak The Walk Home, a później deszczowa piosenka dla młodzieży.

0: Są takie koncerty, które podobno zawsze rujnują system. O tym opowiadał mi mój syn Michał, który wybrał się na spotkanie z grupą The Flaming Lips i my takie nagranie za chwilę usłyszymy, Do You Realize, a potem zrobi się przepięknie i cudownie, bo pojawi się Tok Tok z cudownym nagraniem.
1: Love you, Scott. Love you, Jim.

Ta piosenka zawsze powoduje ciary, czyli tak zwany utwór ciarogenny, no i zawsze zostaje taki niedosyt, kiedy ona się kończy. Nie wiem, czy Państwo też tak mają. Kończy się również nasze dzisiejsze spotkanie z piosenkami z oklaskami. Szymon Kulisz audycję zrealizował, bardzo dziękuję. Bisior do Państwa mówił, słyszymy się w poniedziałek po godzinie 13. Ja żegnam się, ponieważ po tym utworze, który pojawi się za chwilę i po tej wersji Syracuse, no to już nic więcej dodawać nie trzeba. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Nazywam się Ula Chinczy i witam Państwa serdecznie w audycji Pozamiatane, która jest poświęcona porządkom i organizacji. Dzisiaj za sterami naszej sprzątającej maszyny jest Szymon Kuliś, a ja będę dzisiaj Państwu opowiadać o wyrzucaniu. Skąd taki temat? No, dlatego, że to nasza ostatnia audycja i nasze ostatnie spotkanie, więc trochę się żegnamy i z rzeczami też się żegnamy, więc o tych rzeczach, z którymi się żegnamy, będziemy rozmawiać dzisiaj. Naszym gościem będzie Sylwia Majcher, specjalistka od życia ekologicznego, ale z głową, więc dużo ciekawych informacji przed nami. Ale jak zwykle zaczynamy od naprawdę dobrej muzyki.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Jednym z najlepszych patentów dotyczących wyrzucania śmieci, jaki kiedykolwiek usłyszałam od mojej zresztą starszej koleżanki, również zajmującej się domową tematyką, to był patent na worek w worku. Mianowicie, jeżeli mamy pojemnik, zwłaszcza na śmieci zmieszane, to warto włożyć sobie jeden worek, w drugi worek, w trzeci worek i tak kilka naraz, dlatego że wtedy ktoś, kto wyjmuje ten pierwszy worek, od razu zostawia kolejny. No bo nie wiem jak u Państwa, ale u mnie jest zawsze ten problem, że śmiecie to jeszcze ktoś wyrzuci, ale już worek włożyć to się staje problemem. Nie wiem, czy Brad Pitt wyrzuca śmieci w swoim domu, ale wiem, że to jest jego ulubiona piosenka. Chociaż w wersji hiszpańskiej on preferuje, ale mnie ta angielska przypadła do gustu.

0: Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwia Majcher. To jest autorka bestsellerowych książek o życiu i o gotowaniu Less Waste. Świetna dziewczyna, którą miałam przyjemność poznać osobiście. Postanowiłam zapytać Sylwię, jak się zorganizować, jeśli chodzi o segregację odpadów w domu, tak żeby zrobić to z głową, no żeby się nie zamęczyć i nie mieć całego przedpokoju zastawionego pojemnikami.
1: Segregacja śmieci rzeczywiście potrafi frustrować, bo te opakowania składają się z kilku różnych materiałów, pojawiają się na nich nowe oznaczenia, a do tego jeszcze te zasady dotyczące tego, gdzie co wrzucić, w niektórych gminach mogą się różnić, więc dobrze jest stworzyć sobie w domu taki prosty system. Te pojemniki nie muszą być ani duże, ani takie same i tak wychodzimy regularnie, więc możemy śmieci zabrać. Warto wykorzystać na przykład kartony czy torby do odpadów suchych, takich jak papier i butelki. I w takim widocznym miejscu powiesić sobie krótką ściągę z zasadami, które obowiązują w naszym miejscu zamieszkania. Ja bardzo polecam założenie kompostownika, może to być nawet mały kompostownik, ustawiony na balkonie, dobrze prowadzony, nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, wręcz przeciwnie. I jeszcze do tego mamy taki obieg zamknięty. Obserwujemy, jak tworzy nam się materia, kompost, nawóz, którym potem możemy pielęgnować swoje rośliny domowe, balkonowe, ogrodowe, więc to też jest super sprawa. Opakowania, które wyrzucamy do tych śmieci segregowanych, nie muszą być myte, nie musimy więc używać wody i czasu na takie zabiegi, bo to wszystko zostanie w całym systemie umyte. Nie trzeba też odrywać papierowych czy tych plastikowych etykiet od butelek i słoików, natomiast warto zgniatać to, co można, butelki, które nie są w systemie kaucyjnym, czy kartony, bo one zajmują mniej miejsca i segregacja jest nam potrzebna, ale jeszcze ważniejsze jest ograniczenie ilości śmieci, bo nawet najlepiej posegregowany odpad dalej pozostaje odpadem i trzeba coś z nim zrobić, mimo że on znika z zasięgu naszego wzroku, więc zamiast coś kupimy, to warto pomyśleć, czy na pewno jest nam to potrzebne i zastanowić się też, co będzie z tym opakowaniem. Namawiam do kupowania golasów i na luzie, czyli tego, co się da do własnych opakowań, to już jest bardzo łatwe. W naszym kraju można kupić i wędliny, i ser do swojego opakowania i oczywiście do własnych toreb. Niektóre sklepy nawet oferują już kartony, które można sobie wziąć i do nich zapakować zakupy po to, żeby właśnie tych siatek jednorazowych nie przynosić.
0: Proszę pamiętać, kupujemy golasy i na luzie.

tymi pojemnikami do przechowywania to w ogóle jest śmieszna sprawa, dlatego że kiedy wchodził system segregacji odpadów, to bardzo wiele pojawiło się takich pojemników, oczywiście na wszystkie te frakcje, na które być powinno, ale niestety każdy był tej samej wielkości. Ja w ogóle nie mogłam pojąć, w jaki sposób mamy produkować odpady w tej samej ilości, jeśli chodzi o każdą frakcję. Myślę, że zanim Państwo w ogóle przyswoją jakiś system, to warto przyjrzeć się po prostu, czego produkujecie najwięcej. W moim domu najwięcej jest plastiku i aluminium. Na drugim miejscu mamy papier. Od kiedy robimy segregację odpadów, to te zmieszane, to tak naprawdę jest bardzo niewielki procent naszych śmieci i dzięki temu możemy sobie te pojemniki dopasować. Moim zdaniem te idealnie takie same na każdą frakcję po prostu się nie sprawdzają, no bo wiadomo, to też nie może leżeć tygodniami. Niepłukane opakowania po jogurcie wymagają jednak wyrzucenia w ciągu kilku dni, więc warto pomyśleć o tym, żeby przede wszystkim dopasować rozsądnie rozmiar do tego, co będziemy tam przechowywać. No a my gramy dalej.

Moja świętej pamięci babcia, mój wzór zero waste, naprawdę. To moja babcia to robiła na dziesiątki lat, zanim to zaczęło być modne. A więc babcia do pojemnika na śmiecie zawsze na dole wkładała złożoną gazetę. Ta gazeta towarzyszy również mi bardzo często, dlatego że wiadomo, a to coś się wyleje, a to coś kapnie, a to coś puści. I taka gazeta ułożona na dnie pojemnika chroni nas przed myciem tego pojemnika, co jak wiadomo zawsze jest kłopotliwe, bo to jest pojemne, trzeba tam wlać dużo wody, wszystko się rozchlapie i po co to robić. A gazetę bierzemy, zwijamy, dorzucamy do worka i mamy temat z głowy. Więc to jest jeszcze taka fajna, śmieciowa porada. Zaraz pogadamy też o tym, jak się pozbywać rzeczy, bo te decyzje są bardzo trudne. Ale zanim pogadamy o trudnych decyzjach, to popląsamy.

0: Naszą dzisiejszą gościnią jest Sylwia Majcher, propagatorka ekologicznego stylu życia, ale taka propagatorka, muszę Państwu powiedzieć, z głową, dlatego że my kiedyś miałyśmy przyjemność spędzić kilka dni w Kopenhadze wspólnie w czasie jednej podróży i ja wtedy bardzo dokładnie Sylwię obserwowałam i widziałam, o ile więcej odpadów produkuje ja, a o ile mniej produkuje Sylwia. Byłam absolutnie pod wrażeniem, dlatego że Sylwia miała swój składany kubek na kawę, nie wzięła ani jednego papierowego, jednorazowego kubka w czasie całego wyjazdu. Zawsze miała swoją butelkę na wodę, miała zawsze siatkę taką gotową na zakupy, żeby coś tam włożyć. I naprawdę przyglądałam się, jaka między mną a Sylwią jest po prostu przepaść i zrobiło mi się wstyd. Dlatego postanowiłam zapytać Sylwię, jak wprowadzić sensowne ekonawyki do codzienności.
1: Najważniejsze, żeby te nasze ekologiczne decyzje czy wyzwania nie były pasmem wyrzeczeń, ani też jakimś konkursem na to, kto ma mniej rzeczy w koszu. Nie trzeba od razu wywracać swojego życia do góry nogami, bo tak naprawdę chodzi o te drobne decyzje, które będziemy podejmować regularnie przy lodówce, w sklepie, w łazience czy drodze do pracy. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby zacząć od kuchni, bo właśnie tam możemy szybko zobaczyć efekty, które będą nas później motywowały do tego, żeby mieć apetyt na więcej. Przed zakupami, więc warto zajrzeć do swojej lodówki, do szafek, zrobić listę, a wciąż ponad połowa Polaków nie robi listy zakupów i też zaplanować sobie po prostu kilka posiłków. Nie kupujmy też tego, co jest w promocji na zapas, bo ta promocja przestaje być okazją, jeśli połowę, a to też pokazują badania, produktów później wyrzucamy. No i dobrze też, żeby odczarować resztki. Ja uwielbiam to słowo, ale ono wciąż kojarzy się tak negatywnie, a resztki to są składniki, nie odpady. Niemarnowanie i traktowanie tych składników, które mamy jako potencjału, jest na pewno jednym z takich najprostszych ekologicznych działań i przy okazji też udowadnia, że możemy sporo przy tym zaoszczędzić. Jeśli ktoś zastanawia się, co zrobić tak od razu, to po prostu podejść do swojego kranu, odkręcić wodę i pić właśnie taką wodę. W większości miejsc w Polsce ta woda jest naprawdę świetnej jakości, badana, więc nie trzeba się tutaj jej obawiać i ma lepsze parametry niż większość wód, które możemy kupić w sklepach. Taka swoja butelka, torba na zakupy, kupowanie produktów też sezonowych, częściej lokalnych, ograniczenie jednorazowych opakowań. Tam, gdzie możemy to zrobić, to też są takie zabiegi, które warto stosować i przynoszą konkretne efekty, bo nie chodzi o to, żeby już nigdy nie kupić wody w plastikowej butelce, a

0: żeby po prostu robić to rzadziej.
1: No właśnie, muszę Państwu powiedzieć, że doskonała jest też domowej roboty woda gazowana i można ją zrobić bez problemu. Ja uwielbiam swoje urządzenie do gazowania wody, ponieważ ono jedyne zaspokaja moją potrzebę bąbelków. Mogę ich sobie zrobić ile chcę. Ja lubię wodę mocno gazowaną i taką, której nie muszę dźwigać, więc to kolejny dobry nawyk, który możemy naśladować. Yo,

Jednym z takich najtrudniejszych tematów dotyczących pozbywania się rzeczy jest pozbywanie się rzeczy po osobach, które już od nas odeszły. Muszę powiedzieć, że to chyba było jedno z największych wyzwań mojego życia, bo ja po śmierci mojej mamy chciałam tak naprawdę zatrzymać absolutnie wszystko i zajęło mi jakieś 2 lata zrozumienie, że te przedmioty niestety w żaden sposób jej nie przywrócą. I zdyscyplinowałam się bardzo, przygotowałam sobie 3 pudełka na pamiątki i powiedziałam tylko tyle, ile zmieści się tutaj i ani jednej rzeczy więcej. To było wyzwanie, dlatego że bardzo często, nie mając już pełne pudełka, musiałam przejrzeć wszystko i powiedzieć, no dobrze, to zostaje, a to jednak przeznaczę na inne cele, ale to było doskonałe ćwiczenie, dlatego że zdyscyplinowało mnie również, jeśli chodzi o moje prywatne rzeczy. Rzeczy mamy bardzo dużo, więc jeżeli czują Państwo potrzebę, żeby pozbyć się jakiejś części z nich, to właśnie taka metoda ustalonej objętości idealnie się sprawdza. Ustalcie sobie, że z danej kategorii jedno pudełko, jeżeli mi się nie mieści, no to muszę z czegoś zrezygnować. Świetne ćwiczenie i pozwala nam się pozbyć nadmiaru, który tak naprawdę na co dzień nas obciąża.

No dobrze, a jak pozbywać się rzeczy, których już nie potrzebujemy, a których na przykład nie chcemy sprzedawać? No bo prawda jest taka, że z tym sprzedawaniem to jest trochę zabawy i trzeba się trochę narobić. Moim zdaniem genialnym rozwiązaniem są sklepy charytatywne. Mogą Państwo wygooglować w swojej okolicy taki sklep. One chętnie przyjmują rzeczy pełnowartościowe, które mogą sprzedać, a zysk przeznaczają na swoje działania statutowe. Drugi sposób to oczywiście grupy sąsiedzkie. Dobra rada ode mnie, ponieważ tam jest zazwyczaj dużo chętnych, którzy się potem nie zjawiają. Bierzcie od razu numer telefonu i przechodźcie na taką korespondencję bezpośrednią. To bardzo dyscyplinuje tych zabierających.

0: No dobrze, to jak nie stracić motywacji do tego ekologicznego stylu życia, jeżeli my uważamy na każdy papierek, który wyrzucamy i gdzie go wyrzucamy, a tak naprawdę nasze działania to nawet nie jest kropla w morzu potrzeb, jakie są w tej dziedzinie.
1: Takie pytania dosyć często słyszę na wykładach i szkoleniach i doskonale rozumiem, skąd one się biorą, bo rzeczywiście można skrupulatnie segregować odpady, oszczędzać wodę, przesiąść się na rower, jeść mniej mięsa, a potem zobaczyć relacje o kolejnej fabryce, która zanieczyszcza rzekę, albo tonach niesprzedanego jedzenia, które sieci handlowe wyrzucają, wszystkich tych przywódców, którzy przylatują na kolejny szczyt klimatyczny swoim prywatnym samolotem i zastanowić się, po co ja się staram. I w tym momencie mówię, że nie dajmy sobie odmówić, zabrać poczucia sprawczości. Warto wiedzieć, że my mamy wpływ na zmiany systemowe, na to, jak odpowiedzialny jest przemysł, na to, czy mamy czystą, dobrą energię, dobry transport publiczny, mądre prawo i producentów, którzy ponoszą odpowiedzialność za cały cykl życia swoich produktów i opakowań, bo przecież to my głosujemy, jesteśmy nie tylko konsumentami, obywatelami, wyborcami, rodzicami, pracownikami, codziennie podejmujemy jakieś decyzje swoim głosem, bo głosujemy nie tylko przy urnie, ale także portfelem i każdy nasz zakup jest informacją wysyłaną na rynek. Dla mnie takim przykładem dobitnym jest chociażby kawa do własnego kubka, kiedy kilka lat temu Polskie Stowarzyszenie Zero Waste ruszało z tą akcją, to większość sieciowych kawiarni mówiła, że się nie da, bo przecież sanepid, bo prawo, bo bezpieczeństwo. Wystarczyło zapytać i sanepid, i Ministerstwo Zdrowia, czy takie nalewanie kawy do własnego kubka, a potem dalej pakowanie żywności do opakowań klientów jest zgodne z prawem i okazało się, że te instytucje nawet to rekomendują i jak mniejsze kawiarnie taką kawę zaczęły serwować, to nagle nie dość, że te duże również weszły w to, to jeszcze oferują zniżki za kawę do własnego kubka. Można kupić coraz więcej rzeczy nawet w dużych sklepach luzem. To też jest zmiana, którą właśnie my pojedynczy ludzie, obywatele. Wymusiliśmy trochę ta zmiana nawyków. Jeszcze kilka lat temu też żywność, która gorzej wyglądała albo której się zbliżał termin ważności, nie była na regałach sklepowych. W tej chwili są specjalne półki zachęcające do tego, żeby właśnie po takie jedzenie sięgnąć. To też jest wynik ustawy, która kilka lat temu weszła w życie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i ta ustawa weszła też dzięki naszej sprawczości. Ale jak popatrzymy też wstecz, ile się zmieniło chociażby w ostatniej dekadzie, to myślę, że tutaj mamy bardziej powody do optymizmu niż narzekania, więc po prostu nie wybierajmy między zmianą indywidualną a systemową, bo my potrzebujemy obu. Te nasze codzienne decyzje są ważne, ale też muszą iść w parze z takim wymaganiem zmian od tych, którzy mają większy wpływ. Zwracanie uwagi jest akurat w tym przypadku bardzo dobre, bo jedna osoba nie zatrzyma na pewno zmiany klimatu, ale też żadna wielka zmiana nie zadzieje się bez ludzi.
0: No właśnie, trochę jak w demokracji. Niby jeden głos nie ma znaczenia, ale suma tych pojedynczych głosów już ma. Sylwia mówi o sprawczości, a ja bym chciała powiedzieć o dobrym samopoczuciu. Dlatego, że we mnie budzi dobre samopoczucie to, że ja jestem w stanie produkować mniej odpadów, to, że wybieram metro zamiast samochodu. I muszę Państwu powiedzieć, że niebagatelną rolę pełni tu najmłodsze pokolenie. Moi synowie musztrują mnie w każdą stronę. Ten młodszy powiedziałabym nawet bardziej, żeby segregować poprawnie i żeby nie produkować nadmiaru śmieci, więc tu uczmy się od młodszych również.

0: do.
1: Drodzy Państwo, to nasze ostatnie spotkanie w audycji Pozamiatane, a to dlatego, że lato dobiega końca. Ja muszę wracać do swoich obowiązków, ale mam nadzieję, że miło było Państwu spotykać się ze mną w te sobotnie popołudnia i naprawdę mam wielką nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy słyszymy się na antenie Radia 357, bo to była naprawdę wyjątkowa przygoda. Najserdeczniej dziękuję Państwu za te piękne letnie tygodnie. Polecam się we wszystkich tematach porządkowych nadal i mam nadzieję do usłyszenia. A po mnie Bartłomiej Skubisz i jego Vibe. Zawsze staram się zostawić mu jakiś fajny utwór na koniec, a dzisiaj ten utwór nie tylko będzie fajny, ale też będzie mówił trochę o tym, co dzisiaj czuję. Bo muszę Państwu przyznać, że już za Państwem, za Wami, powiem tak, bardzo tęsknię. Do usłyszenia mam nadzieję całkiem niedługo i proszę przypomnieć sobie ten fenomenalny utwór sprzed wielu lat.

3 minuty po godzinie 19. Dzień dobry, cześć i czołem. Przed mikrofonem Radia 357 w programie Vibe melduje się Bartłomiej SKUB i Skubisz. Dzisiejszy program realizuje Tomek Matlinkiewicz. Szanowni Państwo, cieszę się z dzisiejszego spotkania, bo jest to ostatnie spotkanie w tym paśmie, w tej letniej ramówce. Od przyszłego tygodnia będziemy słyszeć się w programie Vibe od północy do godziny 2, również w sobotę, czy też z piątku na sobotę. Dlatego dzisiaj postarałem się, jak zawsze zresztą, ale jakoś może szczególnie przygotować porcję świetnej muzyki dla Państwa. I już od samego początku, kiedy Vibe zazwyczaj otwierają klasyki, tak jest również tym razem, ale można powiedzieć, że muzyka klasyczna wykonywana przez klasycznego twórcę, ale z nowej płyty, która ukazała się wczoraj, ponieważ wczoraj ukazał się album Prince'a Timeless, album zawierający niepublikowane wcześniej lub słabo znane wersje utworów Prince'a, które stanowią przekrój całej jego działalności, i utwór, który usłyszeliśmy na początku, I Am You, to utwór z początków kariery, z 1977 roku, który otwiera płytę Timeless, bo rzeczywiście muzyka Prince'a jest absolutnie ponadczasowa. Polecam Państwu cały ten album. Dzisiaj w programie dużo nowości, ale takich właśnie nowości nagranych między innymi przez absolutnie już klasyczne persony w świecie muzycznym, między innymi Erykah Badu i The Alchemist, najnowsza płyta z wczoraj w zasadzie również, Busta Rhymes i J Dilla, płyta z wtorku. Będzie też nowa Rhapsody. Sięgniemy również po klasyczne płyty, które mają swoje okazałe jubileusze. I do godziny 21 dużo dobrej muzyki w programie Vibe. Zapraszam Państwa serdecznie w tę podróż. No to jeszcze jeden utwór z płyty Prince'a Timeless, znana już wcześniej ballada, która anonsowała jakiś czas temu cały album With This Tear.

To Prince w pięknej balladzie With This Tear z 1991 roku, ale z płyty, która ukazała się wczoraj, z płyty Timeless, zawierającej niepublikowane i mało znane utwory Prince'a, tak naprawdę z całego okresu jego muzycznej działalności. No i teraz pozostajemy przy klasycznych nagraniach i tutaj dwie takie rocznice. Aaliyah, znakomita wokalistka, która zginęła tragicznie w katastrofie samolotu. 25 lat temu, bo 25 sierpnia właśnie minęło 25 lat od jej śmierci, a 14 sierpnia z kolei minęło 30 lat od jej drugiego albumu One in a Million, Aaliyah razem z Timbalandem, który wtedy też dopiero tak naprawdę wkraczał na mainstreamową scenę muzyczną, kładli podwaliny pod takie współczesne R&B i myślę, że warto przypominać Aaliyah, warto przypominać jej muzykę. Dlatego dwa utwory z płyty One in a Million, More Than a Woman, and try again.

To Aaliyah i Timbaland w utworze Try Again, a wcześniej More Than A Woman 2, można powiedzieć hity Aaliyah z płyty One in a Million, która ukazała się ponad 30 lat temu, 14 sierpnia 1996 roku. No pamiętam, że to była bardzo świeża muzyka. Pamiętajmy o Aaliyah, pamiętajmy o jej muzyce. No i jeszcze zostając właśnie w tych klasykach, przy tych klasykach, niedawny solenizant Kuba Badach 24 sierpnia skończył 50 lat. Kubę Badacha mogliśmy posłuchać już w programie Vibe, ale nie było nigdy w tym programie jeszcze zespołu Poluzjanci. Zespołu, którego swego czasu bardzo intensywnie słuchałem. Mam duży sentyment. Często bywałem na koncertach. To taki zespół trochę jak Toto, że kiedy zapytać ze sceny, kto wśród publiczności jest muzykiem, to 70% ludzi podniesie ręce, ale absolutnie znakomity zespół. Przy okazji najlepsze życzenia dla Kuby Badacha. Dwa utwory Poluzjantów. Jeden z płyty pierwszej Nie ma nas, a drugi z płyty trzeciej 3 metry ponad ziemią.

To poluzjanci na czele z Kubą Badachem, który 24 sierpnia skończył 50 lat. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Kuby. Utwory Tak po prostu, przepraszam, Nie ma nas, płyty Tak po prostu i utwór 3 metry ponad ziemią. Pozdrowienia dla naszej słuchaczki pani Kasi, która ucieszyła się bardzo z muzyki od Alia na antenie Radia 357. Zapraszam państwa do kontaktu ze mną. bartlomiej.skubisz@radio357.pl bądź poprzez aplikację, bądź poprzez chociażby post na oficjalnej grupie słuchaczy radia na Facebooku. No a teraz już nowość. Pierwsza nowość zapowiada

Washington czy West Side Gun. I ten album na pewno będę systematycznie prezentował i będę systematycznie do niego wracał. Dziś dwa utwory, akurat bez gości. Next to You i Breezy, Erykah Badu i The Alchemist.

Before the World Blows, pierwsza od 16 lat płyta studyjna Eryki Badu. Premierę ta płyta miała wczoraj, nagrana razem z uznanym hip-hopowym producentem Alchemistem. Ten duet pracował nad tym albumem przez półtora roku. No i efekty są, myślę, więcej niż zadowalające. Odsyłam Państwa po cały album. Ja również będę do niego wracał w kolejnych programach. Myślę, że już za tydzień, kiedy spotkamy się już w nocy z piątku na sobotę od północy do godziny drugiej, kolejne utwory z tej płyty wybrzmią w programie Vibe. No i przypominam również, że Eryka Badu 25 października wystąpi w Katowicach. Teraz kolejna nowość mojej ulubionej wykonawczyni, można powiedzieć, czyli Michelle Degocello. Systematycznie prezentuje kolejne single zapowiadające nowy album Michelle, który też już niedługo się ukaże nakładem Blue Note Records. Kolejny, trzeci już singiel to będzie płyta z coverami, można powiedzieć, z własnymi interpretacjami klasycznych utworów bardzo różnych w wykonaniu Michelle Degocello i jej gości. I tym razem czas przyszedł na utwór Don't Look Any Further. To jest klasyk Motown Records z 1984 roku. Linię basu charakterystyczną można było usłyszeć między innymi w głośnym numerze Tupaca Hit 'Em Up, a tu pięknie zagrała ją Michelle Degocello, bardzo soczyście na swojej gitarze basowej, a towarzyszy jej Layana Le Havas. Posłuchajmy tej wersji.

Maszelendego Cello i Lionel Havas w ich wersji utworu Don't Look Any Further, zwiastujący single, trzeci już single zwiastujący album Synonim, który ukaże się nakładem Blue Note Records już we wrześniu. Czekam z niecierpliwością. A teraz nowy album od Jordi Smith, What Are The Odds? Ukazał się 21 sierpnia. Trzecia płyta tej brytyjskiej wokalistki i autorki tekstów. Posłuchajmy dwóch utworów Alive i What Are The Odds, czyli utworu tytułowego.

13 minut do godziny 20. Słuchacie Państwo programu Vibe na antenie Radia 357. Przed momentem Joria Smith ze swojego najnowszego albumu What Are The Odds, który ukazał się 21 sierpnia. Słuchaliśmy utworów Alive i What Are The Odds, czyli utworu tytułowego. A teraz dwie kolejne nowości. Cleo Sol z płyty Gentlewoman, która też ukazała się 21 sierpnia i którą już prezentowałem tydzień temu. Ale dzisiaj chciałbym zagrać jeszcze jeden utwór, Sentimental Love, a później polska wokalistka Sara, której kolejny single też można było usłyszeć w programie Vibe, również Nowika, która już od godziny 21 w Ultrafiolecie dla Państwa będzie prezentować muzykę, również prezentowała single Sary, a ten nagrany z BRK, Tracę zimną krew, wyprodukowany przez Mulatę i Mac K. To najnowsza propozycja od Sary i to będzie drugi utwór, którego teraz posłuchamy.

To Sara IBRK w singlu Tracę zimną krew, a wcześniej Cleo Sol i jej Sentimental Love z płyty Gentle Woman. Teraz sięgam po muzykę Milesa Sanko, którego jeden singiel tegoroczny już prezentowałem w zeszłym tygodniu. Dwa kolejne dzisiaj i to one wprowadzą nas w drugą godzinę programu Vibe, a w drugiej godzinie dużo świetnego hip-hopu. Te utwory to Get in the Zone i Is It Love. No.

0: Radio 357.
1: 5 minut po godzinie 20 w drugiej godzinie programu Vibe na antenie Radia 357. Witam Państwa, Bartłomiej SKUB i Skubisz. Przypomnę, że jest to ostatni program Vibe nadawany w tym formacie godzinowym. Od przyszłego tygodnia słyszymy się z piątku na sobotę w nocy od północy do godziny drugiej. Natomiast jeszcze przez najbliższe 55 minut słyszymy się na antenie Radia 357. Program realizuje Tomek Matlinkiewicz. Przed momentem Miles Sanko w utworach Get in the Zone i Is This Love. Teraz przechodzimy do tej części bardziej hip-hopowej i od razu można powiedzieć uderzenie z grubej rury. Najnowszy album Rhapsody, topowej raperki, jeżeli chodzi o amerykańską scenę hip-hopową, God, Gara Afro and Gold Hoops, płyta z 21 sierpnia, czyli również jeszcze ciepła, dużo nowości w dzisiejszym programie. Dwa utwory, Free Your Mind i Apple Juice.

got a Jones for you. Sweet tooth.

0: break. Your sacred heart is not glass. Do not break. Light is not responsible for the fear it exposes.
1: To Rhapsody z płyty God Gotta Afro and Gold Hoops w utworach Free Your Mind i Apple Juice, w którym Rhapsody pokazała się bardziej ze strony wokalnej niż raperskiej. No a teraz ta głośna premiera z ostatniego wtorku, czyli Busta Rhymes i Jay Dilla, płyta Diligence 2. Już prezentowałem dwa single w poprzednich programach, ale jest cały album, album fantastyczny, album znakomity. Wspominałem o tym, że Busta Rhymes miał około 300 bitów, które pozostawił Jay Dilla, które zostawił mu, które systematycznie mu przekazywał. No i tutaj cytuję to, co powiedział Busta Rhymes w podcaście Fat Joe, którego zresztą dzisiaj usłyszymy, i Jay the Kissa. I tutaj posłużę się tłumaczeniem z serwisu popkiller.pl. Mama Jay Dilly zadzwoniła do mnie w listopadzie zeszłego roku, kiedy akurat kończyłem inny album. Powiedziała: potrzebuję, żebyś zrobił coś wyjątkowego na Dilla Day, czyli 7 lutego, dzień urodzin artysty. Zresztą świętowaliśmy w programie Vibe ten dzień urodzin. I Dilla Month. Telefon był naturalny, no bo oczywiście Busta Rhymes z Jay Dillą współpracowali prawie przy każdym albumie Busta Rhymesa i Busta stwierdził, że nagranie 2-3 utworów to nie będzie nic wielkiego, to nie będzie nic niestandardowego, nic specjalnego. No i postanowił nagrać cały album. Miał te krótkie próbki muzyczne, które miały po 20-30 sekund i to korzystał nie tylko z tych swoich zasobów, ale również z zasobów innych ludzi, którzy dysponowali produkcjami Jay Dilly. No i tak właśnie powstał znakomity album Diligence 2. Dziś posłuchamy dwóch utworów: This Woman z D'Angelo i Wait For You. Jay Dilla, Busta Rhymes. Hey.

No i weszliśmy znowu w strefę klasyków w programie Vibe, bo pomimo, że płyta ukazała się we wtorek, płyta Busta Rhymes, J. Dilla, Dilla Jones 2, to przecież te produkcje autorstwa J. Dilli mają już ponad 20 lat, a cały czas świetnie brzmią, cały czas świetnie bujają. Na płycie Dilla Jones 2 jest również sporo bardziej dynamicznych utworów, jak chociażby te dwa pierwsze single, które prezentowałem jakiś czas temu, ale do tych utworów będę już wracał w kolejnych programach Vibe już z piątku na sobotę od północy do godziny drugiej, bo w kolejnych programach właśnie w takich godzinach będziemy się słyszeć. Słuchaliśmy utworów This Woman z również nieodżałowanym D'Angelo i Wait For You. A teraz autentyczny klasyk też, faktyczny klasyk i kolejny jubileusz 30 lat temu, 27 sierpnia 1996 roku ukazał się drugi album legendarnego duetu z Atlanty Outkast. Płyta Atliens, która no, absolutnie wprowadziła Outkast i w ogóle Atlantę jako miasto do ścisłego topu amerykańskiego hip-hopu. Bardzo wiele wzmianek, bardzo wiele wspomnień związanych z tą płytą pojawiło się chociażby gdzieś tam w sieci. Płyta cały czas świetnie się broni, cały czas jest pamiętana, cały czas jest wspominana, dlatego nie mogłem nie przypomnieć jej dzisiaj Państwu. Dwa utwory, Jezebel i tytułowy Atliens, Outkast.

0: To Outkast, czyli Andre 3000 i Big Boy z płyty Atliens, która ukazała się 27 sierpnia 1996 roku, ponad 30 lat temu. Absolutnie klasyczna pozycja, jeżeli chodzi o historię muzyki hip-hopowej, do której zawsze warto wracać. No i wszyscy czekamy na reaktywację Outkastu, ale nie wiem, czy to ma szansę się jeszcze wydarzyć. Zobaczymy, no nie traćmy nadziei. A teraz nowość. Nowość również z wczoraj. Tak naprawdę jakoś bardzo wielu twórców zdecydowało się na wypuszczenie swoich płyt pod koniec wakacji. Najnowszy album Fat Joe, rapera nowojorskiego rapera z Bronxu, którego bardzo cenię. Fat Joe, posiadacz charakterystycznego flow, charakterystycznego głosu, również charakterystycznego poczucia humoru, zaprezentował płytę Organized Rhyme. Płytę, na której różni ciekawi goście, między innymi Jada Kiss, między innymi Remy Ma, Pusha T, czyli też absolutna czołówka. No i jest też CeeLo Green w takich delikatnych chórkach, czyli tutaj mamy też przedstawiciela Atlanty i Dungeon Family, czyli ekipy skupionej wokół Outkastu. W utworze Two Plots, który otwiera po intro płytę Organized Rhyme, a później Feeling a Way. Myślę, że dwa utwory, które najbardziej utkwiły mi w pamięci po pierwszym przesłuchaniu płyty Fat Joe Organized Rhyme. Posłuchajmy.
1: Life itself is alive. I wish I could find the words to describe such a worthy adversary, because you see, life can also kill you, but

To Fat Joe ze swojej najnowszej płyty wydanej wczoraj, Organized Rhyme. Jak dobrze policzyłem, to 12. album tego nowojorskiego rapera. Słuchaliśmy Two Plots z gościnnym udziałem Silo i Feeling Away ze Stevenem Mackie, który jeszcze w tle wybrzmiewa. Do tej płyty również będę wracał w kolejnych programach, a teraz już De La Soul i ich 8. album And the Anonymous Nobody, który ukazał się 10 lat temu.

De La Soul i ich znakomity, jak w zasadzie każdy w dyskografii tego zespołu, album And The Anonymous Nobody, który ukazał się 10 lat temu, 26 sierpnia 2016 roku, to ósma płyta w dorobku De La Soul, przedostatnia, ale ostatnia, która została nagrana, można powiedzieć, za życia Trugoya The Dove, bo ta, która ukazała się w tym roku, Cabin in the Sky, to można powiedzieć już płyta wydana, kiedy Trugoya nie było na świecie. De La Soul to jeden z chyba z najczęściej prezentowanych przeze mnie zespołów w programie Vibe. No i żegnając się z Państwem już, przypominam raz jeszcze, że od września w nowej ramówce Radia 357 program Vibe będzie nadawany z piątku na sobotę od północy do godziny drugiej w nocy. Natomiast o tej porze, w której my się spotykaliśmy teraz, będzie spotykała się z Państwem Natalia Fiedler z programem Miękkie Lądowanie. Zapraszam oczywiście serdecznie na ten program. Zapraszam na nocny Vibe już od przyszłego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę i już po 21 Nowika ze swoim ultrafioletem, między innymi ekskluzywny mix od Expo, między innymi nowy singiel od Fisza, Emadę i Sokoła, także zapowiada się naprawdę smakowity program, a ja żegnam się z Państwem znowu Atlantą. Killer Mike, jego nagrodzona Grammy płyta Michael z 2024 roku i utwór o bardzo takiej ludzkiej wymowie z tematem, który rzadko jest podejmowany przez twórców. Ja sobie przypominam chyba tylko zespół The Roots z utworem Water, utwór Something for Junkies, ale ten utwór naprawdę zawsze mnie porusza. Ma bardzo uniwersalny ludzki wymiar. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych już nocnych programach. Za dziś dziękuję Bartłomiej SKUB i Skubisz. Program realizował Tomek Matlinkiewicz. Do usłyszenia. Dobranoc.

Cats and Dogs w nowym przebojowym singlu Take the Night. Niebawem zresztą rozmowa moja z tym właśnie duetem. Moja, czyli Kasi Nowickiej, Nowiki. Ja właśnie już teraz zapraszam na Ultrafiolet w Radiu 357. Program realizuje Tomek Matlingiewicz. Jest to ostatni sierpniowy Ultrafiolet. Muszę powiedzieć, że to były bardzo intensywne miesiące dla mnie. Często nie było mnie na miejscu. Dziś też gram koncert z zespołem Nioko, ale ten czas już się uspokoi, więc będę Państwa motywować też do większej interakcji. Dziś też proszę komentować pod postem na naszym Facebooku oraz oczywiście czekam na maile i za te wszystkie, które do mnie dochodzą również w trakcie tygodnia, kiedy zapewne niektórzy słuchają audycji z podcastu, za nie również dziękuję. nowika@radio357.pl, przypominam ten adres. Dziś dużo nowości, fragmenty wywiadu, rozmowy tak naprawdę z Darią ze Śląska podczas trasy męskiego grania, relacja z Famy, prezentacja bardzo ciekawego producenta Expo 2000, a teraz najnowsza propozycja od Alexisa Taylora, czyli wokalisty Hot Chip Time we współpracy z Blessed Madonna.

ten kawałek wyłapałam z setu DJ-skiego mojego kolegi. Jimmy Jules, Whisper to Me. To akurat też nie jest nowość, też nie będzie to nowość, bo album jest z kwietnia, ale bardzo to jest naprawdę urocze. Love Tempo. Amerykański producent Matty Safer, ukrywający się właśnie pod tym pseudonimem Love Tempo. Posłuchajmy utworu There is a Light.

już coraz mniej czasu pozostało do premiery albumu Bonobo Distance in Static. Kolejna odsłona, dosyć w takich krótkich odstępach czasu te single są serwowane. Utwór nagrany z wokalistką zespołu 100 Waters, z Nicole Miglis. Utwór nosi tytuł. Bardzo jest to w ogóle przyjemne. Talk to me.

A to spełnienie prośby, bo już jakiś czas temu ktoś mnie poprosił o powtórzenie tego utworu, takiego klimatycznego, takiego wkręcającego. Ja z przyjemnością, bo tylko raz go grałam, Sunroom i Cosmo Love. To za nami. A teraz, no właśnie, bardzo miła niespodzianka dla mnie, Victor Davis, z którym dane mi było współpracować i koncert

Zanim przejdziemy do fragmentów rozmowy z Darią ze Śląska, to jeszcze nowości od duetu Szama, Pelagia, a później Alabama Shakes, jeden z naszych albumów w nadchodzącym tygodniu.

0: Ależ to jest klimacik, naprawdę. To jedna z naszych płyt tygodnia, tak jak powiedziałam, Alabama Shakes powrócili po 11 latach przerwy z albumem I Must Be Dreaming. No i teraz właśnie wspomnienie z trasy męskiego grania, gdzie miałam okazję, przyjemność poprowadzić kilka rozmów i tych o czytaniu, ale nie tylko. Porozmawiałam z różnymi artystami, z Maxem Kachasiukiem, Gia Mira też była moją gościnią, ale również Daria ze Śląska. Posłuchajmy małych fragmentów tej rozmowy. Zaczęłam od pytania dotyczącego niezwykłej płodności twórczej Darii. Często wydaje albumy i nowe utwory. Co o tym przesądza?
1: Ja jakoś nie wierzę do końca w wenę i jestem pracusiem. To znaczy, że jeżeli cokolwiek ma się wydarzyć i tekst ma powstać, to ja muszę go po prostu wysiedzieć i spędzić tak zwane dupo godziny, brzydko mówiąc, nad tym tekstem, co uwielbiam robić. I szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o piosenkę, to mi sprawia największą frajdę i nie mogę się doczekać ostatniego zdania i postawienia kropki, to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast ostatnio miałam taki moment, który mi się nigdy w życiu nie zdarzył, to znaczy nigdy nie miałam takiego czegoś, że ja czegoś nie mogę napisać, a mi się zdarzyło. Zdarzyło mi się, wydaje to, ze względu na jakiś rodzaj przemęczenia fizycznego, po prostu jestem człowiekiem i wydawało mi się, że to się nie stanie, a się stało. I trochę się tego wystraszyłam, ale wiedziałam, czułam i też czytając wszystkie mądre książki wcześniej na szczęście, wiedziałam, że i mnie się zdarzy coś takiego jak blokada. Zdarzyło się, ale z tego wyszłam i jest ekstra. Musiałam po prostu odpocząć i te 3 lata, rzeczywiście to nie są 3 lata, to w sumie na pierwszą płytę to się pracowało ponad 4, więc łącznie to jest już prawie 8 moim zdaniem lat takiej pracy. Wydaje mi się, że każdego może trafić w końcu coś takiego, że musi po prostu usiąść na tyłku i powąchać sobie kwiatki, które rosną na moim ogródku, zasadzić jakąś borówkę, poczytać, pochodzić do lasu. I te ostatnie miesiące to właśnie to robiłam głównie.

0: Czy ty rozdzielasz pracę nad tekstem od pracy nad muzyką? Bo chyba jeśli chodzi o album Halo, co jest grane, to po raz pierwszy pracowałaś jakby nad muzyką z całym zespołem, tak?
1: To wyglądało w ten sposób, że moja praca dotychczas wyglądała tak, że w pokoju siedziałam przy klawiszach bądź gitarze i przenosiłam kompozycję i później dubaliśmy razem nad aranżem bądź produkcją. Natomiast teraz też po części tak było, ponad połowę rzeczy tak wykonałam, natomiast postanowiliśmy z zespołem, że spróbujemy wejść do studia i zobaczyć, co się dzieje, jak sobie podżemujemy. I tak kilka numerów powstało, na przykład numer ABS na tej najnowszej płycie. Także zobaczyłam i w sumie cieszę się, bo to jest zawsze wejście w jakieś nowe drzwi. W ogóle mam wrażenie, że ta płyta Halo, co jest grane, jest jakąś osobną historią, nieprzystającą tak super do tego, co zwykłam przyzwyczaić ludzi, nie?
2: A jak Daria zapisuje pomysły na teksty?
1: Ja szukam miejsca, w którym mogę wykonać tekst wszędzie. To znaczy, na przykład, bardzo często jak biorę prysznic, zaparuję ta ścianka, ja na coś wpadnę, to ja muszę to zapisać. I później jest wszystko mokre, więc nie zdążę wyjść i muszę to jakoś zarejestrować. Więc albo szybko idę...
0: Robisz zdjęcie.
1: Nie wiem, co robię, ale jakoś tak, żeby jak najszybciej się wykąpać i żeby tego nie zapomnieć. Jak ktoś coś powie, ja zapisuję od razu w notatniczku. Zawsze mam notatnik ten telefoniczny. Jakoś słucham zawsze tym drugim uchem ludzi, bo ludzie naprawdę są w stanie powiedzieć tyle ważnych, pięknych rzeczy i w ogóle nie mają tego świadomości, więc chyba jakąś taką moją umiejętnością jest to, że wykonuję tę pracę, po prostu cały czas rozmawiając, mam te drugie uszko nadstawione, nie?
0: Słuchaj, no do tej całej twojej płodności, że tak powiem, w pisaniu, dochodzi to, że zagrałaś i grasz naprawdę mnóstwo koncertów. Powiedz mi, jak to się robi, żeby nie popaść w rutynę? Twoje koncerty w ogóle osiągnęły taki, wiesz, poziom naprawdę światowy, bo tak jak mówię, widziałam ich kilka, akurat dzisiaj nie mogłam, ale byłam na przykład na openerze. No magiczny koncert, naprawdę gratuluję ci. Coś się nie, aż mi się, wiesz, łamie głos, jak o tym mówię. Wszystko tam się po prostu zgadza, no w każdym detalu. No i ty, taka totalnie panująca nad sytuacją i bardzo lubię, kiedy nagle cię poniesie jakiś taki wir taneczny.
1: Dokładnie, gdzieś tam kopnę w powietrze.
0: Powiem ci, że jak ja to pierwszy raz zobaczyłam, to ja w ogóle,
1: co to się stanęło?
0: Ja po prostu nie spodziewałam się, wiesz, jak poszłam na twój pierwszy koncert, to chyba był w Poznaniu, to pomyślałam sobie...
1: Na festiwalu, tak? Jakbyś tam było chyba, nie?
0: Tak. Na tym showcase'owym chyba.
1: Tak.
0: Ja myślę sobie, a to się tak pobujam, pośpiewam sobie z Darią, a tu nagle, wiesz, tańczymy.
1: Ładnie. Nie ma żartów. No mnie rzeczywiście czasami poniesie i to też wszystko zależy od dyspozycji dnia, natomiast biorąc pod uwagę, jak wyglądały te koncerty kiedyś, a teraz, ja wcale nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej. Ja po prostu przez wykonywanie takiej ilości, tak jak mówisz, tych koncertów, poczułam się trochę bardziej bezpiecznie na scenie, bezpiecznie z zespołem. Poczułam się, że to jest moje miejsce, a bardzo długo i też w swoim własnym życiu miałam takie poczucie, że przepraszam, że żyję, że ja zawsze będę raczej miła i sympatyczna. Zawsze się świetnie uczyłam, zawsze byłam tą, która siedziała z rączką w pierwszej ławce. Lubię to w sobie, bo dzięki temu najprawdopodobniej powstają te rzeczy, które są, ale czasami było tego tak dużo, że nie byłam w stanie po prostu przestać się bać, wyluzować. I o tym jest ta piosenka Trudno jest być sobą, że ja po prostu szukałam jakiegoś punktu zaczepienia, jaka ja mam w ogóle być.
2: Daria zagrała również podczas festiwalu Fama w Świnoujściu. Ja dosłownie dziś o 6 rano wracałam z tego festiwalu. Za chwilę kilka słów o tym, ale niech zaśpiewa jedna z artystek startujących w konkursie Stacha.

Stacha i mam na ciebie oko. No muszę powiedzieć, że to było naprawdę 5 dni pełnych wrażeń, spore zmęczenie, ale mnóstwo naprawdę świetnych spotkań, dyskusji. Serce rośnie, obserwując młodzież tak zaangażowaną w teatr, sztuki wizualne, taniec, performance i oczywiście muzykę. To jest naprawdę festiwal już z bardzo długą tradycją. Jest taki inny od wszystkich. Warto się wybrać na samo Świnoujście. Również naprawdę sprzyja wycieczkom i warto eksplorować to dosyć nietypowe miasto. Między innymi wystąpili też, jeśli chodzi o gwiazdy, Bebo Beat, właśnie Daria ze Śląska, John Porter, Skubas, jeszcze dziś Luname. A wśród startujących w konkursie Seashow, Michał od Kości, Stacha i I'm Asleep. Kiedy jeszcze trwa ultrafiolet, już wiadomo jest, kto wygrał, ale nie będę na razie niczego zdradzała, tak zupełnie na wszelki wypadek. W spektaklu Chłopcy, który również startował w konkursie w ramach Famy, na koniec wybrzmiał ten utwór i wraz z drugim jurorem, Michałem Taciakiem, w jury również zasiadał Marcin Cichoński, oczywiście z Radia 357, zapewne ten fakt jest Państwu znany. Nie mogliśmy sobie wraz z Michałem przypomnieć, co to takiego. No to proszę też pozgadywać przez te kilka minut, a ja wrócę z rozwiązaniem.

No starość, starość. Końcówka lat 90. Death in Vegas, taka melodia, która zostaje w głowie i na lata się ją pamięta. Dirt, to za nami. No i mamy kolejny świetny utwór spółki Fisher Made Tworzywo, a jeśli dołącza do nich równie błyskotliwie i w punkt soku, to musi wyjść z tego coś naprawdę dobrego. Proszę głosować na ten utwór na liście piosenek Radia 357. Fisher Made Tworzywo, soku, tyle śladów.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślub i łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?
3: Tyle ile mam.

Ponieważ nie mogłam dziś zaprosić na żywo do studia, to poprosiłam o taką małą prezentację producencką. I jeśli się Państwu spodoba taka formuła, to może będziemy robić to częściej. Expo 2000, czy też Expo 2000. Ja zetknęłam się z tym pseudonimem przy okazji albumu z remiksami duetu Skalpel. A teraz mamy solowe wydawnictwo tego właśnie producenta. I najpierw mały fragment, utwór Funky Freeze 303, dobra, po prostu tak. Później kilka słów od autora i jego specjalny, ekskluzywny miks, który pokaże jakby w takiej pigułce to, co najlepszego na jego najnowszej epce i w ogóle w jego produkcjach.

Ej, yo, z tej strony Expo 2000, prosto z mojej pracowni na gdańskiej stoczni. 27 sierpnia wydałem epkę Funky Breaks. Próbując ją jakoś scharakteryzować, użyłem takiego sformułowania, że jest to moja interpretacja muzyki do breakingu, ale myślę, że to hasło jednak nie do końca wyczerpuje temat. Pod koniec lat 90., będąc małolatem, zetknąłem się z big beatem, czy jak to się wtedy u nas mówiło, breakbeatem. Zasłuchiwałem się wtedy w Rockefeller Skunk, Black Rockin' Beats, Smack My Bitch Up czy Da Funk. Myślę, że te odniesienia są u mnie dosyć czytelne i wcale nie zamierzam tego jakoś specjalnie kamuflować. Wydaje mi się wręcz, że Funky Breaks jest zupełnie niewspółczesną produkcją i wcale nie musi to działać na niekorzyść jej odbioru. Epka składa się z 8 numerów kręcących się w okolicach 100 bpmów. Materiał produkowałem na klasycznych samplerach SP12, SP1200 i MPC3000. W utworze Funky Trio 3, którego posłuchaliśmy przed chwilą, dzięki uprzejmości Maćka Polaka, korzystałem z oryginalnego modelu kwaśnego syntezatora basowego Roland TB303. Epka została wydana na 10-calowych winylach na 45 obrotów. Pierwotnie to miał być podwójny singiel na siódemce, jednak czułem jakiś niedosyt, a projekt zaczął się szybko rozrastać. Stał się bardzo przyjemną odskocznią od mojej typowej twórczości. W promocji aktywnie wspierali mnie zaprzyjaźnieni DJ-e, do których powysyłałem test presy. Byli to DJ Eprom, który odpowiada również za mastering, DJ Plesz, mocno zasłużony dla breakingowej sceny, oraz DJ Krótki, którego gościnny występ na gramofonach usłyszymy za moment w ekskluzywnej wersji utworu Ekstrawaganza 9.7. Podziękowania dla Nowiki, pozdrowienia dla słuchaczy Radia 357, przed Państwem promomix epki Funky Breaks. Cześć. Get ready to start. Are you ready?

Expo 2000 za nami. Nowika@radio357.pl. Proszę dać znać, czy taka forma prezentacji producentów, czy też DJ-ów się Państwu podoba. A jak się podoba nowy album Eryki Badu? To bardzo ważny powrót, płyta nagrana wspólnie z producentem The Alchemistem. No, ciekawa jestem bardzo opinii. I zdradzę, że choć album nie jest za szczególnie przystępny, to również jest nasza płyta tygodnia.

0: Long Valentine.
1: Erykah Badu, The Alchemist i album o takim dość złowieszczym, można powiedzieć, tytule Before the World Blows. No w ogóle warto, jeśli Państwo znajdą czas, to warto zerknąć na profil instagramowy Erykah Badu. Jest ostatnio niezwykle aktywna. Dużo też tłumaczy na czym polega pozycja, funkcja producenta, żeby tak jakby chciała może zaznaczyć, żeby nie umniejszano jej na przykład roli w powstawaniu takiego albumu. No to jest ważny powrót, bo przerwa była długa. My czekamy na koncert. Już ten koncert odbędzie się tylko w Katowicach tym razem. 25 października, więc może jeszcze bliżej koncertu zrobimy jakieś takie powroty do wcześniejszych albumów Erykah Badu. Proszę dać znać, czy ten pomysł się podoba, a posłuchajmy jeszcze utworu, który wieńczy. Ja wiem, że też Bartek Skubisz również w audycji Vibe dziś prezentował fragmenty tej płyty, ale umówiliśmy się, żeby nie były to te same fragmenty. Tutaj też gościnnie wspaniały Kamasi Washington, Black Box, Erykah Badu jeszcze w jednej malutkiej dawce.

Jeszcze trzy ważne nowości na dziś mam dla Państwa. Po pierwsze, Szczyl i Hubert we wspólnej utworze Wolne popołudnia w Polsce. To za nami. Bardzo to jest przyjemne, takie rozleniwione. No i cieszę się bardzo z tego powrotu Szczyla, choć wielu odbiorców, również panów redaktorów z naszej redakcji, zarzuca mu brak dykcji. No to jest odwieczny problem i raczej taka dyskusja, bo to jest troszkę taka maniera, troszkę taki styl, ale o tym może kiedy indziej, bo teraz chciałam zaprezentować utwór, o którym zapomniałam w ubiegłym tygodniu, a to są bardzo bliscy mi muzycy. Cieszę się, że mogę z nimi czasami współpracować. Tworzą trio Saturn z takim, zamiast U jest V. Oczywiście playlista jak zwykle zostanie sporządzona, więc proszę albo opisać w tej sprawie, albo szukać w komentarzu, nie wiem, dzień później powiedzmy, pod postem. Utwór Jaxa i właśnie ten duet. Wuja HZG, Miłosz Oleniecki i Rafał Dudkiewicz są naprawdę świetni.

No już czas chyba się pożegnać. Ja od razu zaznaczam, że cieszę się już na tych gości w najbliższych tygodniach, bo tak, za tydzień moja rozmowa z Liwką. Ach, zapraszam Państwa też bardzo gorąco na plac na Rozdrożu. Jeszcze tutaj z racji na te wyjazdy wszystko jest takie troszkę na wariackich papierach, ale będzie to najprawdopodobniej moja rozmowa z Bogną Świątkowską. 2 września o godzinie 21:00. Rozmowa z Liwką za tydzień w Ultrafiolecie, jak również na naszym kanale YouTube będę o tym informować. Później jeszcze Envy w planie. No, będzie się działo tej jesieni, więc mam nadzieję, że też Ultrafiolet będzie dla Państwa ciekawy. Maja Laura to jest artystka, którą gościłam tyle, że chyba nie... gościłam ją w audycji Głośni jak Miłość. Pamiętam, że zrobiła na mnie duże wrażenie też jako osoba. Tutaj jeszcze Jakub Kozak i w taki krótki ich nowy utwór. To już zupełnie na zakończenie. Jeszcze powrócimy do Fortet. Ja bardzo dziękuję. Tomek Matlingiewicz realizował ten program. Słyszymy się za tydzień. Najpierw się słyszymy w Placu na Rozdrożu, ale w Ultrafiolecie za tydzień o 21:00. Za chwilę Wiszące Ogrody i Bartek Gil. Ja, Kasia Nowicka-Nowika, bardzo, bardzo dziękuję za dziś.

0: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
1: Halo, halo! Leszek! Krzysztof, odbiór!
0: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim.
1: Hurra, hurra!
0: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
2: Zapraszamy na Festiwal Górski w Lądku-Zdroju.
0: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
3: Partnerem Strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Eveline Cosmetics. Producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.

Dobry wieczór. Jest noc z 7 na 8 Szachriwara roku 1405. Nad Wisłą minęła godzina 23. To znak, że pora rozpocząć wiszące ogrody, na które dziś zapraszają Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil. A rozpoczynamy je z muzyką rajską. Wylądowaliśmy w Algierii w czasach, kiedy sukcesy święcili kilkunastolatkowie, no może dwudziestokilkulatkowie, tacy jak Khaled, jak Cheb Mami, Cheb Hasni, czy chociażby takie panie jak Sheikha Rimitti, no to już powiedzmy inne pokolenie, ale choćby na przykład Cheba Zachuania, wszyscy oni gdzieś tam przewijają się w wiszących ogrodach od czasu do czasu. A dlaczego wylądowaliśmy w raju, w Algierii, w Oranie? Otóż nadarza się dobra okazja, żeby popularność muzyki raj zestawić z popularnością bardziej korzennego gatunku, który z rajem ma niemało wspólnego. To muzyka gaspa, którą charakteryzuje gra na pewnym flecie, właśnie tak się nazywającym. Okolicznością, która pozwala nam zestawić ze sobą te dwa popularne gatunki algierskie, jest kompilacja, która właśnie się ukazała, która zbiera muzykę gaspa właśnie, ale tę współczesną, bardzo z XXI wieku, gdzie słychać to, jak tradycja ulega wpływom współczesności, choćby poprzez zastosowanie autotuna.

Tak brzmi muzyka z Oranu w wieku XXI, przynajmniej ta publikowana na co dzień przez wytwórnię Ahlem Edition, wytwórnię założoną w roku 1992 przez Abdelkadera Hadziego. To fragment kompilacji opublikowanej właśnie przez wytwórnię Hive Mind zatytułowanej My Heart is Dust Before Him, 21st Century Gaspa from Algeria. Kompilacji, która w zasadzie jest wyborem bardzo szczupłym, 10-utworowym z przebogatego katalogu tej algierskiej wytwórni. Bohaterowie tego wydawnictwa to już nie szebowie, ale szejchowie i szejchy. Ale tak naprawdę bohaterem największym jest ten flet, gazba, który stanowi podstawę brzmienia serwowanego przez wytwórnię Ahlem Edition. Za nami utwór wykonywany przez szejcha Mohameda Matahriego i szejcha Khelifa. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki z tej kompilacji, tym razem wykonywanej przez jakże wdzięcznie się przedstawiającą szejchę Jenię Massacrię.

W jednym z wywiadów, które Abdelkader Hadji udziela przy okazji publikacji kompilacji My Heart is Dust Before Him, opowiada o tym, że dla niego DNA tej muzyki, muzyki Gasba, kryje się w tekstach i w jej rodowodzie sięgającym prowincji, a nie wielkich miast. Choć w centrum Oranu wciąż działa jego sklep, w którym można dostać i kasety magnetofonowe i płyty CD z muzyką publikowaną przez wytwórnię Ahlem Edition, to jednak, jak mówi właściciel wytwórni, zmiany nadeszły wraz z pandemią, kiedy to cały katalog jego wytwórni w zasadzie przeniósł się również do streamingów. Czy to przekleństwo, czy dobrodziejstwo globalizacji, teraz i my niekoniecznie musimy wybierać się do Oranu, choć to zawsze dobry pomysł, żeby posłuchać muzyki publikowanej przez Ahlem Edition. I tak w Algierii moglibyśmy jeszcze długo zostać, czy to z artystami publikującymi swoje utwory w Ahlem Edition, czy to na nowym, właśnie co opublikowanym albumie Saint Levant, chłopaka, który ma przecież swoje korzenie także w Algierii, album zatytułowany Afandi. Co ciekawe, tam również znaleźlibyśmy odniesienia do muzyki raj. To jednak spakujmy się i z Algierii wyjedźmy, choć do albumu Saint Levant niewątpliwie w jednej z najbliższych audycji sięgniemy, i wybierzmy się w kolejną podróż w przeszłość, tym razem do Libanu.

Podobnie jak w przypadku muzyki rajskiej, także i tutaj przy piosence Zakiego Nasifa jest pretekst do tego, żeby sięgnąć po tę klasyczną kompozycję. Ona nazywa się Jana Saleh. Pochodzi z Libanu, choć nie mieszka w nim od kilku lat. Posiada obywatelstwo francuskie. Przez jakiś czas mieszkała w Stanach. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii, a jej debiutancki album wkrótce, w październiku, opublikuje brazylijska wytwórnia Maish Um, dla której nagrywają też m.in. tacy libańscy artyści, tutaj przez nas w Wiszących Ogrodach śledzeni, jak zespół Sanam czy Snakeskin. Jana Saleh przed publikacją swojego debiutanckiego albumu jest producentką, artystką wizualną. Postanowiła nam się przedstawić takimi trzema swoimi wersjami klasycznych arabskich pieśni. To właśnie ta Zakiego Nasifa, jest także klasyk Umm Kulthum oraz jeszcze do tego piosenka syryjskiego pieśniarza Sabaha Fakhriego. Dziś sięgamy po Zakiego Nasifa, za nami oryginał. Posłuchajmy, jak dziś słyszy tę piosenkę Jana Saleh.

Mówi o sobie, że czuje po arabsku, myśli po francusku, a mówi najczęściej po angielsku. Nazywa się Jana Saleh i to zapowiedź tego, co czeka nas w październiku przy okazji premiery jej debiutanckiego albumu. Ciekawy jestem, czy takich odniesień do arabskiej klasyki będzie na tym albumie więcej, czy będzie to po prostu album producencki z muzyką elektroniczną. Myślę, że wkrótce będziemy się o tym powoli przekonywać. A tymczasem jeszcze z libańską klasyką pozostańmy przez chwilę. To jedna z wielu kompozycji Zakiego Nasifa, które wykonywała Fajrus.

Tak swój nowy album zapowiada pochodząca z Iranu artystka Ava Rasti. Ave zobaczymy już wkrótce w Polsce. Wystąpi na festiwalu Great September w Łodzi. Utwór No One Knows How Wild the Wind Blows. Taki sam tytuł będzie nosił cały jej album. Tym samym i niniejszym przenieśliśmy się do Iranu, choć Ava w Iranie już nie mieszka. Okazuje się nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni, że na słuchaczy Wiszących Ogrodów zawsze można liczyć. Tym razem pan Roman zwraca uwagę, pisząc, że jest już ten artykuł o perskim rapie, który kiedyś zapowiadałem, że powinien się wkrótce takowy ukazać. I jest wreszcie na stronie dwutygodnika. Można przeczytać, co napisał Konstanty Usenko na temat irańskiego rapu, który śledzi razem z liczną irańską diasporą w Berlinie. Pisze głównie z perspektywy rapu kobiecego i po taki sięgniemy też dziś. Jedną z bohaterek artykułu Kostka jest pochodząca z Teheranu raperka, która przedstawia się jako Rudy, a jedna z piosenek, które Kostek w tym artykule analizuje, to jej Tehran.

Do całego artykułu Kostka Usenki na temat irańskiego rapu odsyłam na stronę dwutygodnik.com. Mój Iran, rewolucja kobiet w perskim rapie. A my kończyć będziemy powoli Wiszące Ogrody informacją, która w miniony czwartek zelektryzowała znaczną część irańskiego społeczeństwa i tego w Iranie, i tego poza Iranem. Otóż na powrót do kraju, i to jak zdaje się taki permanentny, zdecydował się, uwaga, uwaga, Mohsen Namjoo. Podzielił tym wszystkich tych, którzy mają nieodpartą potrzebę oceniania innych i przeżywania ich życia. Tymczasem sam Mohsen twierdzi, że wrócił po to, żeby być ze swoją rodziną. Myślę, że nie jest to przypadek, że większość najpowszechniej cenionych utworów Mohsena Namjoo, cenionych także przez tych, którzy teraz mają mu za złe, że wrócił do Iranu, że może współpracuje z reżimem, to utwory, które Mohsen Namjoo napisał, skomponował, wykonał i nagrał przed swoją emigracją, najpierw do Włoch, później do Stanów. I utworem tytułowym z jego albumu Torrent zakończmy tę dzisiejszą audycję z cyklu Wiszące Ogrody. To wiersz XIV-wiecznego Chładziu Kermaniego. Rzekła, jestem tą bergamotką bez miejsca na tym świecie. Odrzekłem, jesteś lepsza niż bergamotka, lecz nie sposób cię uchwycić. Ona rzekła, skąd jesteś, że wydajesz się taki zagubiony? Odrzekłem, jestem obcym z miasta przyjaźni, a z szachry Asenai. Rzekła, czego szukasz, nie wiedząc nawet, kto tu w mieście rządzi. Odrzekłem, u twojego progu pragnę być żebrakiem. Rzekła, skoroś taki oczarowany, jak zdołałeś mnie odnaleźć? Odrzekłem, jak bukiet kwiatów jesteś na uczcie wdzięku. Rzekłem, zapach twoich włosów sprawił, że zgubiłem drogę na tym świecie. Odrzekła, gdybyś tylko wiedział, że to właśnie on może stać się twoim przewodnikiem. Rzekłem, pragnienie nektaru twoich rubinowych ust zabiło mnie tęsknotą. Odrzekła, zostań więc sługą, a pojawi się ta, co otacza sługi opieką. Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: 357.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Akt pierwszy.
1: Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty witali ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr, mówię

0: chciałam.
1: Radio 357.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Tu nie będziemy epatować hasłem Witaj Szkoło. Nie będziemy epatować informacjami o promocjach na zeszyty w kratkę. Trwają wakacje, więc zajmiemy się wypoczynkiem.
3: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
2: Gdzieś między wierszami zauważymy, że jednak jest 22 sierpnia. Minęła 15. Witają Państwa serdecznie. Halina Wachowicz, Tomasz Matlinkiewicz, Artur Andrus. Dzień dobry, Arturze.
4: Dzień dobry.
2: I ja, gospodarz domu Filip Jaślar. Jakoś tak odczuwasz jakąś nostalgię związaną czy z 22 sierpnia, czy raczej radość?
4: U siebie odczuwam jeszcze radość, ale w twoim głosie już czuję taką nostalgię, bo tak zaczynasz mówić, 22 sierpnia, już zaczyna się narzekanie na to, że to już jest 22 sierpnia, prawda? Że to już tak jakoś szybko zleciało.
2: Ja staram się to wypierać i teraz zacząłem się zastanawiać, jakie mam plany na wakacje. I nie wiem, czy pojadę w góry, czy pojadę na kajaki na przykład.
4: A, że dopiero teraz zaczynasz sobie planować wakacje.
2: Dlaczego dopiero? Są wakacje, więc je planuję. Mhm. Tak wypieram ten 22 sierpnia właśnie.
4: No, ty jako człowiek, który już dawno skończył swoją edukację, możesz coś takiego robić, ale ci, którym zaczynają już pachnieć zeszyty i gumki do ścierania ołówków, to już troszkę muszą myśleć w innych kategoriach. Dlatego będziemy jednak starali się coś poradzić na takich właśnie marudzących i na takich narzekających, że to już, że to za chwilę, że jak to zleciało.
5: Pytacie, dlaczego smutna? Tak, żal me serce pali, bo ja szukam Mariana Goździka. Może jest tu na sali? Nie ma. To wielka strata jest, jedna.